0: dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: słyszy się to takie... No ja nie umiem tego tak dobrze powtórzyć. Przed chwilą T-Love i oczywiście Żądło, ale to brzmiało troszeczkę jak poranny kogut, prawda? Dlaczego w radiu? Bo kogut dzisiaj nie wychodzi, piać nie będzie, a to przez deszcz. Bo tak nawiązując do zwierząt, to dzisiaj pogoda pod psem. Oj, naprawdę powiem wam, i za chwilę zdradzę szczegóły, że popada dzisiaj w całym kraju, lokalnie niewielkie to będą opady, ale jednak deszcz nam będzie towarzyszył, na południu to nawet burze. Przyglądam się temu, co teraz na termometrach. Najcieplej w Legnicy prawie 19 stopni Celsjusza, najchłodniej w Łebie 13 kresek powyżej zera, ale spojrzałem też na temperaturę odczuwalną i teraz mimo, że na wybrzeżu termometry mogą pokazywać wartości takie zbliżone nawet do 20 kresek powyżej zera, to pamiętajcie, że ta odczuwalna to tak w granicach 9-11, no więc miejcie się na baczności. A teraz już szczegóły dotyczące dzisiejszej pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak sobie podglądam, w dzień zachmurzenie duże, będą większe przejaśnienia, ale te chmury będą nam towarzyszyły, a z nich spadnie deszcz. W południowej połowie kraju lokalnie mogą występować burze. No i tak spadnie tego deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie Pomorza, Warmii i Mazur troszeczkę więcej opadów, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura maksymalnie 16-17 stopni Celsjusza na północy, na północnym wschodzie i nawet 24 kreski powyżej zera na południowym zachodzie i południu kraju, a wiatr ma być dzisiaj słaby i umiarkowany, choć okresami może być on silny. No i znów wracamy na wybrzeże, gdzie i popada, i temperatura niższa, i wiatr silniejszy do 40 km, choć w porywach 65 km na godzinę. No i tak patrzę sobie jeszcze na ciśnienie, co mi barometr podpowiada. Podpowiada mi: napij się kawy, bo ja lubię kawę. Za chwilę pojawi się Kuba Domoracki, który kawy nie lubi. Jemu zaproponuję herbatę, ale taką mocniejszą, bo niskie mamy ciśnienie.

0: 994 hektopaskale.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ten tego mamy wtorek, 7 dzień lipca. Ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i mówię wam dzień dobry!

0: Słyszał pan, co tam pan Krzysztof Cugowski?
1: Słyszałem, że do tanga trzeba dwojga.
0: I co, poszedłeś taki tango? Ze mną?
1: Teraz z tobą o 6:09.
0: No, ale wiesz to, w takie wtorek. Tango na miasto, wróć w cudzysłowie chciałem powiedzieć.
1: Tak. Mm-hmm.
0: A to oznacza dobry wypad na miasto, weekend.
1: Akurat dobrze, bo ciśnienie niskie, tak jak powiedziałeś, więc nam by podniosło troszkę.
0: A właśnie, bo ja obiecałem słuchaczom, że ci zaproponuję kawę, herbaty.
1: Herbatkę.
0: Bo kawy nie pijesz.
1: Tak, nie piję.
0: Ale herbatę mocniejszą.
1: Tak, jeżeli byś mógł. To wiesz. Aha. I tak szybko.
0: Nie, wróć jeszcze raz. O. Herbaty?
1: Herbaty, tak.
0: Ja też bym się napił. To jest ta kolejność. Z tym, że ja wolę kawę i wam dzisiaj też polecamy. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. Co 20 minut będzie wam mówił, jak sytuacja na drogach. A dzisiaj my będziemy sobie śmieszkować tutaj w studiu, ale sytuacja może być bardzo poważna, bo słuchajcie, i deszcz nam towarzyszy przez cały dzień, no i pogoda no trochę nam się zepsuła.
1: Mm-hmm. Jeśli chodzi o to ciśnienie, lato. Pewnie wszyscy jesteśmy raczej tacy wolniejsi. No a poranne godziny szczytu i tak się rozkręcają, więc no nieciekawa sytuacja może być. Oby tak nie było. Oczywiście.
0: Koncentrujcie się na drodze. Dzisiaj może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, więc miejmy oczy dookoła głowy. A teraz najświeższe informacje drogowe o poranku.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informację o zdarzeniu, dosyć poważnym zdarzeniu na drodze krajowej nr 46 w województwie opolskim, niedaleko miejscowości Gosławice. To pomiędzy Opolem a Lublińcem. Na kilometrze 139 doszło do pożaru samochodu ciężarowego i droga jest tam zablokowana. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu i na miejscu cały czas ruch kierowany jest przez służby. Poranne godziny szczytu już się zaczynają w wielu miejscach i w związku z tym wolniej jedzie się chociażby na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki, a także pomiędzy Olkuszem a Krakowem. W województwie mazowieckim jest dosyć podobnie, tutaj już też sporo spowolnień porannych i

0: sporo porannych korków. Na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, czy na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. I jak zwykle o tej porze oczywiście coraz większy ruch obserwujemy w samej Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. I jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego z autostrady A4. Tutaj obserwujemy korek, właściwie dosyć poważny kilkukilometrowy korek na jezdni w kierunku Drezna. Chodzi oczywiście o fragment przygraniczny w pobliżu Jędrzychowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To tak jeszcze od nas taka mała uwaga, gdybyście i wy chcieli poinformować, jak tam sytuacja wokół was, drogowa, pogodowa, to pamiętajcie, że macie aplikację, w której możecie napisać drodzy pasażerowie, albo nagrać wiadomość głosową, macie na tą minutę, drodzy kierowcy, albo polecamy numer telefonu.
0: 22 513 11 11.

0: Happy Sad za nami, a przed nami piękna pogoda, 7 lipca. Piękna, bo pogoda zawsze jest, tylko my musimy się na nią odpowiednio przygotować. Dzisiaj biorąc parasole, coś od deszczu, może być czapka.
1: Kalosze.
0: O, no. Zamykamy szyberdachy.
1: Zdecydowanie.
0: Składamy dachy, jeżeli mamy cabrio. I tak jesteśmy przygotowani.
1: A tym bardziej... Na lato w Polsce.
0: Tak, ale zobacz, dopiero co były upały.
1: Były.
0: Źle było.
1: Było źle.
0: Teraz zrobiło się chłodniej, pada, źle.
1: Tak, to prawda.
0: I weź tutaj i spróbuj nam dogodzić. Nie da się. Na szczęście Maroś z Warszawy uśmiechnięty, czyli dzień nam się rozpoczyna już najlepsze. No to skoro już wiadomo, to dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Jakubie.
1: Kłaniam się.
0: A i wszystkim państwu. I ta pauza była po to, żebyście wy też mogli powiedzieć dzień dobry Marosiowi. Dobrego wtorku nam życzy, my tobie też, kłaniamy się nisko. A przy okazji tej pogody to Kuba właśnie odkrył, że mamy informację od was, drogową. Posłuchajcie.
2: Witam serdecznie kierowca dużego Zbigniew. Droga krajowa numer 10 pomiędzy Bydgoszczą a Nagłem, miejscowość Śleśń. Łuczka pojazdu ciężarowego z osobowym, jeden pas zablokowany w stronę Szczecina. Pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy, dzięki wielkie za tę informację. Dziesiątka krajowa.
1: Dziesiątka w województwie kujawsko-pomorskim, Nakło nad Notecią, Bydgoszcz. Czyli tak jak powiedzieliśmy, może ten poranek być trudny, na pewno jest trudny w wielu miejscach, bo to i poranne godziny szczytu, i ten deszcz, i to ciśnienie. Także niesprzyjające warunki.
0: Absolutnie
1: 7 lipca.
0: Nie. No i pamiętajcie, że dzisiaj tak, silniej wieje na Pomorzu, na Wybrzeżu. Zresztą już od wielu dni, gdyby ktoś tam jechał krajową szóstką, ekspresową szóstką na pusto, to pamiętajcie, że te podmuchy no, mogą przeszkadzać w prowadzeniu pojazdu. I co do deszczu, który dzisiaj ma występować w całej Polsce, według mnie to na południowym zachodzie będzie go najmniej, albo i wcale. To jednak północ, Pomorze, Warmia, Mazury, tutaj uważajcie, bo to natężenie deszczu będzie największe, więc po prostu konkretnie popada, drogi będą mokre, śliskie. No co to ja mam jeszcze dodawać?
1: Mm-hmm.
0: Chyba wszyscy wiedzą, że to tak pachnie niebezpieczeństwem.
1: Grzyby będą.
0: Co ty mówisz? Już?
1: No po deszczu.
0: Grzyby się pojawią, kukurydzę skoszą, na groby się pojedzie i znowu wesołych świąt.
1: Jingle bells i tak dalej.
0: Boże
1: tak.
0: Narodzenie. I tak ten czas leci, ale nie. Pocieszmy się tym, że wakacje dopiero wystartowały. Dajcie znać, jak tam wasz wtorek. Imieniny miesiąca, bo dzisiaj 7 lipca. Obudziliście się po porannej kawie do pracy, czy kolejny dzień urlopu? A może go dopiero zaczynacie? Czekamy na te wszystkie informacje w aplikacji PRK Polskiego Radia.

0: Amy Winehouse. Tak gramy z samego rana, żeby było miło i przyjemnie przy tym deszczyku, przy tej pogodzie, lekkim
1: przy tym
0: załamaniu.
1: Ciśnieniu.
0: O, a to ja mam coś na to.
1: O, no dawaj.
0: Mam coś na to i teraz uwaga, możesz sobie wybrać. Mhm. Gotowy?
1: No gotowy, oczywiście.
0: Mleczna, gorzka, biała?
1: Mleczna.
0: Poczekaj. Czy najnowszy wynalazek Ruby?
1: Ruby?
0: Tak jest nazwana.
1: Co to jest?
0: Chodzi o różową czekoladę.
1: Nie, nie, to dziękuję.
0: Ale widziałeś ją?
1: Nie. Pierwsze słyszę.
0: Czekolada różowa. Tak zwana rubinowa, o różowym kolorze i owocowym, lekko kwaśnym smaku, pojawiła się na rynku w 2017 roku.
1: Aha.
0: A który my mamy? 26. No. 9 lat temu!
1: Ale to zaraz, pewnie droga, ekskluzywna.
0: Jaka dubajska. Nie wiem, nie znam się, nie jadłem, zresztą ja za czekoladą nie przepadam, ale dzisiaj przy tej pogodzie, to powiem szczerze, nie gorzką, nie mleczną, ale białą to bym działał.
1: A, biała,
0: uwielbiam
1: fajna.
0: Białą czekoladę. No dobrze, kochani, to pytanie do was. Biała, różowa, a może mleczna, z orzechami, gorzka i tak dalej. Wybierzcie sobie czekoladę dla siebie, a mówimy o tym przy okazji Światowego Dnia Czekolady. To właśnie dzisiaj, 7 lipca, światowy, bo my nasz krajowy mamy 12 kwietnia. Ale przy okazji czekolady to chyba można świętować codziennie, prawda?
1: No, albo co drugi dzień.
0: Z umiarem. Światowy Dzień Czekolady. Jaką wy wybieracie? Dajcie znać w aplikacji, a my już teraz o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków w województwie małopolskim. A4 oczywiście jest zatłoczona, może na razie jeszcze nie zakorkowana, ale zatłoczona owszem, zarówno przed Krakowem od strony Rzeszowa, jak i nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, zwłaszcza w kierunku Katowic. Podobnie Zakopianka, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w Gaju i w Libertowie, natomiast na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny, oczywiście także w kierunku Krakowa. Zablokowana jest droga krajowa numer 46 w Opolskiem, niedaleko miejscowości Gosławice, to pomiędzy Opolem a Lublińcem. Kilka godzin temu doszło tam do pożaru auta ciężarowego i na kilometrze 139 mamy zablokowaną jezdnię.

I na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Mam informację od Państwa o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 10 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią. W miejscowości Ślesin zderzyły się dwa pojazdy i trasa została częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest tam możliwy.

0: Powoli korkuje się obwodnica gdańska. Ekspresowa siódemka pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A tak swoją drogą, to jeżeli proponujemy tę czekoladę, to powiedzieliśmy gorzka mleczna.
0: Gorzka mleczna
2: biała,
0: z orzechami.
2: Różowa z orzechami. Znasz jeszcze jakieś?
0: Ojej, bardzo dużo.
2: Proszę?
0: Aha.
2: Mamy czas do 10. Aha.
0: No są jakieś z ciasteczkami, z...
2: Cookies.
0: No, na przykład.
2: Są te jeszcze? Z bąbelkami, te dmuchane.
0: A tak, rzeczywiście. Kokosowa, ja bardzo lubię.
2: No i?
0: Co i?
2: Nadziewane.
0: Tak, chyba jakaś truskawka, coś tam jeszcze.
2: Z migdałami są.
0: Mm-hmm. Nie widziałem nigdy ze śledziem na przykład. A może tobie by posmakowało?
2: Nie, ale teraz mówisz serio?
0: Że nie widziałem, serio.
2: A ja widziałem i jadłem.
0: Naprawdę?
2: Tylko, że to nie jest czekolada w śledziu, tylko śledź w czekoladzie. I to się nazywa śledź po szwedzku. Wspaniały szwedzki przysmak. Można, warto spróbować, tylko nie wolno zjeść za dużo. Ale wracamy do czekolady. A dla was gorzka, biała, mleczna, z orzechami, jaka?

0: 19 minut pozostało do godziny 7 rano. Przypominamy, gdybyście spojrzeli za okno, zobaczyli ten deszcz i chłodniejszy poranek w niektórych miejscach, częściach Polski, to pamiętajcie, że dzisiaj jest okazja do tego, żeby sobie poprawić humor czekoladą, bo mamy Światowy Dzień Czekolady.
1: Może nawet nie przez przypadek akurat dzisiaj jest i dzisiaj pada.
0: Tak? Tak, to wszystko to oczywiście
1: lobby
0: nie.
1: Lobby czekoladowe nie śpi.
0: Mm-hmm. Oni wiedzieli kiedy. 7 lipca. Co prawda co roku, więc co roku pewnie 7 lipca pogoda się załamuje. A to dlatego, żebyśmy mogli poprawić sobie humor czekoladą. I tak, mówiliśmy o gorzkiej, mówiliśmy o mlecznej, o białej, nawet o tej różowej, ale zapomnieliśmy o jeszcze jednej.
1: No. Dubajska?
0: Deserowej.
1: A, deserowa?
0: Ja przyznam szczerze, że nie wiem, czy kiedykolwiek jadłem.
1: No to za wcześnie chyba na deserową.
0: A czym się różni od ciemnej? Od
1: nie
0: gorzkiej?
1: Wiem. No właśnie, nie wiem.
0: No bo tak, gorzka, czyli ta ciemna, pewnie. Tak, zawiera od 70 do 100% nawet czystego kakao, a deserowa, też uznawana za gorzką, ma od 50 do 70% miazgi kakaowej, będąc doskonałym kompromisem pomiędzy wyrazistym smakiem a słodyczą. Dlaczego ja nie produkuję czekolad? Myślę, że z takim podejściem naprawdę sprzedawałbym
1: tabliczkę. Ty umiesz o niej mówić.

0: nie produkować.
1: A jej nie lubię. Znaczy, inaczej.
0: Nie, ale mówić umiesz.
1: Lubię po nią sięgnąć. Mhm. Lubię sobie czasami
0: komuś
1: po prostu
0: dać w prezencie na przykład.
1: Też.
0: O. No.
1: I dziabnąć kosteczkę lubię.
0: A, no tak.
1: Ale tak, żeby się zajadać, to niekoniecznie. I powiem wam szczerze, dzisiaj będę jej szukał. I znajdę, mam nadzieję. Skoro jest Światowy Dzień Czekolady, muszę spróbować tej rubinowej, tej różowej. No na zdjęciach wygląda fantastycznie. Nie wiem jeszcze, ile kosztuje, bo to stosunkowo nowy rodzaj czekolady. Mamy ją od 9 lat. Powstaje ze specjalnych, nierutynowanych ziaren kakaowca Ruby. Dzięki czemu ma naturalny różowy kolor i unikalny jagodowo-owocowy posmak.
0: Uuu.
1: Dobre!
0: Czyli raczej droga. No a co z tą dubajską?
1: To zielona. Ona nie jest
0: to ja wiem, że zielona, no ale przecież był boom kiedyś na właśnie taką czekoladę i teraz co?
1: No i ludzie już wszystko kupili.
0: Nie,
1: wszystkie pieniądze wydali.
0: Byłem wczoraj w sklepie i była.
1: No ale cena?
0: Cena.
1: Nie czyni cudów w tym wypadku.
0: Nie.
1: Po jaką wy czekoladę najchętniej sięgacie? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, robimy wszystko, żeby poprawić sobie humor. We wtorek, z samego rana, czekamy na wasze skojarzenia smakowe z czekoladą, rzecz jasna, w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: pisania.
1: Coś niesamowitego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady i okazuje się, że przy okazji czekolady wspomnienia odżywają. Kapelan napisał: dzień dobry wszystkim. Patryku, a pamiętasz Master Track, jak wjechaliśmy na stoisko do was z czekoladą z Holandii? Przywiozłem jeszcze ciasto, było od Hanysa. Piękne czasy, które zostaną w pamięci na lata. Kapelanie, to był w ogóle chyba nasz pierwszy Master Track, na którym pojawiła się perka polskiej radiówki. No, słyska się mogą kręcić.
2: I czekolada się tam pojawiła.
1: To była ta słodycz, która płynęła, biła od tego spotkania. Pamiętam, ale było smacznie. Może to powtórzymy? Bo my się wybieramy na Master Track. Już za... Który dzisiaj?
2: Siódmy.
1: Będzie ten weekend i potem za tydzień. No, to już niebawem. tak krócej mówiąc, niebawem. Słuchajcie, za 10 dni się widzimy.
2: O, no widzisz, na Master naprawdę Track. Niebawem.
1: No tak, to już za chwilę. A przy okazji czekolady, Światowego Dnia Czekolady.
3: Witam odnośnie czekolady, a pamiętacie może wyrób czekoladopodobny? Pozdrawiam, Piotrek Ziweko.
1: Kuba, to nie pamiętam.
2: No nie pamiętam.
1: A ja pamiętam. I już wiem, dlaczego ja czekolady nie lubię. Sięgam po nią rzadko, bo ja się w dzieciństwie objadłem wyrobami czekoladopodobnymi.
2: No dobra, no ale to było dawno, ale teraz jest ale teraz.
1: Nawet jak dostawałeś od Mikołaja, rozumiesz, paczkę, to tam wśród słodyczy właśnie był wyrób czekoladopodobny. No, smacznego wam życzę, jeżeli wspomnienia wróciły. To wróćmy na drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu już rozkręcają się w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwie mazowieckim, gdzie dosyć poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie zakorkowana jest także Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą. Oczywiście także zdecydowanie wolniej jedzie się na remontowanym odcinku Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na Krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie opolskim. Chodzi o pożar samochodu ciężarowego, do którego doszło mniej więcej 3 godziny temu w pobliżu miejscowości Gosławice. To pomiędzy Lublińcem a Opolem na drodze krajowej numer 46. Droga jest zablokowana na kilometrze 139 i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Sporo spowolnień także w województwie

0: Śląskim i Małopolskim, no to powiedzmy na południu naszego kraju, na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Autostrada A4 jest zatłoczona na obwodnicy Krakowa, jak to bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, a także coraz większy ruch i coraz więcej spowolnień obserwujemy na Zakopiance, pomiędzy Głogoczowem, Mogilanami, a samym Krakowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze słówko o czekoladzie, bo dostaliśmy taką informację, znaczy ja tak naprawdę dostałem. Panie Patryk, najlepsza czekolada to jest taka dostępna w hipermarkecie. Nazwy pominę, na opakowaniu jest zaznaczony procent kakao. I co dalej? Podniecasz się pan niezdrowo jak dzieciak, któremu zawsze jej brakowało za młodu. I ja powiem szczerze, tak.
0: A, no
2: u mnie
0: tak.
2: Czekolada była od święta.
0: No bo jak miałeś produkt czekoladopodobny.
2: Tak. No to potem się sięgało częściej po prawdziwą czekoladę. Uuu, jak w paczce z Reichu przyszła, to może. Chociaż była biała czekolada. Stąd moje zamiłowanie dzisiaj.
0: Do
2: co
0: białej.
2: Prawda, babcia mówiła na to biała szynka. Dzisiaj, kiedy dorosłem, mówię na to słonina.
0: Ładne.
2: Tego nie brakowało.
0: Ekscytujesz się zdrowo, według mnie.
2: Dziękuję
0: szczególnie
2: bardzo.
0: Że taka pogoda. Czekolady troszkę nam potrzeba.
2: Pozdrawiam i życzę smacznego.

0: Dzień dobry szanownym redaktorzom. Normalnie tutaj redaktorzu to się zaczyna kreować na Willy Wonkę. Wiadomo co to za postać przecież, jak najbardziej. Ja chciałem powiedzieć dzień dobry, to przede wszystkim, a po drugie we Wrocławiu to takie 17 stopni, niebo zachmurzone i Fafik pozdrawia. A mówi Wojtas, serdecznie oczywiście pozdrawia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. A ty

0: Światowy Dzień Czekolady i dzisiaj świętujemy. Przy tej pogodzie to nawet nie kosteczka, a cały paseczek. Kto wie, może i przez cały dzień cała tabliczka czekolady. A przy okazji, ktoś jeszcze pamięta blok czekoladowy? To był przysmak PRL-u. Pozdrowienia od Szymona z Golfa. No ja bloki czekoladowe pamiętam. A i wiecie, jaka ciekawostka przy okazji tych wyrobów czekoladopodobnych? Otóż dostałem informację od Nowisia. Nie wiem, czy wy wiecie, pisze Nowiś, ale czekoladki z wyrobu czekoladopodobnego były nadziewane ziemniakami. No, to ja już wiem, dlaczego mnie to tak syciło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tą czekoladą poprawiamy sobie humor, bo dzisiaj, słuchajcie, pogoda nieciekawa. IMGW ostrzega przed burzami w 7 województwach i silnym wiatrem w 3 województwach. To tak, jeżeli chodzi o burze, objęte są tym alertem województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo województwa dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Na tych terenach prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć też silne opady deszczu, tak do 30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest również i grad. I te alerty zaczną obowiązywać dziś o godzinie 15 i utrzymają się do godzin wieczornych, więc pamiętajcie o tym. A przy okazji pogody, to dzisiaj w ogóle popada raczej w całym kraju. Temperatura tak od 16-17 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie do 23-24 kresek powyżej zera na południowym zachodzie i południu kraju. I do tego jeszcze ciśnienie wam podam teraz 994 hektopaskale. Ono nam się utrzyma do południa. Tyle pokażą barometry w stolicy. Potem jednak w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Światowy Dzień Czekolady. Jaka dla was? Gorzka? Mleczna? Z orzechami, migdałami? Nadziewana? A może biała? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A ja wam życzę miłego dnia i mówię dzień dobry, Patryk Kuliszewicz.

0: Jeszcze jest 10 po 7. Spieszymy do Was z informacjami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynam niestety od tragicznych informacji z województwa wielkopolskiego. Miejscowość Jastrowie na drodze krajowej numer 11. To jest oczywiście pomiędzy Piłą a Chojnicami, powiedzmy. Tutaj na kilometrze 149 właśnie w miejscowości Jastrowie doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Już teraz obserwujemy tam spore korki, zarówno w kierunku Piły, jak i w stronę Chojnic, i mamy informację, że na miejscu są służby i najprawdopodobniej to one kierują ruchem. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez miejscowości Borucino czy Pniewo, a także oczywiście przez Jastrowie. Teraz województwo opolskie. Tutaj doszło kilka godzin temu do pożaru pojazdu ciężarowego pomiędzy Lublińcem a Opolem, niedaleko miejscowości Gosławice. Droga krajowa numer 46 była w tamtym miejscu zablokowana. Mówię była, bo dosłownie kilka minut temu dostaliśmy informację, że trasa jest już odblokowana. Ruch jest możliwy całą szerokością

0: jezdni i najprawdopodobniej odbywa się bez przeszkód, zarówno w kierunku Lublińca, jak i w stronę Opola. Poranne godziny szczytu już rozkręciły się na dobre w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest już nie tylko ekspresowa ósemka w Warszawie i nie tylko krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska, ale także krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Warszawą, stara siódemka także pomiędzy Tarczynem a Stolicą oraz droga krajowa numer 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą także. Jeszcze jedna informacja, województwo małopolskie Zakopianka. Tutaj spore problemy pojawiły się w Mogilanach, czyli powiedzmy przed Krakowem od strony Zakopanego. W związku z kolizją właśnie na wysokości miejscowości Mogilany jezdnia w kierunku Krakowa została częściowo zwężona i już teraz obserwujemy tam ponad 2-kilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaraz. Czy to ty przypadkiem nie proponowałeś dzisiaj przy okazji Światowego Dnia Czekolady tę dubajską?
0: Tak, chyba dwa razy nawet wspomniałem.
2: To ty cofnij, to ty się nie przyznawaj.
0: Jak to?
2: Wojtek napisał. Ale wy wiecie, że czekolada dubajska, ta przynajmniej tańsza, bardziej dostępna w sklepach i marketach, też jest wyrobem czekoladopodobnym.
0: Ale ja nie mówiłem o tańszej w supermarkecie. No.
2: Pan ma dolar, pan się bawi. Kto bogatemu zabroni? No właśnie, ta tańsza jest tylko i wyłącznie dla nas. Wojtku, dzięki za informację. Wojtek życzy dobrego dnia. Ja powiem tak, oszukali nas.

20 minut po godzinie 7 rano. Halo, halo! Dzień dobry, kto ma tam na 8? No to proponuję już powoli zbierać się, bo dzisiaj tak. Z pogodą jest jak jest. Pada, trochę chłodny ten poranek, choć nie wszędzie, ale jednak uważajcie na siebie, bo na drogach może być ślisko. Ale mamy też Światowy Dzień Czekolady, więc dzisiaj naprawdę można powiedzieć, że nie znając umiaru, możemy się nią zajadać. Przynajmniej raz w roku, to znaczy to na świecie. Bo nie wiem, czy wy wiecie, ale my w Polsce mamy też Krajowy Dzień Czekolady 12 kwietnia i wtedy też się możemy zajadać. Legalnie. Tak czy siak, wróćmy do tego Światowego Dnia Czekolady. Ja też mam dzisiaj dla was coś, co czekoladę przypomina. Uwierzcie mi, tylko nie taką, wiecie, zwykłą tabliczkę ze sklepu. Nasza czekolada to ma pół metra. No, a dokładnie 520 mm na... na 14? Czekajcie, dokładnie jeszcze sprawdzę. Na 114. 520 mm na 114. A jest to ramka pod tablice rejestracyjne i faktycznie jest czarna z napisem PRK Polski Radio Kierowców i z daleka może wyglądać jak taka duża tabliczka czekolady. To wam dzisiaj proponuję. Do tego dorzucam owację na stojąco. Do tego dorzucam jeszcze możliwość pozdrowienia kogoś na antenie. A to wszystko w naszej zabawie do tablicy. Waszym zadaniem jest po prostu odgadnięcie trzech tablic rejestracyjnych. Nic trudnego. I jeszcze trzeba jako pierwszy wydzwonić nas, czyli 22 139 29 29. Czekam na wasze telefony. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto ma ochotę na komplet tych nagród? Przede wszystkim ramki pod tablice rejestracyjne. 22 139 29 29. Czekam. Trzy tablice do odgadnięcia też czekają. I mam nadzieję, że już niebawem się usłyszymy i będzie dobra zabawa.

0: Panie Jakubie, jest sprawa.
1: O, no proszę.
0: Trzeba poratować naszego słuchacza.
1: Mhm.
0: Chodzi o to, że w aplikacji czytamy. Ja mam na 7:30. Dwie, jedna. 7:30 wybiła. I 50 km jazdy, ale dopiero wyjechałem.
1: Aha.
0: Obawiam się, że będzie spóźnienie.
1: Lekkie.
0: Ale mam rozwiązanie.
1: Dla szefa czekoladę.
0: Brawo. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady. Wpadasz do firmy i mówisz tak. Jestem. No, panie kolego, patrzę na zegarek 8:15, chyba mamy spóźnienie. Nie, szefie. Szefie, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, a ja specjalnie po tę czekoladę. To jest w ogóle najlepsze na świecie. Musiałem jechać tam kawałek i dlatego jestem troszeczkę
1: różową.
0: Tak?
1: Nie jakąś tam.
0: Szefie, nawet przy takim spóźnieniu to bym zainwestował tę dychę w dubajską. I powiedział, szefie, wszystkiego najlepszego. A ja? Naprawdę? I ja myślę, że tak, spóźnienie już jest nieważne. Aha, to pan takie poświęcenie. Pan sobie wyjdzie wcześniej, dzisiaj.
1: Tak.
2: Ale jutro poproszę różową i dubajską i z orzechami.
0: Może się tak skończyć, ale dzisiaj czekoladą naprawdę możemy się uratować z niejednej sytuacji. Mamy Światowy Dzień Czekolady, to może być wymówka dla każdego. Dla szefowej, szefa również. A teraz informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Zakorkowana jest także Zakopianka. Przed Krakowem od strony Myślenic, pomiędzy Głogoczowem a Mogilanami, a także na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie. Droga krajowa nr 11 w województwie wielkopolskim jest zablokowana w miejscowości Jastrowie. Tutaj no niestety doszło do tragicznego wypadku przed godziną 7 rano. Tragiczny wypadek z udziałem auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 149 trasa jest zablokowana, a ruch kierowany jest właśnie na miejscu na objazdy. A czwórka już, o której wspomniałem, ale w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym. Tutaj właściwie od wczesnych godzin porannych utrzymuje się korek i to dosyć poważny pomiędzy Zgorzelcem, Jędrzychowicami oczywiście, a granicą. W kierunku Drezna ruch w przeciwną stronę odbywa się bez przeszkód, a w kierunku Drezna właśnie niestety ten

kilkukilometrowy korek od wczesnych godzin porannych się utrzymuje. Jeszcze jedna informacja, autostrada A2 w województwie lubuskim. Tutaj także mamy korek na wysokości.

0: 4-6 to tak, miałem właśnie informować o tym, że ruch jest tam normalnie już całkowicie przejezdny. Spaleniu uległa naczepa, stoi co prawda wszystko w zatoczce, także tam można już normalnie bezpiecznie przejechać. Pozdrawiam i szerokości dla wszystkich. I bezpiecznie do celu.
1: Dzięki wielkie, to była Krajowa 46, a jeżeli wy chcecie zgłosić utrudnienie w ruchu drogowym albo pogodę, która nie sprzyja zmotoryzowanym, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, choć mamy też numer telefonu.
2: 22 513 11 11.

0: 19 minut pozostało do godziny 8 rano. A kogo ja tutaj mam po drugiej stronie słuchawki? Halo Pawle, halo Pawle.
1: Dzień dobry. Serdecznie jeszcze raz, dzień dobry.
0: No cześć i czołem. Słuchaj, celowo przez telefon jak cię wydzwoniłem, to nie rozmawiałem zbyt długo, bo pomyślałem sobie, że tę rozmowę zatrzymam na ten moment. I zaczniemy od czekolady. Jesteś miłośnikiem czy nie?
1: Jestem miłośnikiem czekolady.
0: A, lubimy, ale...
1: A dzisiaj akurat jadłem jagodzianki.
0: O, poczekaj, świetnie się składa. Właśnie odkryłem nową czekoladę. Mamy ją na rynku od 9 lat, która ma podobno posmak jagodowy i to jest ta czekolada różowa. Rubinowa.
1: Nie wiem, ja najbardziej lubię mleczne.
0: Po prostu?
1: Powiem szczerze. Tak, po prostu mleczną czekoladę.
0: Ale poczekaj, bez orzechów, bez pistacji, bez migdałów, bez niczego?
1: Bez niczego. Samą mleczną czekoladę.
0: To nie, to ja jestem team biała.
1: No, ale jest ciut za słodka jak dla mnie.
0: Dobrze,
1: tak powiem,
0: a czy zgodzisz się ze mną, że jeżeli chodzi o czekoladę, powstaje z ziaren kakaowca. Kakaowiec jest rośliną, czyli tak naprawdę my nie opychamy się słodyczami, tylko jemy coś... Tak jest, jemy coś zdrowego, można powiedzieć nawet warzywa.
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj.
1: I sam raz dla weganin.
0: Tak, weganie, wegetarianie mogą się obiadać do woli. Dobra, słuchaj, okej, no to mamy już teorię ustaloną, bardzo fajnie. A teraz przejdźmy do interesów, no bo tobie się dzisiaj udało do nas dodzwonić jako pierwszemu. Ramki pod tablice rejestracyjne czekają, ale czekają na ciebie również 3 tablice rejestracyjne. Jesteś na to gotowy?
1: Tak, jestem.
0: Dobrze. To słuchaj, idę dzisiaj w twoją stronę, to będzie ukłon od A do Z. Wybierz sobie literkę.
1: E.
0: E? Niech będzie.
1: E.
0: Dobra. To ja ci proponuję w takim razie EPD. Elżbieta, Patryk, Danuta.

0: od Dębicki.
1: Dobry, dobry jesteś. Dobra, E już było, następna literka.
0: F.
1: Proszę cię uprzejmie, czyli ty lubisz lubuskie. To ja ci daję propozycję FMI. Felix, Matylda, Irena.
0: Owek Bełżycki.
1: Nie, nie, Matylda. Felix, Matylda, Irena.
0: A, Felix, Matylda, Irena.
1: Tak. Tam jest rejon umocniony.
0: Właśnie...
1: Międzyrzecki.
0: Międzyrzecki.
1: Tak jest, dobrze. To co, idziemy dalej?
0: Za koleją G.
1: No, a to, to niech będzie G. Słuchaj, masz ochotę pojechać nad morze?
0: A właśnie wróciłem. W niedzielę, tylko że z zachodniopomorskiego wróciłem. No może na zachodniopomorskie pójdźmy, są...
1: Dobrze, ale słuchaj, ja dla ciebie wszystko. W takim razie, poczekaj, to ja w takim razie spróbuję wytypować, gdzie ty tam na tym zachodnim Pomorzu byłeś, dobra?
0: Dobrze.
1: I tak sobie myślę, poczekaj, że byłeś nad morzem, to może to była tablica rejestracyjna ZKO.
0: ZKO Koszaliński.
1: Tak, i byłeś w okolicach Kołobrzegu, Mielna?
0: Nie, ja byłem akurat w Międzyzdroja. Świnoujście, trafiłem na wspaniały festiwal gwiazd.
1: Ja wiem, ja do portfela nie zaglądam, ale widzę, że tam spora sumka musiała być schowana.
0: No, dżentelmeni na temat pieniędzy nie rozmawiają.
1: A kto bogatemu zabroni, ty mi powiedz.
0: Ale oczywiście, że tak.
1: I o to właśnie chodzi. Poczekaj, bo ty właśnie w tym momencie odgadłeś 3 tablice rejestracyjne, więc wielkie brawa i fanfary dla ciebie.
0: A dziękuję serdecznie.
1: I to, co najważniejsze, fanfary były, teraz pozdrawiasz kogo tylko chcesz na antenie.
0: Pozdrawiam wszystkich zawodowych kierowców, was jako radio.
1: Dzięki.
0: Za wspaniałą muzykę, za swoje informacje i wiadomości.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Wystarczy.
1: No i to, co najważniejsze, ramki pod tablice rejestracyjne są już twoje. Wysyłamy, mam nadzieję, że szybko dotrą.
0: Dobra, dziękuję, miłego dnia wam życzę.
1: A tobie? Szerokości przyczepności.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Od razu mówię, że jutro będzie kolejna okazja, żeby takie ramki pod tablice rejestracyjne wygrać i 3 tablice rejestracyjne oczywiście odgadnąć. A teraz patrzę na zegar, 7:50 w studiu. Kuba Domoracki ma dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia po poważnym, niestety tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 11 w województwie wielkopolskim pomiędzy Piłą a Chojnicami. Właściwie w Jastrowiu. Chodzi o miejscowość Jastrowie i kilometr 149. Doszło tam do czołowego zderzenia auta osobowego i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba zginęła w tym wypadku i droga jest zablokowana. Do tego zdarzenia doszło prawie godzinę temu. Policja kieruje na objazdy na pobliskie drogi lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj poranne godziny szczytu w pełni rozkręcają się zupełnie na dobre, bo mamy bardzo dużo korków i to dosyć poważnych, takich kilkukilometrowych. Ekspresowa 8 oczywiście jest zakorkowana od wczesnych godzin porannych, ale także już teraz zakorkowana jest ekspresowa 2 pomiędzy węzłami Warszawa-Puławska a Warszawa-Lotnisko, także w pobliżu węzła Opacz. Właściwie tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Terespola i w kierunku Poznania. Zatłoczona jest także Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, a także Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Poranne godziny szczytu, czyli i korki, i spowolnienia występują także na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem na drodze krajowej nr 91, a także na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdańska. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Ale także wzmożony ruch powolutku zaczyna się także niedaleko Rumi, Redy, także niedaleko Wejherowa, Pucka czy Władysławowa. I jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj korek, cały czas korek i to dosyć poważny. Utrzymuje się na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w stronę Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: jutra. Zbliża się godzina 8 rano, to tak tylko przypominam wszystkim tym, którzy właśnie na 8 do pracy i pamiętajcie o naszym sposobie, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Przy spóźnieniu musicie mieć koniecznie tabliczkę czekolady, którą wręczacie szefowej, szefowi, kierownikowi. Mówicie, spóźniłem, spóźniłam się, bo jeszcze chciałam uhonorować dzisiejszy dzień. Pani dyrektorze, pani dyrektor, to dla pani. I już, i mamy usprawiedliwione. No dobrze, a ta czekolada dzisiaj ma nam poprawić humor, dlatego że jak sobie zaktualizowałem mapę, no to ten poranek na północy kraju, takie 13 stopni Celsjusza, z czego odczuwalna to jest 12-13 kresek powyżej zera. Cieplej jest w Legnicy, bo tutaj 19,5 stopnia Celsjusza, ale deszcz. Pamiętajcie, że pada w tym momencie na Pomorzu Zachodnim, pada w okolicach Suwałk i mniej więcej od Lublina aż po Toruń. W tym właśnie pasie też przelotny deszcz może występować. Poza tym padać będzie też w ciągu dnia. Oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo dzisiaj w całym kraju sporo tych chmur nad naszymi głowami. Będą większe przejaśnienia, ale też będzie deszcz. W południowej połowie kraju lokalnie burze. Uwaga, mamy ostrzeżenia dla 7 województw przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem. Ostrzeżenia od godziny 15 do późnych godzin wieczornych. Poza tym spadnie w granicach 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur spadnie tego deszczu więcej. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie do 23-24 kresek powyżej zera na południowym zachodzie i południu kraju, a wiatr słaby i umiarkowany, choć okresami dość silny. No i właśnie, na wybrzeżu do 40, w porywach nawet 65 km na godzinę będzie wiał, a w czasie burz do 80 km na godzinę. I ciśnienie nie jest wysokie, bo tylko 994 hektopaskale, a w drugiej połowie dnia będzie nam jeszcze spadać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, nazywam się Patryk Kuniszewicz i będę wam towarzyszył do 10. Zapraszam.

0: 21 minut po godzinie 8 rano, tu PRK, Polski Radio Kierowców. I tak pomyślałem sobie, panowie, mimo że na wielkiej wyprawie maluchów nie zapominają absolutnie o nas, to znaczy premiera na części musi wjechać dzisiaj o godzinie 19, nowy odcinek się pojawi i nowa fura, nowe auto. Czy mogę powiedzieć, że produkcji chińskiej?
1: No tak, no możesz to zrobić.
0: Czy mogę oczywiście powiedzieć, że to będzie bardzo mały, fajny, miejski SUV poniżej 100 tysięcy złotych?
1: Bardzo
0: czy to będzie spoiler?
1: Mały, faktycznie poniżej 100 tysięcy złotych, ale czy on taki bardzo fajny, to nie możesz powiedzieć.
0: Najważniejsze, że nie zepsułem zabawy.
1: Dzień dobry. Faktycznie dzisiaj na kanale Polskiego Radia Kierowców po godzinie 19 pojawi się nasz kolejny odcinek, nasz nowy test i nowe auto, które dla was testujemy. I to będzie Chery Tiggo 4. Nad tą nazwą trochę ubolewamy, bo ten rym, nie wiem jak to określić, nie do końca jest fortunne moim zdaniem w przypadku samochodu. Chery Tiggo 4, no nie wiem, jakoś to dziwnie brzmi. Natomiast faktycznie niewątpliwie jest to małe miejskie auto, które trochę wygląda jakby chciało być takim dużym SUV-em.
2: Chciałoby, ja się jednak zgodzę z Patrykiem, że to jest ciekawa propozycja może na rynku, dlatego że auto ze swoją ceną...
1: Ciekawa tak, ale nieładna.
2: No, ciekawa, dobra. No to więc właśnie tego się trzymajmy. Jest to auto,

0: Który otwiera cennik marki Cherry, więc najmniejsze ich auto i też więcej, otwiera właściwie ten cennik całego koncernu, no bo Cherry jest właścicielem takich marek jak właśnie Cherry, ale też JQ, Omoda czy Jetour. Tamte późniejsze marki zawsze jednak są pozycjonowane nieco wyżej cenowo. Są to auta, które mają jakiś tam pomysł na siebie, może bardziej ciekawy właśnie niż to Cherry. Cherry to jest taka marka, która ma wypełniać tą podstawowe potrzeby kierowców. No a czwórka jest właśnie najmniejszym autem z tej gamy. Mi się z kolei podobają w ogóle w tych autach Cherry to, że one są wizualnie rozpoznawalne. One są bardzo podobne do siebie. Tylne światła, ta sygnatura świetlna w tym pasie jest powtarzalna w tych większych modelach również. Więc to ciekawe, to ma auto rzeczywiście jest małe, ale aspiruje na nieco więcej.
1: Tak, i tutaj się z tobą zgodzę, chociaż nie do końca, ponieważ jest to takie auto, które faktycznie jakieś tam DNA swoje ma, natomiast jeśli przejedzie przez ulicę i będziesz obserwował samochody, to gwarantuję ci, że w ogóle go nie zapamiętasz. Jakby nie zauważysz go, to auto zniknie na ulicy, bo nie wyróżnia się niczym charakterystycznym. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś szuka samochodu, a wiemy przecież, że kierowcy w Polsce lubią auta, które no, nie są jakoś specjalnie takie charakterne i nie wyróżniają się za bardzo, no to jest bardzo prawdopodobne, że on znajdzie fajną rzeszę użytkowników, którzy powiedzą: tak, ja potrzebuję takiego samochodu, nie chcę się wyróżniać, chcę mieć auto, które nawet mi się podoba, natomiast auto maksymalnie użytkowe. I w tych kategoriach, jeśli to rozpatrujemy, to spełnia w 100% te warunki.
0: Ja tylko dodam jeszcze, że z kolei na przykład, bo zgoda, że nudne auto po prostu, no, chyba nudne, tak trzeba to nazwać. Lakiery te takie nawet metalizowane są bez dodatkowej dopłaty, więc można próbować z tym autem coś zrobić więcej.
1: Ale
0: co najciekawsze?
1: No dawaj. No,
0: najciekawszy jest napęd, bo to jest jednak auto hybrydowe, a z tej dolnej półki cenowej inni producenci przyzwyczajają nas do tego, że no zaczyna się to zawsze od klasycznego napędu spalinowego. No to nie. Tutaj właśnie mamy pełnoprawną, tą szeregowo równoległą, zaawansowaną technologicznie hybrydę, która pozwala osiągnąć spalanie na poziomie około 5 z lekkim haczykiem litrów.
1: No i mamy silnik o pojemności 1,5, mamy 4 cylindry i mamy 163 konie mechaniczne przy 260 newtach, ale o tym, ile to auto spala, no to powiemy teraz?
0: Na filmie,
1: a no właśnie, no więc trzeba koniecznie obejrzeć, ale myślę, że będziecie bardzo, bardzo zaskoczeni. No i ta oferta cenowa w porównaniu z tym, że dostajemy naprawdę fajną hybrydę, która już teraz mogę uchylić rąbka, proszę bardzo, naprawdę mało pali.
0: Tam jest ciekawostek jeszcze, można powiedzieć, że ten silnik spalinowy, który w tym zestawie jest silnikiem wolnosącym. Tak. On jest słaby relatywnie, bo tam 95 koni około, no ale on nie służy do tego, żeby napędzać ten samochód bezpośrednio, głównie. Oczywiście, bo w różnych trybach to auto czy ten napęd pracuje. Ten silnik jednak służy do tego, żeby generować prąd baterii, która też nie jest duża, 1,8 kWh około, więc no jest to takie auto, które będzie głównie chciało pracować silnikiem elektrycznym, a co ciekawe, ten sam silnik elektryczny ma 200 ponad koni, choć
1: 204.
0: A jak ty powiedziałeś, ten sam zestaw ma 163, więc no to też wynika z kolei z tego, że ten silnik spalinowy nie jest w stanie wygenerować tak dużo energii, żeby ten silnik elektryczny pracował pełną mocą, więc właśnie 160 kilka koni mechanicznych tego układu napędowego, chociaż potencjał jest na więcej.
1: Ale jak to mówi Michał Górski, już nawet zaczynam cię cytować, nie wiem, czy zauważyłeś. Na koniec dnia.
0: Okay. To też nie ja wymyślę.
1: Mamy auto, które jest i kosztuje poniżej 100 tysięcy złotych, a jest naprawdę bardzo, bardzo fajną hybrydą. I nawet jeśli ono z wyglądu nas nie zachwyca i nie jest niczym szalonym jakimś projektem, to naprawdę myślę, że warto dzisiaj będzie zajrzeć o godzinie 19 i zapoznać się z tym samochodem, czyli z Cherry Tiggo 4.
2: Ja już nie mogę się doczekać. O godzinie 19 premiera, choć tak jak patrzę sobie na niego, bo już jest na ulicach, bardzo mi przypomina choćby Jeepa Avengera albo Fiata Grande Panda. Ale jaki on jest?
1: Lub każdy inny, tak. Można sobie niepotrzebne skreślić, dopasować dowolne auto.
2: No właśnie. A z Michałem i Kubą jeszcze się usłyszymy. Przypominam, na części dzisiaj na YouTubie, na kanale Polskiego Rady Kierowców o 19:00.

0: To muzyka z gatunku Motown. Jej nie brakuje na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Tak jak co 20 minut. Nie brakuje informacji drogowych. Czas na nie.
1: Cześć. Czy może ktoś powiedzieć, co się dzieje mniej więcej koło Sycowa na S8 w stronę Warszawy? Pozdrawiam, Marta.
0: Dziś pytanie, dziś odpowiedź.
2: Tak, tak, zaraz będzie, ale sygnał musi być.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście mamy informację o dość poważnym zdarzeniu na ekspresowej 8. Tam na wysokości Sycowa, zatem mowa o województwie dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Syców Zachód a Syców Wschód doszło do wypadku samochodu ciężarowego i auta dostawczego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Do zdarzenia doszło na kilometrze 79. Droga jest niestety zablokowana w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Syców Zachód na ulicę Miasta i wtedy powrót na ekspresową 8 jest możliwy na węźle Syców Wschód. Na razie nie wiadomo, ile te utrudnienia potrwają, no ale wiadomo, że droga jest zablokowana tylko w kierunku Warszawy, natomiast w kierunku Wrocławia ruch odbywa się całą szerokością jezdni. Tyle ekspresowa 8, teraz droga krajowa numer 11. Mamy tutaj całkowitą blokadę obu kierunków niedaleko miejscowości Jastrowie. Na kilometrze 149 doszło do tragicznego czołowego zderzenia auto osobowego i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Droga krajowa numer 15 jest także zablokowana.

0: między Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim, niedaleko miejscowości Sampława. Tutaj doszło do karambolu aż 6 pojazdów i tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze województwo mazowieckie, ekspresowa 8 północna obwodnica Warszawy. Tutaj od wczesnych godzin porannych utrzymuje się dosyć poważny korek i nie inaczej jest też teraz. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także nieco dalej na wysokości Bemowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętajcie, w każdej drogowej, pogodowej sprawie czekamy też na informacje od Was. Ostrzegajcie przed deszczem i przed utrudnieniami w ruchu drogowym. Najlepiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

RPRK, Polski Radio Kierowców. Dopiero co mówiliśmy o nowej premierze na części, tak? Dzisiaj o 19:00 wjedzie nowa fura na kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Ale słuchajcie, nowy samochód. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady. Według mnie latem to nie idzie w parze. Bo gdybyśmy zostawili czekoladę na przykład na fotelu, na tapicerce, oj, przy takich temperaturach, jakie dzisiaj będziemy mieli, ponad 20 stopni Celsjusza, to mogłoby się okazać, że ta tapicerka będzie już nie do uratowania. Co prawda na skórzanej chyba lepiej, na welurowej trochę gorzej. Tak czy siak są takie rzeczy, których według mnie nawet przy Światowym Dniu Czekolady nie warto zostawiać w samochodzie. Nie wolno wręcz. No i teraz pytanie, jakie to są jeszcze rzeczy poza, rzecz jasna, czekoladą. Dzisiaj nikomu jej nie żałuję, życzę smacznego. Delektujcie się białą, gorzką, deserową, mleczną, z migdałami, orzechami, jaką tylko chcecie. Ale nie zostawiajcie jej w samochodzie. Absolutnie. I teraz pytanie do Was, czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czego jeszcze nie warto zostawiać w samochodzie? No bo jak zostawimy laptop, może on zmienić właściciela. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, których nie wolno zostawiać w aucie? Czekam na Wasze głosy.

0: demonom.
1: Zwyciężyć naprawdę choć raz.
0: Dwa proste słowa.
2: Och. Proszę uprzejmie.
3: Do końca daliśmy im zaśpiewać.
2: Chociaż, słuchajcie, tak naprawdę to my dzisiaj, nas obowiązuje zupełnie inne. I to jedno słowo, powiedziałbym, które to wybrzmiewa od godziny 6 rano. Tym słowem jest...
3: Czekolada!
2: Czekolada co dnia? No właśnie, my się dzisiaj nią dyrektujemy, zajadamy. Ja przed chwilą zapytałem was, czy są takie rzeczy, jak na przykład czekolada, których nie powinniśmy, szczególnie latem, kiedy dni są raczej ciepłe, zostawiać w samochodzie. No i czekam cały czas na wasze skojarzenia, oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo z tą czekoladą wiąże się bardzo dużo historii.
4: W nawiązaniu do złych wspomnień z wyrobami czekoladopodobnymi. Kiedyś jak mój tata był kierownikiem ciastkarni PSS Społem w Hajnówce, przyznam się. Będąc u niego, bywając u niego, wymykałem się ukradkiem do magazynu surowców i tam taki wyrób czekoladopodobny był w postaci takiego 15-20-kilowego wielkiego, w każdym razie bloku, który był odłupywany i później rozpuszczany. A stosowało się go oczywiście do polewania na przykład pączków bądź serników. Pozdrowienia dla ciociewy od sernika. Także kiedyś mocno się zdziwiłem, kiedy wziąłem sobie na zapas nad rokiem, wsadziłem w kieszeń, zapomniałem o tym i od ciepłoty ciała wiadomo, co z tą czekoladą się zrobiło. No jakież to było moje zdziwienie, jak włożyłem rękę i tą czekoladę miałem na wszystkich 5 paluszkach. Pozdrawiam serdecznie.
2: Wojtasa pozdrawiamy i ciociewę. Obowiązkowo.
3: No tak,
2: obowiązkowo.
3: Tak,
2: takie to historie z czekoladą związane, tylko pamiętajcie, jeżeli dzisiaj będziecie obiadać się czekoladą, nie zostawcie jej w samochodzie, bo jutro może być naprawdę niespodzianka. Dzisiaj nawet 24-6 stopni Celsjusza w Polsce, choćby zachodniej, południowej. A tymczasem czego jeszcze nie warto zostawiać? Marcin z Miedka pisze, w słoneczne dni nie warto zostawiać okularów na tapicerce, bo przy odpowiednim ułożeniu mogą zadziałać jak soczewka i wypalić dziurę. Do tego tematu zaraz wrócimy, bo teraz wracamy na trasę.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej numer 75 w województwie małopolskim pomiędzy Nowym Sączem a granicą państwa w Muszynce doszło do zdarzenia auto osobowego i ciągnika rolniczego na kilometrze 89. To są okolice miejscowości Nowa Wieś. Mamy informację, że trasa jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch naprzemienny, ale obserwujemy tam właściwie korki. Niewielkie, ale jednak korki zarówno od strony granicy, jak i od strony Nowego Sącza. A teraz północ naszego kraju, województwo pomorskie, obwodnica Gdańska. Ekspresowa siódemka jest częściowo zablokowana w kierunku Elbląga, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery, chodzi o kilometr 8. Droga krajowa numer 11 nadal jest zablokowana w obu kierunkach. W Jastrowiu, gdzie na kilometrze 149 doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba zginęła, ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. I jeszcze ekspresowa 8 w Dolnośląskiem. Tutaj mamy częściową informację dobrą. Częściowo dobrą. O tak. Pomiędzy węzłami Syców Zachód a Syców Wschód nie ma już blokady w kierunku Warszawy, natomiast jest zwężenie. To wszystko w związku z wypadkiem auta osobowego i samochodu ciężarowego.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze dwa słowa od Farela, bo napisał: granowo pomiędzy Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim ze względu na prace drogowe. Mamy tutaj spory korek. Farel pozdrawia i oczywiście ostrzega.

0: tematu czekolady wrócimy, do tego, czego nie wolno zostawiać w samochodzie, też na pewno jeszcze wrócimy. A tymczasem tak podglądam sobie, co tam u was i co ja widzę. Czołem, PRK! Lodówa melduje się z trasy powrotnej europejskiej części Wielkiej Wyprawy Maluchów. Fundacja Ratownictwo Motocyklowe. Proszę bardzo. Obecnie Francja. Do domu jeszcze 1640 km. Oczywiście cała trasa z PRK. Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska pozdrawia. I my też pozdrawiamy was na trasie, życząc szerokości i przyczepności. A tutaj jeszcze czytam sobie od Ewki z Bumbuma. Dzień dobry. Właśnie jem czekoladę na deser po śniadaniu. Popijam pyszną kawą. Zaraz ruszam do pracy. Dzisiaj długi dzień, ale u nas chłodno i pada. Pozdrawiam z Gdyni. No ale ta czekolada z rana. To jest smak na cały dzień. Myślę, że będzie on przyjemny i tego życzę. A propos tego chłodu w Gdyni, to sprawdźmy, jaka dzisiaj pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak sobie patrzę, przeglądam te mapy pogodowe. Mamy ostrzeżenia, słuchajcie, przed burzami w 7 województwach od godziny 15 do późnych godzin popołudniowych. Ten alert będzie się utrzymywał, bo co do tego deszczu, to dzisiaj w ogóle popada w całej Polsce. To znaczy zachmurzenie duże w całym kraju, będą większe przejaśnienia, ale okresami deszcz w południowej połowie kraju, lokalnie nawet i burze będą występowały. Miejscami wysokość opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na Pomorzu, w Warmii i Mazurach tej wody spadnie więcej, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalnie zobaczymy na termometrach od 16-17 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie, dlatego właśnie nad morzem chłodno. Dodam jeszcze, że porywy wiatru tam no tak do 40, w porywach nawet do 65 km na godzinę, więc na północy całkiem nieprzyjemnie, jak na wakacje, ale za to przyjemniej będzie na południowym zachodzie i południu kraju, tutaj 23-24 stopnie Celsjusza. No i tak patrzę sobie na to ciśnienie. Tak, kawa, herbata potrzebne. 994 hektopaskale. Teraz, do południa. Potem, niestety, spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co, wracam do tych przyjemnych tematów. Nie pogodowych, tylko czekoladowych, prawda? To czego jeszcze nie powinniśmy absolutnie zostawiać w samochodzie? Bo jeżeli dzisiaj skusicie

się przy okazji Światowego Dnia Czekolady na czekoladę, to pamiętajcie, żeby ją zjeść, a papierek zabrać ze sobą. Nie zostawiajcie w samochodzie, bo jutro może być nieprzyjemna plama. Patryk Kuliszewicz, zapraszam.

0: No to czego jeszcze nie powinniśmy zostawiać w samochodzie, szczególnie latem, kiedy nieważne, że na zewnątrz deszcz pada, bo jednak w wielu miejscach będzie ponad 20 stopni Celsjusza, więc jak zostawimy czekoladę przy Światowym Dniu Czekolady, to się po prostu rozpuści.
1: Dzisiaj nie ma co zostawiać, trzeba jeść.
0: Jeść, czekoladę tak. Jemy. Papierek też zabieramy ze sobą, żeby przypadkiem tam jakieś resztki. Kiedyś zostawiłam w skrytce samochodu, pisze nasza słuchaczka Kamila, wkład do zniczy. W skrytce, tej z przodu. No i tak sobie jeździł gorącym latem jakieś trzy dni. Chyba nie muszę tego podsumowywać. Amen, napisała. Ja rozumiem, że wtedy można było ten wosk pozbierać i świece z tego zrobić.
1: A, no właśnie.
0: Bo się wszystko
1: może rozpuściło. Dwie mniejsze nawet.
0: Ale to zapaskudziło pewnie samochód. No straszne rzeczy. A, to jeszcze tylko jedna rzecz z doświadczenia. Ktoś napisał, i to nie byle kto. Szef wszystkich szefów. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Że nie powinno się zostawiać zwłok w bagażniku. Ciekawe podejście do tematu. Pozdrawiamy. Pani Krzysztofie, ja byłem grzeczny.
1: Ja też.
0: To teraz już grzecznie przedstawimy informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo się dzieje niestety na naszych drogach. Cały czas mamy sporo wypadków, sporo kolizji i sporo także korków. No jak to bywa zwykle o tej porze. Jeszcze poranne godziny szczytu się nie zakończyły. Chociażby w województwie mazowieckim. Tutaj mamy sporo zakorkowanych tras. I ekspresowa 8 w Warszawie jest zakorkowana. I droga krajowa numer 7 przed Warszawą od strony Płońska. I droga krajowa numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym. Natomiast na krajowej 92 pomiędzy Warszawą a Ożarowem Mazowieckim doszło do pewnego zdarzenia na jezdni w kierunku Sochaczewa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe niedaleko miejscowości Mory i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Sochaczewa na kilometrze 467. Ekspresowa 8 w województwie dolnośląskim jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana pomiędzy węzłami Syców

0: Zachód, a Syców Wschód. Tutaj doszło do wypadku auta dostawczego i samochodu ciężarowego na kilometrze 79. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Droga krajowa nr 11 jest nadal zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Jastrowie, to w Wielkopolsce. Tutaj niestety ponad 2 godziny temu doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego i ruch nadal kierowany jest na objazdy na pobliskie drogi lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. I jeszcze jedna trasa w Małopolsce, droga krajowa nr 75 pomiędzy Nowym Sączem a Muszynką. Do zderzenia auto osobowego i ciągnika rolniczego doszło niedaleko miejscowości Nowa Wieś. Na 90 kilometrze trasa jest częściowo zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do czego jeszcze? Nie powinniśmy nigdy w ciepły dzień latem zostawiać w samochodzie.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co do tego, czego nie można zostawiać w samochodzie w taki upał, po to, żeby nie być później niemiło zaskoczonym. Ja kiedyś zostawiłem w samochodzie na tylnej półce w upał pełną butelkę przezroczystego, słodkiego napoju gazowanego, 1,5-litrową butelkę. Na szczęście nikogo nie było w samochodzie, butelka się nagrzała, no i niestety wybuchła. Także nie zostawiajcie. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz Iweko.
2: I wtedy trzeba uprać wszystko, co w środku. To ja się przyznam, kiedyś zostawiłem sobie kefirek. Na chwilę tylko położyłem na siedzeniu.
0: Ile ta chwila trwała?
2: 5 minut?
0: O, no to faktycznie
2: Ale przez 5 minut zapomniałem, że on tam jest. I potem wsiadłem do samochodu. I na nim usiadłem. Dlatego już wiem, że kefiru nie zostawia się na siedzeniu.
0: To stąd ta plama na spodniach teraz.
2: Na 5 minut.

0: Przy okazji Światowego Dnia Czekolady pamiętajcie, nie zostawiajcie czekolady, szczególnie latem w samochodzie, bo może być problem. Ale tak sobie myślę, nie powinniśmy też, bo rozmawiamy o tym, jakie rzeczy nie powinny zostać w samochodzie, kiedy my go opuszczamy. Czy to laptop, czy inne urządzenia elektroniczne, bo jak jest ciepło, to wszystko może się nagrzać. No i co? No i będzie klops. Prawdopodobnie do wymiany. Nie daj Boże jakiś pożar. Więc mam nadzieję, że panowie sprzęt zabierają ze sobą, bo łączymy się z wielką wyprawą maluchów. Michał Górski, Kuba Marcinowicz.
1: Dzień dobry.
0: Na półmetku, bo etap europejski się zakończył, za chwilę zaczyna się etap polski.
1: Tak jest, dokładnie. I to jest teraz taki czas na wielkiej wyprawie maluchów, kiedy po pierwsze logistyka sięga zenitu, bo to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Wyobraźmy sobie, 72 maluchy, które trzeba przetransportować z Normandii do Polski, do Warszawy. No i te maluchy już wystartowały, one już ruszyły. Oczywiście nie na kołach, tylko na lawetach. I teraz 13...
2: Na lorach. Na
1: 13 lor. Więc widok, myślę, gdyby ktoś z was podróżował i akurat wasza trasa przetnie się z trasą wielkiej wyprawy maluchów w

0: tej przerwie pomiędzy edycją europejską a edycją polską, no to myślę, że to zrobi duże wrażenie. 13 wielkich LOR wypełnionych Fiatami 126P, ale także autami funkcyjnymi, które jadą z wielką wyprawą. No i to jest ten moment, kiedy no tak trochę nerwowo oczekujemy. My wczoraj, czyli wszystkie załogi i cała obsługa wróciła do Warszawy samolotem, no i siedzimy i czekamy i tęsknimy za naszymi maluchami i za naszymi samochodami.
1: No i czas na lekkie podsumowania.
0: Tak jest.
1: Bo oczywiście kilometry, pieniądze i czas spędzony za kółkiem to są teraz te rzeczy, które liczymy, sprawdzamy i z takich pierwszych podsumowań widzimy wyraźnie, że 200 tysięcy kilometrów udało się łącznie pokonać wszystkim maluszkom i podobno ktoś też policzył i przekłada się to na 5 ponad tysięcy godzin kierowców za kierownicami.
0: Coś niesamowitego.
1: Podczas tej pierwszej części dopiero.
0: A propos wysokich temperatur, o których Patryk mówiłeś, to zanotowano najwyższą 52 stopnie w maluchu.
1: Bez klimatyzacji właśnie, tak. Bo jeden maluszek z całej stawki jest wyposażony w nieco inny motor. 1.2 od Fiata Punto, z tego co nam się udało ustalić.
0: 60 koni chyba było.
1: Tak, nie? I właśnie klimatyzację też jeszcze mieli dodatkowo zamontowaną. Ale rzeczywiście, no ta logistyka teraz stoi na najwyższym poziomie. Jadą te lory do nas. My już będziemy czekali na nie w kraju. Udało nam się w nocy wylądować. Samolot dedykowany, wyczarterowany od Polskich Linii Lotniczych LOT przywiózł wszystkich załogantów, a było to około 180 osób, które wczoraj właśnie na lotnisku Chopina zwitały polską ziemię. No i co? Czekamy na samochody, żeby jechać dalej. Zabraliśmy sprzęt, tak jak pytałeś, Patryku, i dzięki temu możemy się łączyć, nic nie zapomnieliśmy, ale oczywiście było nerwowo, bo to jak na całej, podczas całej wyprawy, tam jest ściśle ułożony harmonogram. Dojechaliśmy do plaży, wykonaliśmy tamtę część oficjalną, no ale potem szybko do samochodów, na lotnisko, przepakować, wypakować, samochody na lory, czy wszystko zabrałeś, na lotnisko szybka odprawa, bo małe, lokalne lotnisko, które przyjęło ten większy samolot, co było dość niecodzienne.
0: Lot lądował tam w ogóle po raz pierwszy tak. W historii.
1: Więc, no, ale wszystko udało się zgodnie z tym harmonogramem zrealizować. No i załogi teraz, niektóre odpoczywają, niektóre się rozjechały, zmieniają się też ludzie, bo w ogóle parę słów może o tym, kto jedzie i uczestniczy w tej wielkiej wyprawie maluchów. To są często przedsiębiorcy i oni, bo oczywiście oprócz wszystkie załogi, oprócz działań na zrzutce i zbierania tych środków na poszkodowane dzieci, również zbierają te środki podczas wyjazdu między sobą. I wczoraj właśnie na 10 tysiącach metrów odbyła się licytacja kanistra podpisanego przez ambasadorów wielkiej wyprawy maluchów.
0: No i poszła za całkiem przyzwoitą kasę, poszedł ten kanister, bo około 10 tysięcy, prawie 10 tysięcy się udało uzbierać. No więc to na to konto wpływają kolejne pieniądze i wielka wyprawa maluchów zbiera te pieniądze. Chociaż organizatorzy mówią, że dopiero ta edycja polska pokaże możliwości. To jest tak na dobrą sprawę ten czas, kiedy wielka wyprawa maluchów wychodzi do ludzi, rozmawia, dodatkowo jeszcze prowadzi zajęcia profilaktyczne, więc dużo się będzie działo na tej trasie polskiej, między innymi Ełk, między innymi piknik Lata z Radiem, tam też będziemy i tam piknik BRD, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, więc te maluchy właśnie wjadą do radiowej naszej starszej siostry, czyli do Jedynki.
2: A my wam bardzo mocno kibicujemy na trasie, w tej edycji polskiej, czyli tak, Warszawa już w czwartek, potem Nowe Miasto Lubawskie, Pisz, Ełk, Janów Podlaski, Rzeszów, Muszyna, Bielsko-Biała, Tychy, Czerników i wielki finał w Krakowie. Także panowie, szerokości, przyczepności.
0: Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
2: Na wielkiej wyprawie maluchów jest Michał Górski i Kuba Marcinowicz.

0: 9.30, kto z was czekał na informacje drogowe, bo te co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na skrzyżowaniu Krajowej Dziesiątki i Drogi Krajowej nr 11 w Pile, a zatem w województwie wielkopolskim, zderzyły się dwa samochody osobowe i auto ciężarowe. Chodzi o kilometr 181, 182. Doszło tam jeszcze do rozlania paliwa z tej właśnie ciężarówki i skrzyżowanie dróg krajowych jest zablokowane. Policja jest na miejscu i ona kieruje na objazd na ulicę, oczywiście Piły. Na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Piłą a Chojnicami, niedaleko miejscowości Jastrowie, doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego, dokładnie na kilometrze 149 przed godziną 7 rano. Właśnie doszło do tego wypadku i jedna osoba niestety zginęła w tym zdarzeniu i droga nadal jest zablokowana w obu kierunkach. Ruch nadal kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. Na ekspresowej 8 na obwodnicy Sycowa, a zatem w województwie dolnośląskim, doszło do wypadku auta dostawczego i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Ruch w kierunku Warszawy jest możliwy, ale tylko jednym pasem i pewne spowolnienia tam cały czas obserwujemy. Jeszcze jedna dobra wiadomość. Tym razem z województwa warmińsko-mazurskiego zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 15 pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim, gdzie doszło do karambolu 6 pojazdów w pobliżu miejscowości Sampława. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli na waszej trasie coś się wydarzyło, są utrudnienia, roboty drogowe, większe natężenie ruchu albo zaczął padać deszcz, dajcie proszę znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wzajemnie ostrzegajmy się o niebezpieczeństwie.

0: 20 minut pozostało do godziny 10. A propos jeszcze wielkiej wyprawy maluchów. Ja nie rozumiem. Tutaj pisze nasz słuchacz Albor z dużego serca, który pozdrawia. Gdy wyjeżdżam na wyprawę na moim moto, to na moto z wyprawy wracam. Nie rozumiem, dlaczego maluchy wracają na lawetach. Czyżby członkowie mieli ich już dość? Nie, Albor, to nie tak. One muszą odpocząć, bo nawet jak ktoś sprawdzi konstrukcję malucha, Fiata 126P z silnikiem 650 cm3, to one i tak przejechały sporo. Kilka tysięcy kilometrów. A muszą mieć jeszcze siłę na edycję polską i ten powrót mógłby dla nich być zabójczy.
1: Tym bardziej, że temperatura też była zabójcza, nie tylko w Polsce, ale we Francji.
0: Słyszeliście? 52 stopnie Celsjusza.
1: No
0: i dlatego przy okazji tych temperatur, a od razu mówię, w najbliższy weekend mają wrócić upały. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady. My już wiemy, że czekoladę to jemy, a nie zostawiamy w aucie. Zastanawiamy się, czego jeszcze w aucie nie wolno absolutnie zostawić. Jakieś pomysły?
1: Tak. Klucze. Takie są kapsułki do prania.
0: No.
1: Prawda? Można niepostrzeżenie zostawić.
0: Mnie się rozpuści, to się przynajmniej upierze.
1: Tak. Tylko, że no, jak masz tapicerkę na przykład ciemną, a niestety kapsułki są do prania jasnego, to
0: fakt,
1: co wtedy?
0: Fakt. Nie zostawiajcie też różnych perfum. Bo taki flakonik naprawdę może się przebić, może wystrzelić, tam też jest ciśnienie. Niby ładny zapach. Ale usuwanie tego potem... Nie, sprawdziłem. Nie.
1: Aha, sprawdziłeś, nie, no właśnie.
0: Nie, nie, absolutnie nie. Poza tym, no tak sobie myślę, że z tych wszystkich rzeczy, których nie zostawiamy... Oj, kluczyki. Zawsze zabieramy ze sobą,
1: no
0: bo
1: tak.
0: Nie daj Boże, samochód się sam zamknie i co? I będzie nieszczęście. Ale my tak sobie żartujemy, śmieszkujemy. Do tego tematu też trzeba podejść poważnie, bo mówimy o rzeczach, których nie wolno zostawić w samochodzie. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy.
2: No tak naprawdę to rzeczy materialne, no to jeszcze wiadomo, można wyprać, umyć i tak dalej, ale nigdy nie zostawiajmy ani dzieci, ani zwierząt w rozgrzanym samochodzie zamkniętym, nawet na małe, przysłowiowe 5 minut, jak to się mówi, do sklepu i tak dalej. Także też również o tym pamiętajmy.
0: Bardzo ważna, cenna uwaga, bo nie chodzi o nasze gapiostwo. Nie, to
1: oczywiście
0: eliminujemy. Myślę, że każdy jest świadomy, że jak zabiera pasażerów, to o nich dba. Tylko takie wyjście na te... Synku, na 3 minuty
1: tak
0: skoczy... Słuchaj, kupię ci tylko wodę. Nie, nie, nie. Nie zostawiajmy, bo rzeczywiście te upały są poważne. Za chwilę ma być znowu w granicach 43 stopni Celsjusza. To tak ku przestrodze.

0: No to czego jeszcze nie powinniśmy, nie wolno nam wręcz zostawić w samochodzie? Lista jest bardzo długa.
1: Bardzo.
0: Od czekolady, bo dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, przez klucze, elektronikę, kefiry.
1: Napoje jakieś gazowane, kapsułki.
0: I różne takie. Ale tego na pewno nie wolno zostawić w aucie.
2: Witam szanowne radio kierowców, panów redaktorów. Z mojej perspektywy myślę, że w aucie nie wolno zostawiać głowy. Głowy nie wolno zostawiać. Tak się mawia. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.
0: My też życzymy miłego dnia. I
1: Nie można. To znaczy, chyba że się kieruje, to wtedy właśnie głowa powinna być w samochodzie.
0: O, zdecydowanie. Ale jak się wysiada, to się ją zabiera.
1: Ze sobą.
0: A my teraz tą głową kręcąc patrzymy w lewo, w prawo i sprawdzamy, jak tam sytuacja w ruchu drogowym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 50 w województwie mazowieckim, niedaleko miejscowości Chudolipie, to pomiędzy Grójcem a Mszczonowem, doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Mamy informację, że droga jest tam zablokowana w obu kierunkach. Chodzi o kilometr mniej więcej 131. Na miejscu są służby i to one najprawdopodobniej kierują ruchem na trasy pobliskie, lokalne. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, tutaj mamy dwa bardzo poważne zdarzenia na drodze krajowej numer 11, powiedzmy. W Pile, to jest na skrzyżowaniu dokładnie krajowej 11 i drogi numer 10, doszło do zderzenia trzech pojazdów i w wyniku tego zdarzenia doszło do rozlania paliwa z ciężarówki. Skrzyżowanie tych tras jest zablokowane, a policja na miejscu kieruje ruch na objazd na ulicę Piły. Natomiast nieco dalej na krajowej 11, ale w miejscowości Jastrowie, to na północy Wielkopolski, doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 149 trasa także jest zablokowana w obie strony i tutaj także ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne, na Pniewo, Borucino i Okonek. Przypomnę, że życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Droga krajowa numer 75 jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana pomiędzy Nowym Sączem a granicą państwa w Muszynce, gdzie niedaleko miejscowości Nowa Wieś na kilometrze 90 zderzyły się dwa pojazdy, auto osobowe i ciągnik rolniczy. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Widzicie utrudnienia w ruchu drogowym, pada gdzieś deszcz, chcecie poinformować innych zmotoryzowanych, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 3 minuty pozostały do godziny 10. A razem ze mną Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
1: Dzień dobry.
0: Uśmiechnięci.
2: Aha.
0: Ale zaraz, zaraz.
2: Gdzie czekolada?
0: No właśnie.
2: Słuchaj.
0: Chociaż na ustach, w kąciku, gdziekolwiek.
2: Nie, w pamięci.
1: Tak, w pamięci. Ja na przykład wczoraj wieczorem.
2: Tak?
1: Mm-hmm.
2: Tak. O, wieczorem.
1: Z prażonymi migdałami, ale bardzo dobra.
2: A taka
1: była.
2: Prawdziwa, że tak. Gorzka, tak?
1: Nie.
2: Że mleczna, to nie czekolada,
1: to teraz
2: proszę pana.
1: To biała nie jest czekolada,
0: proszę
1: tak
0: państwa, a czekolada Ruby?
2: To też nie czekolada, to coś różowego.
0: Nie. To jest właśnie podobno prawdziwa czekolada, bo ona nie ma tam rafinowanej obróbki i tak dalej. A. I ten kolor jest naturalny.
2: No widzisz, to ty się znasz, a ja się nie znam.
0: Tak zwana rubinowa, czyli różowa. Piotr, jakie oczy zrobił. Musisz dzisiaj nadrobić, jest Światowy Dzień Czekolady.
2: A ta dubajska, przepraszam, też coś.
0: To podobno wyrób czekoladopodobny. Chyba, że masz naprawdę dużo pieniędzy i możesz kupić prawdziwą.
2: No dobrze, no to...
0: I tego wam życzę, smacznego, zostawiam.

0: Jakie piękne zaproszenie, widziałeś? Let's fall in love.
1: Na zegarze minęła godzina 10. Sprawdźmy, czy się zakochamy w pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, chyba nie.
1: Dziś parasol zdecydowanie warto mieć przy sobie, bo deszcz może pojawiać się w wielu regionach Polski. Chmur będzie sporo, chociaż od czasu do czasu pokaże się też słońce. To nie będzie jednak dzień z długimi rozpogodzeniami, bo przez większość dnia pogoda pozostanie zmienna.
0: Deszcz będzie pojawiał się okresami praktycznie w całej Polsce. Najwięcej będzie, może go się pojawić i spaść na Pomorzu, w Warmii, Mazurach. Tam prognozowanych jest około 20 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach opadów będzie mniej, ale również mogą być odczuwalne.
1: Na południu kraju trzeba jeszcze zwrócić uwagę na burze. Nie wszędzie się pojawią, ale lokalnie mogą towarzyszyć opadom deszczu i wtedy pogoda na chwilę zrobi się bardziej dynamiczna. Temperatura nie będzie dziś szczególnie wysoka. Na północy i północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 16-17 stopni. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, gdzie można liczyć na 23-24.
0: Będzie wiało nad morzem wyraźnie silniej niż w głębi kraju. Na wybrzeżu mogą porywy dochodzić nawet do 65 km na godzinę. Podczas burz lokalnie w innych regionach wiatr może osiągać nawet 70 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 10 zaczynamy. Jesteśmy w trasie, Dagmara Kowalska.
0: I Piotr Firan. Dzień dobry, dzień dobry.

0: Coś o miłości strasznie dużo dzisiaj od samego rana.
1: No tak, no ale bo lato.
2: Jeszcze Dagmara o meczu wczorajszym mówiła, tak?
1: Czyli o miłości do futbolu.
0: Tak. To
1: znaczy, ale o miłości do Hiszpanii czy do Portugalii?
0: Nie, właśnie widziałam ostatnią bramkę. Przypadkiem zupełnie, bo jakoś tak scrollowałam i weszło. I jestem w szoku, bo wydawało mi się, że to się skończy inaczej. O, tak. Chociaż nie mam nic przeciwko temu.
2: Taka zagadkowa.
1: No bardzo.
2: A ktoś
1: a jeszcze zagadki nie daliście, no a już
0: nie,
1: tak no, Mara zagadkowo.
0: Jeszcze chwilka.
1: Ale wiesz, kto wygrał?
0: Tak, Hiszpania.
1: O, właśnie.
0: Wczoraj. 1-0. W ostatnich w ostatniej chwili podobno. No bo poczytałam potem, nie? Nie znam się na tym, ale wiem, że to budzi emocje, więc tak chciałam wiedzieć więcej. No,
2: dzisiaj moja współprowadząca jest tajemniczą Dagmar. 11 po 10 sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trudny poranek i trudne przedpołudnie na naszych trasach, bo oczywiście poranne godziny szczytu, jak to zwykle bywa o tej porze, one w wielu miejscach już powoli się kończą, ale niestety mamy także trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach i w związku z tym niestety także zdarzenia. Także te tragiczne. Do takiego zdarzenia kilka godzin temu doszło na drodze krajowej numer 11 niedaleko Jastrowia, a zatem w województwie wielkopolskim pomiędzy Piłą a Chojnicami. Na kilometrze 149 trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach i policja nadal kieruje na objazdy na drogi lokalne przez miejscowości Okonek, Borucino i Pniewo. Na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu pomiędzy Grójcem a Mszczonowem doszło do zdarzenia auta ciężarowego i busa niedaleko miejscowości Chudolipie. Na kilometrze 131 droga również jest zablokowana w obu kierunkach. I tam również na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Ten fragment ewentualnie można by omijać trasą wojewódzką numer 876 przez Tarczyn, a potem ewentualnie ekspresową siódemką. Utrudnienia mamy także w województwie małopolskim na południu naszego kraju, pomiędzy Nowym Sączem a Muszynką, gdzie do wypadku osobówki i ciągnika rolniczego doszło na kilometrze 90 niedaleko miejscowości Nowa Wieś. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. I jeszcze północ naszego kraju. Tutaj, tak jak powiedziałem, poranne godziny szczytu w wielu miejscach, także tu już powoli się kończą. No, ale jedne trasy już

0: przestają być zakorkowane, a drugie właśnie są zakorkowane od kilku minut. I tak jest na przykład na trasie wojewódzkiej numer 216. Tutaj przybywa samochodów niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas na zagadkę. Trzeba się rozgrzać, bo tam na zewnątrz troszkę wieje, troszkę pada miejscami. No nie jest za przyjemnie, jak na lipiec. Wczoraj to chyba nazwałam lipcopad. Taki nam się zrobił miejscami.
3: No chociaż... mamy, ale podobno minie bardzo szybko.
2: No dobrze, czekamy na to, żeby minął i zapraszamy was do wspólnej zabawy. Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce.
3: Tak, my wam będziemy podawać podpowiedzi, a wy, mam nadzieję, że ochoczo będziecie zgadywać, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca.
2: Nie lubi być w centrum uwagi.
3: I chodzi o coś samochodowego dzisiaj, ja podpowiem. W naszej aplikacji piszemy albo się nagrywamy. Czekamy.

0: Ta piosenka ma jakiś sens. Nawet jej tekst jakoś idealnie siedzi. A ja chciałam zauważyć, że może być miło w tym serdecznym Dniu Piotra i Dagmary. Witamy do rozwiązania zagadek. Zapraszamy. Przy wydaniu nagrody w czekoladzie nie będzie, ale słodycz przemiłą satysfakcję zdobędzie. T-Rex się z nami w ten sposób wita. U niego zdaje się późna noc, u nas rano, więc tak, no.
1: Myślę sobie o takiej sytuacji w życiu, kiedy czekolada uratowała mi dobry nastrój albo życie. I pamiętam taką historię, że poszedłem w Tatry sam, ale oczywiście inne osoby były na szlaku. Jakoś tak się zdarzyło, że spałaszowałem wszystkie zapasy. No i ostatecznie...
0: Potrzebowałeś energii.
1: Tak, potrzebowałem energii, ale zjadłem te wszystkie banany, orzechy i tak dalej. I w pewnym momencie zadzwoniłem do kolegi i on mi poradził, żeby zejść już do Zakopanego, skręcić tu i tu i sobie iść. No i to były takie dosyć nudne schody w stronę Kasprowego Wierchu i idę, i idę, i idę, i końca nie ma. I dostałem już chyba tak, cukier mi spadł, więc zacząłem być agresywny. Tak.
0: W kostkach był,
1: Dzwoniłem do tego kolegi i w bardzo nieładny sposób się do niego odzywałem. No i jacyś panowie, którzy przechodzili obok, usłyszeli. Mówią, proszę pana, my pana uratujemy. No i dali mi czekoladę. Siedzieliśmy razem na schodach i jedliśmy tę czekoladę i od razu tak w ciągu, myślę, że tak, nie wiem, 2 minut zrobiło się tak przyjemnie, że tak, że uważam, że to jest bardzo dobry wynalazek ludzkości.
0: Tak. Czekolada ma moc, zdecydowanie. Nawet jak się o niej mówi, to ślinianki pracują. Tak, dobra czekolada nie jest zła. Co bym chciała jeszcze powiedzieć o czekoladzie? Nie wiem, na przykład, że można ją połączyć z kawą. Ja, popatrz, a z maczą można?
1: Myślę, że tak. Myślę, że są takie różne gatunki i konfiguracje, że można. I jeśli chodzi o wasze ulubione wydanie czekoladowe, to czekamy, ale także historie wokół czekolady, bo na pewno są takie w naszej aplikacji. Moi drodzy, dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie jak zwykle od pogody i będziemy kontynuować też ten wątek, no bo będą się działy rzeczy, które myślę, że warto, żebyśmy wiedzieli, bo kolejne dni w naszym kraju będą pochmurne, deszczowe, wietrzne. To nie jest zbyt dobra prognoza dla tych, którzy lubią chodzić po górach, ale czekolada na pewno w plecaku się przyda. Temperatura dzisiaj, tak mówiliśmy, tak około 20-25 stopni maksymalnie.
0: Od 18.
1: Tak, od 18. I szczególnie trzeba uważać w nocy, z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek. Dlaczego? O tym mówi Anna Grycman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Wówczas to przemieszczający się dość głęboki niż z Nadbałtyku w kierunku Litwy, Łotwy oraz Białorusi przyniesie nam bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę i dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
0: Pani Ani Gryczman, dziękujemy. Jeszcze dwa słowa takiego uzupełnienia. W Zatoce Gdańskiej, w rejonie Zalewu Wiślanego może być bardzo niebezpiecznie, tam trzeba uważać. Możliwe są opady rzędu 30-40 mm na dobę, a w czwartek wiatr będzie stopniowo słabo. No i wyraźne ocieplenie nadejdzie pod koniec tego tygodnia. W weekend temperatura wzrośnie od 25 nawet do 28 stopni i w sumie dobrze, bo już czekamy z powrotem na lato.
1: No właśnie, ale czekamy także na rozwiązanie naszej zagadki. Pierwsza podpowiedź za nami. To coś nie lubi być w centrum uwagi. A druga podpowiedź jest następująca. Nie podejmujmy

0: Jakub Domoracki pojawił się w naszym studiu. Ja tylko przypomnę jeszcze przed serwisem drogowym dwie podpowiedzi. Nie lubi być w centrum uwagi, to jest pierwsza podpowiedź. Nie podejmuje żadnych decyzji, ale bez niego podróż byłaby mniej przyjemna. To wszystko chodzi o coś z samochodu.
1: Zastanówcie się. Nie są to podłokietniki, o których pisze do nas Direx.
0: I nie jestem też to ja.
1: Nie, o czym pisze Babs chyba. Tak, że to nie Piotrek. Teściowa też odpada. Może chodzi o tylny spryskiwacz szyby. Nie.
0: Też nie.
1: Nie.
0: Kuba w studiu, sprawdźmy co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Od wczesnych godzin porannych utrzymuje się dosyć spory korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. I niestety także teraz jest tak samo. Cały czas fragment przygraniczny właśnie w kierunku Drezna jest zakorkowany. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się właściwie w sposób płynny. Na A4 wzmożony ruch cały czas utrzymuje się w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice i to zwłaszcza w kierunku Balic i Katowic, ale podobnie jest na innych trasach małopolskich. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a także na fragmencie podhalańskim, pomiędzy Szaflarami a Bańską Niżną, a także niedaleko Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Uwaga na drodze krajowej numer 50 na odcinku Grójec-Mszczonów, a zatem oczywiście w województwie mazowieckim. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy, bus i auto ciężarowe. Mamy informację, że trasa jest nadal zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 131. To są okolice miejscowości Chudolipie. I ten fragment ewentualnie można omijać przez Tarczyn. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Piłą a Chojnicami kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku, czołowego wypadku też, auta ciężarowego i samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i trasa nadal jest tam zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze województwo pomorskie, wspomnę o trasach nadmorskich typowych, czyli 216 i 215 to te drogi, które łączą Redę, Puck i Władysławowo, także Władysławowo i Hel oraz Władysławowo i Karwie. Wszędzie tam mamy pewne korki, ale przede wszystkim długie, duże spowolnienia i po prostu ruch zdecydowanie zwalnia w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Moi drodzy, czekamy także na informacje od was. To kiedy coś widzicie, możecie absolutnie pisać o tym w naszej aplikacji. My te informacje przekażemy dalej. Tak, to jest bardzo wygodne, jeśli chodzi o korzystanie z naszej aplikacji, a z drugiej strony też wygodne, jeśli możemy poinformować innych kierowców.
1: Przepraszam za to o, ale widziałam, że ktoś przewrócił Ronaldo na trawie, więc nie podoba mi się to.
0: Tak, Dagmara żyje wedle zasady, przeżyjmy to jeszcze raz i oglądamy mecz.
1: Nie, bo ja znaczy, mam nadzieję, że zmieni się wynik. Jednak będzie trochę inny.
0: Ja też mam czasami tak, że jak oglądam film i już go znam, to myślę sobie, może tym razem ten bohater nie zginie.
1: Nie zginie, tak, tak. No dziękuję ci bardzo za wsparcie.
0: Kuba chciał jeszcze coś powiedzieć.
1: Ja mam jeszcze takie, proszę.
2: A nie, już nie jest, już wszystko powiedzieliście. No.
1: Ale no tak, bo to w sumie...
2: Ale co na przykład, Piotrze, oglądasz? Titanic na przykład?
0: Na przykład, także jednak nie zatonie.
1: Okej, okay, no tak, dobrze by było, żeby Leo
0: nie,
1: przeżył.
0: Nie, znowu to się dzieje, no.
1: No dobrze, słuchajcie.
0: Też tak macie.
1: A ja mam taką propozycję, żebyście poszukali jakichś śmiesznych nazw ulic w waszych miastach, bo tak mi przyszło do głowy, że jak Chudolipie się pojawiło, to może się pojawić też coś przyjemnego z waszych miast. Więc może jak jesteście wy w czasie gdzieś nad morzem na przykład, to znacie jakąś uliczkę, która jest śmiesznie się nazywa, no to możemy i też pojedziemy sobie kiedyś na tę ulicę.
0: To możemy zobaczyć. Kiedyś powinniśmy poprowadzić program ze Sfornych Gaci.
1: Na
0: taka miejscowość.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście.

0: Opłata za drogi szybkiego ruchu, za autostrady, wedle tego, ile emitujemy CO2, ale to dotyczy ciężarówek i autobusów i to może zmienić wam kalkulator kosztów. O co chodzi?
1: No właśnie, kierowcy ciężarówek i autobusów może się zmienić ten kalkulator. Parlament Europejski właśnie doszedł do porozumienia i opłaty za drogi mają być liczone tak jak teraz, a według emisji CO2, czyli w Polsce działa system ETOL, dzieli pojazdy na cztery kategorie według norm euro. Najstarsze silniki płacą nawet 80%.

0: groszy za kilometr na autostradach, a te najnowsze 41, ale to się ma zmienić.
1: Po nowemu, im mniej emitujesz dwutlenku węgla, tym mniej płacisz. Pojazdy zeroemisyjne będą mogły być całkowicie zwolnione z opłaty aż do połowy 2031 roku, a te niskoemisyjne mogą liczyć na zniżki do 75%.
0: Jasny cel ma Bruksela, żeby firmy transportowe szybciej przechodziły na elektryki. Problem? No jest infrastruktura ładowania, bo dla ciężarówek to jest wciąż daleka droga do ideału. Niektórzy mówią, że także dla elektryków osobowych, a przedsiębiorcy patrzą na to podejrzliwym okiem.
1: No właśnie, kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, będą miały rok na wdrożenie nowych zasad, jeśli porozumienie zostanie ostatecznie zatwierdzone. Na razie ten kierunek został wyznaczony, ale dokładnie data nie jest znana, kiedy ono ewentualnie zostanie zatwierdzone. Pytanie, co o tym sądzicie, czyli opłata za drogi szybkiego ruchu w Europie, za autostrady uzależniona od emisji CO2, jeśli chodzi o autobusy i ciężarówki. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? I tak sobie myślę rzeczywiście, czy zeroemisyjność w ogóle występuje, jeśli chodzi o transport, nawet jeśli chodzi o elektryki, bo przecież ten litr musi gdzieś zostać wydobyty i przetransportowany, albo energia także, ta emisja musi zostać gdzieś przeprowadzona, no bo jeżeli mamy prąd z węgla, nie mówię o wietrze, ale jeśli mamy prąd z węgla, no to przecież emitujemy tylko gdzie indziej.
0: No tak.
1: Trochę. I jak to policzyć?
0: No, dobre pytanie. Jakbyście mieli ochotę wziąć udział w naszej dyskusji, to nasza aplikacja do waszej dyspozycji, a my tymczasem sprawdzamy jeszcze, co się dzieje w nazwach ulic. Takie zabawne nazwy jakoś chętnie od was przyjmiemy.
1: I świetnie pasuje do tematu, tak, bo mamy na ostatnim groszu.
0: We Wrocławiu. Wrocław Fabryczna, o ile przypominam, to Andrew wysłał nam taką wiadomość, ale też jest wiadomość od Antka z deszczowego Gryfina dzisiaj. Ulice ponazywane są imionami poetów. Iwaszkiewicz, Asnek, Szymborska, Naukowska, roślinami topolowa, brzozowa, kwiatowa, postaciami historycznymi generała Andersa. Ładnie. Jakieś zabawne są?
1: Zacnie.
0: W Gryfinie?
1: No dobrze, czekamy na więcej nazw ulic ciekawych, zabawnych, zwracających uwagę. 14 minut mamy do 11.
0: Co z zagadką naszą?
1: No, zagadka leży w pokrzywach wakacyjnych. Na razie.
0: No dobrze, przypomnimy wam może te dwie podpowiedzi, które były. Dorzucimy jeszcze jedną, może komuś przyjdzie do głowy, o co chodzi. Nie lubi być w centrum uwagi, nie podejmuje żadnych decyzji, ale bez niego podróż byłaby mniej przyjemna. No jakaś taka wybrakowana, powiedziałabym nawet. Nie, ostatnie.
1: Wiele osób chętnie wybiera je podczas dłuższych podróży.
0: O tak, no jak nie musi, tak jak może to.
1: Tak.
0: Może.

0: No i znowu wyjeżdżamy na drogi. Dzisiaj Kuba ostatni raz sprawdza, co się dzieje na naszych drogach. Troszeczkę luźniej chyba, co?
1: Troszeczkę luźniej, ale niestety mamy trochę wypadków, trochę kolizji. Właściwie od rana się tak dzieje nieciekawie. Trudne warunki atmosferyczne, niskie ciśnienie. Myślę, że to wszystko ma wpływ na to, co się w tej chwili
0: niestety
1: dzieje.
0: Niestety deszcz pada, w wielu miejscach jest trochę bardziej ślisko, więc nie ma co szaleć, nie ma co kombinować. Po prostu trzeba jechać wolniej i ostrożniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej trójce w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Południe a Skwierzy na zachód doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Zielonej Góry. Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 11 w pobliżu Jastrowia w Wielkopolsce doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Przypomnę, że życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować i trasa nadal jest tam zablokowana. Nadal także policja kieruje ruchy na objazdy na drogi lokalne przez miejscowości Pniewo, Borucino i Okonek. Na krajowej 75, uwaga, pomiędzy Nowym Sączem a granicą państwa w Muszynce, gdzie niedaleko miejscowości Nowa Wieś zderzyły się dwa pojazdy, ciągnik rolniczy i auto osobowe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 90. Przybywa samochodów na podhalańskim odcinku Zakopianki i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Tatr. I przypomnę, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zatłoczone są także drogi wojewódzkie nr 215 i 216 na Pomorzu, w pobliżu Redy, Pucka, Władysławowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry, a także Helu i Juraty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Opłaty za drogi uzależnione od emisji CO2. Czy to dobry pomysł, czy zupełnie nie? Mówimy tutaj o ciężarówkach i o autobusach. Słuchacz w tej sprawie.
4: Dzień dobry, Tomek z Dużego. W sprawie tych opłat autostradowych e-toll, tak, okej, tu się zgodzę. Jest to stawka za emisję CO2. Ale wjeżdżamy na odcinki koncesyjne autostrad. Już nie powiem o tej pseudo kulczykowskiej, tak? I tam nieważne, czy ja będę wjeżdżał starym Jelczem, Ziłem, Mazem, Kamazem, czy autem, który może już niedługo się pokaże, Euro 7. Wszyscy płacimy jednakowe stawki. To jest chore. Przepraszam. Tu nie chodzi o ekologię, tu chodzi o kasę. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
0: O. I dobrze życzę, Tomek z Dużego. Tu nie chodzi o ekologię, tu chodzi o kasę. Dobrze, słuchajcie, mamy jeszcze jedną powinność, a mianowicie Ania Starnowa obchodzi dzisiaj 18 urodziny, o czym życzę i informuje nas mąż Ani z synem Łukaszem. W związku z tym życzymy Ani tak, żeby nigdy nie wchodziły zakłócenia na odbiór Polskiego Radia Kierowców, tak, bo jest naszą stałą słuchaczką, najwierniejszą, aktywną bardzo. Życzymy ci spełnienia marzeń, samych dobrych ludzi wokół i żeby nikt nie próbował podcinać ci skrzydła.

0: skrzydeł. Tego ci życzymy.
1: No i oczywiście smacznej czekolady.
0: Tak. I jeden z tych kawałków, który się pojawi na naszej antenie, wybierz sobie, który jest specjalnie dla ciebie.

0: życie. My z Piotrkiem to już tak dobrze się znamy, że nawet razem zagwizdaliśmy w jednym momencie.
1: W tym samym momencie.
0: No nie wstydź się, pokaż to patrz, co się zasłaniasz.
1: Nie, tak się podparłem, bo myślę sobie, co to za synchronizacja jest, Dagmara.
0: No jest, jest, to prawda. Słuchaj, co by było, gdybyśmy grali w piłkę nożną razem na boisku?
1: Cuda.
0: Panie kolego, na pewno bylibyśmy Portugalią, która nie odpadnie z mundialu. No dobrze, ale mamy też informacje o tym, co się dzieje w naszej pogodzie. A że się dzieje, to będziemy informować.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I takie zdanie na początek, że pogoda nadal nie zachęca do zostawienia parasola w domu.
0: O, ładnie.
1: Weźcie
0: go ze sobą. Tak,
1: w wielu miejscach kraju deszcz pojawi się okresowo i taka aura utrzyma się przez resztę dnia. Nie oznacza to, że będzie padało bez przerwy, ale opady mogą wracać kilka razy w ciągu dnia.
0: Najwięcej deszczu nadal prognozowanych jest na północy Polski, szczególnie na Pomorzu i na Warmii i na Mazurach. Tam miejscami spaść może nawet 20 litrów na metr kwadratowy.
1: Na południu Polski sytuacja będzie bardziej złożona. W tej części kraju lokalnie mogą rozwijać się burze. Oprócz tego, czyli oprócz deszczu, mogą im towarzyszyć silniejsze porywy wiatru, dlatego jeśli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, warto obserwować to, co dzieje się na niebie.
0: A pod temperatura, to tak jak godzinkę temu mniej więcej mówiliśmy, będzie bardzo zróżnicowana. Na północy 16-17, ale im dalej na południe, tym cieplej. Na południowym zachodzie i na południu będzie 24-23 stopnie.
1: Silniejszy wiatr utrzyma się przede wszystkim nad morzem, gdzie porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. W czasie burz również w głębi kraju wiatr może być wyraźnie silniejszy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ania, dziękuję za życzenia. Aniu, pozdrawiamy jeszcze raz i spędź ten dzień w bardzo dobrym towarzystwie. I cieszymy się, że możemy wam towarzyszyć, tobie i twojej rodzinie. A jeśli chodzi o zagadkę i jeśli chodzi o wielką wyprawę maluchów, to wszystko w tej godzinie nastąpi.
0: Tak, a byłbym zapomniał, nazwy są też utworzone od fachów wykonywanych kiedyś na danej ulicy. Garbarska, Flisarcza, odnosząca się do flisaków, czy Drwali i Wodniaków oraz nazw kultur. Słowiańska ulica na przykład. Znowu ja, Antek z Gryfina. Bardzo dobrze, że z nami jesteś. I jeszcze odpowiedź na naszą zagadkę.
1: Tempomat.
0: Pozdrowienia z deszczowej S6 od Dominika. To nie o to chodzi, ale wrócimy do tego za chwilkę.

0: Zanim wyjedziemy na drogi z Moniką Gniewaszewską, to najpierw informacja od naszego słuchacza.
1: Uwaga! W Zwoleniu na drodze numer 12, kierunek Radom, stłuczka, laweta wjechała w tył naczepy ciężarówki. Utrudnienia już się tworzą, jest to teren miejski. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. Boże, nie trafiła, chciałam powiedzieć. Laweta w naczepę ciężarówki. No, ciekawe, ciekawe.
0: W każdym razie korek, bo to jest taka pewnie główna droga, która prowadzi przez Zwoleń. Monika Gniewaszewska tymczasem na
2: Dzień
0: miejscu.
2: Dobry.
0: Czas sprawdzić, co się dzieje w pozostałych częściach naszego kraju.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No to, drodzy słuchacze, jesteście niezawodni, bo o 12 jeszcze nic nie mamy. Rzeczywiście na innych trasach troszkę się dzieje. Zgłoszenie ze Strójki mamy od służb. S3 między węzłami Gorzów, Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. W pobliżu miejscowości Glinik Lubuskie, 99 km. Bus zderzył się z autem osobowym. Zwężenie w stronę Zielonej Góry. Bez utrudnień na 50, to też już wiemy od służb. Trasa Grójec-Mszczonów w pobliżu miejscowości Chudolipie na Mazowszu, 130 km. Auto ciężarowe zderzyło się z busem, czyli też zdarzenie z udziałem busa. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Teraz już tych utrudnień nie ma. Te kłopoty z przejazdem były rzeczywiście na kilku trasach. Wymieniona S3, no cały czas sytuacja aktualna, ale wiele utrudnień też się pokończyło. Na przykład na 90 dwójca, ale to zapewne Kuba wam już mówił. Na 10 kłopotów z przejazdem już nie ma. Na S5 również już bez problemów. Natomiast spory ruch jest i na przykład na S8 w Warszawie. Zwalniamy w stronę Wrocławia. Być może zdecydowaliśmy wziąć auta, no bo ta pogoda nie jest najlepsza i też tak ten deszcz, wiatr i w ogóle to ani rower, ani specjalnie spacer do autobusu. Spory ruch też na odcinku Wrocław-Katowice. Tutaj na A4 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia za Opolem przed brzegiem zwalniają kierowcy. Prace drogowe na A4 są w stronę Wrocławia przed miejscem obsługi podróżnych Jankowice. No i stąd takie bardzo niewielkie jakie spowolnienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie lubi być w centrum uwagi, nie podejmuje żadnych decyzji, ale bez niego podróż byłaby mniej przyjemna.
2: I
0: wiele osób tak chętnie wybiera je podczas dłuższych podróży. Słuchaj,

0: Słuchamy.
1: Witam, Krzysiek z Zamościa, w sprawie konkursu. Myślę, że jest to odbiornik radiowy. Pozdrawiam radio.
2: No w sumie trochę by pasowało, ale trochę niestety nie pasuje. Jak tak sobie patrzę na to coś w samochodzie, to mam wrażenie, że choć czasem jest puste, to dobrze, że jest zapełnione.
0: No dobrze, to mamy jeszcze jedną podpowiedź. Najlepiej spełnia swoją rolę, gdy ktoś może się zrelaksować. I tak jak mówił słuchacz przed momentem o odbiorniku radiowym, to już wykluczyliśmy tę odpowiedź. O co może chodzić? Czekamy na kolejne propozycje w naszej aplikacji.

0: Wybrzmiało do końca.
1: Bardzo ładnie. Są wakacje, niech sobie brzmi do końca. Monika Gniewaszewska już za moment, już za chwilę z najnowszymi informacjami drogowymi, które na bieżąco są zbierane i 3 razy w ciągu godziny my informujemy o tym, co się dzieje. To teraz kolejny odcinek.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No i wygląda na to, że specjalnie z aktualizacją nie trzeba tutaj nic robić, ponieważ sytuacja, jeśli chodzi o zgłoszenie od służb, jest konstans, stała. S3 cały czas kłopoty z przejazdem na jezdni w stronę Zielonej Góry, między węzłami Gorzów, Wielkopolski, Południe, Skwierzyna Zachód, miejscowość Glinik Lubuskie, 99 km. Służby pracują po zderzeniu samochodu osobowego z busem i tutaj są kłopoty z przejazdem, jest zwężenie. Utrzymuje się też spowolnienie między Katowicami a Wrocławiem, za Opolem, a przed Brzegiem. Prace drogowe na A4 sprawiają, że kierowcy zwalniają i to dosyć tak, no nie ma dużego korka, ale takie spowolnienie i koreczek to jest w sumie 3 km na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Albo więc tutaj też bez zmian. Śląsk. Tutaj sytuacja wygląda dobrze. Przejezdność właściwie pełna. Nieco więcej aut przy dojeździe do Mysłowic za Chrzanowem. Tak wygląda sytuacja i też bardzo dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Rzadko się to zdarza, także korzystajcie. No i porobią się korki wtedy, ale na razie płynność jest pełna, tylko dojazd do obwodnicy Krakowa. Tutaj jest spowolnienie na wysokości Libertowa, ale to zarówno w stronę Krakowa, jak i w kierunku Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza zagadka to jakoś dzisiaj marnie idzie.
1: Tak wakacyjnie, właśnie w takim tempie, w jakim powinno sobie iść. Tak, Mara, nie budujmy presji.
0: Nie, spokojnie. Bo proszę odpowiadać na pytanie, na podpowiedzi.
1: Mara, presja to jest najgorsze, co możesz sobie zafundować.
0: Tak, wiem,
1: dziewczyno.
0: Wiem, coś o tym wiem, wiem, coś o tym wiem.
1: No to skoro już jesteśmy zrelaksowani, wyluzowani, przypomnijmy sobie, nie lubi być w centrum uwagi, nie podejmuje żadnych decyzji, ale bez tego podróż byłaby mniej przyjemna, taka jakaś wybrakowana. Wiele osób chętnie wybiera to podczas dłuższych podróży i najlepiej spełnia swoją rolę, gdy ktoś może się zrelaksować. Słuchamy.
4: Witajcie, ja w sprawie zagadki. Czy chodzi może o zagłówek? Pozdrawiam, Piotrek Ziweko.
1: Piotrze?
0: Nie, ale blisko.
1: Bardzo
0: ciepło.
1: Byśmy chcieli, bardzo tak. Byśmy chcieli, żeby to był zagłówek, ale nie o to chodzi. I mamy od Milusia, który pisze o tym, że jest na 10-dniowym urlopie. Wysyła lokalizację, to jest Irlandia. Mam nadzieję, właśnie ciekaw jestem, Miluś, jaka jest pogoda w Irlandii, bo tam zazwyczaj wieje i pada, ale może coś się tutaj zmieniło, bo być może te deszcze i wiatry przyszły do Polski. Ale Miluś pisze też w sprawie zagadki, pyta, czy to lusterko. Odpowiadamy, że nie chodzi o lusterko i serwujemy jeszcze jedną podpowiedź. Odpowiedź jest następująca.

0: miejsca. Z tego miejsca można odpocząć, obserwować i rozmawiać. Tak sobie myślę o takim miejscu dla tej osoby, która często pojawia się w naszych zagadkach, tej teściowej.
1: No, tak.
0: To jest chyba takie...
1: Tak, może tak? Być. Chociaż matka siedzi z tyłu.

0: No i Klaus Mittwoch wprowadził nas w rozwiązanie naszego konkursu, naszej zagadki tak naprawdę, bo to raczej zagadka, skoro są podpowiedzi. No dzisiaj jakoś nie było super łatwo. Pytaliśmy o coś, co nie gra głównej roli, o coś, co może powodować, że mamy ochotę się zrelaksować, o coś, bez czego no, nie wyobrażamy sobie wnętrza pojazdu, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie gra to pierwszych skrzypiec. No i tych podpowiedzi trochę było. My było, jesteśmy było. W formie wakacji. Więc czasem odpowiadamy, czasem nie. Na jak jest naprawdę? I czy mamy jakąś prawidłową odpowiedź?
1: Co za momencik, podgłówek lub rogalik, a kto woli, jak kto woli, przepraszam, a wygraną czekoladę przekazuję porówno dla wszystkich w redakcji Direx.
0: O, dzięki.
1: Direxie, nie wygrałeś niestety czekolady, a jeśli chodzi o inne...
0: Za dobre chęci, dziękuję.
1: Tak, jest jeszcze masażer w fotelach, pozdrawiam, Maciek z UK zdaje się. O meldunku pogodowym z Gryfina to jeszcze sobie poczytamy, ale posłuchajmy jeszcze dwóch kolejnych odpowiedzi.
2: Witam jeszcze raz, Krzysiek z Załościa. Walczę w sprawie zagadki. Myślę, że będzie to fotel pasażera. Pozdrawiam.
3: Witam Radyjko. Ja odnośnie zagadki. Czy to chodzi o fotel pasażera? Jakby troszkę się zgadzało. Można z niego rozmawiać, podziwiać i tak dalej. Wojtek z Mana. Pozdrawiam.
0: Nic ponad słowa.
1: Tak, wystarczy wszystko się to zgodziło.
0: Tak. Dzisiaj chodziło o fotel pasażera. Od wczoraj o tym myśleliśmy chyba, nie? Mm-hmm. Tak jakoś dyskutowaliśmy tutaj zewnętrzno, wewnętrznie, chociaż my nawet nie musimy wypowiadać słów, żeby
1: się... No właśnie, ale teraz sobie tak myślę o tym fotelu pasażera, nie, że naprawdę te podpowiedzi jeszcze mogłyby być bardziej takie, no, różnorodne, ale może jeszcze kiedyś wrócimy do tego miejsca, bo to naprawdę jest magiczne miejsce w samochodzie, z którego można podziwiać przyrodę, ale nie tylko, relaksować się, perorować, no... Tak, sporo się tam dzieje.
0: Tak. Fotel pasażera. I lubimy też... kiedyś rozmawialiśmy o tym, że czasem nie każdy powinien zajmować fotel pasażera.
1: Absolutnie.
0: Nie? Bo tak za dużo gada.
1: 20 przykład. Minut do 12. My jedziemy dalej. Jesteśmy razem na pokładzie do godziny 13. Kochani, teraz będą mężczyźni przy pracy. Mhm.

0: Meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 17, zachmurzenie duże, wiatr słaby, deszcz jeszcze kropi, widoczność dobra, przyczepność też dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia, a słuchaczce Ani wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin.
1: O,
0: to Antek z Gryfina, przemiłe. I mówimy właśnie o okolicach Szczecina, ze względu na to, że zazwyczaj wszelkie fronty atmosferyczne, chmury nadciągają do nas z zachodu, więc można powiedzieć, że jaka pogoda jest w Gryfinie teraz, to taka może być za kilka godzin, na przykład w Warszawie, Łodzi, w Lublinie, w Białymstoku i tak dalej, więc Antek zawsze jako pierwszy jest naszym takim sygnalistą pogodowym, który mówi o tym, co być może nas czeka.
1: Tak, tymczasem... z kolei Direx na fotelu pasażera wozi zwykle wodę w butelkach, więc nie trafił w ogóle, pewnie ten fotel traktuje jako taką półkę dodatkową.
0: O właśnie, i to jest bardzo dobry temat i w związku z tym pytanie, bo często fotel pasażera, kiedy jeździmy sami, służy jako, no właśnie, co?
1: Dobre pytanie.
0: Co tam magazynujecie? U mnie są zawsze słuchawki, klucze, butelka z wodą i jakieś papiery czasami.
1: A wiesz, co się dzieje z tymi rzeczami? Papiery. Wiesz, co się dzieje w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jest jakaś kolizja drogowa, gdzie te klucze lądują?
0: Dagmara!
1: Widzisz!
0: Po co to?
1: Widzisz, no tak.
0: Miałaś być zrelaksowana.
1: No nie jestem. Jestem spiąta.
0: Piszcie, co tam u was na tym fotelu pasażera, albo kto. A teraz Monika i o tym, co dzieje się na drogach, nam opowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ostrzeżeń synoptyków mamy sporo, ale o tym, co dokładnie dzieje się w pogodzie, to będzie za 10 minut, ale tylko wam powiem, że uważajcie na bardzo silny wiatr na północy kraju. Tutaj są ostrzeżenia nawet miejscami trzeciego stopnia. Szczegóły już za chwilę. Szczegóły drogowe to duży ruch na A4. Rzeczywiście widać sporo aut między Wrocławiem a Katowicami. To tutaj ruch jest duży. Zresztą Wrocław-Legnica też, ale nie do tego stopnia duży, żeby się korkowało czy bardzo mocno zwalniało. Natomiast między Katowicami a Wrocławiem rzeczywiście zwalniamy. Prace drogowe zresztą też są prowadzone za Opolem, a przed brzegiem w stronę Wrocławia jest takie w związku z tym spowolnienie. I też spowolnienie mamy za Krapkowicami i przed Opolem. Też w stronę Wrocławia jest spowolnienie na A4. Tak wygląda sytuacja na śląskim, dolnośląskim odcinku A4. Na samym Śląsku dobrze, w Małopolsce też nieźle, choć no właśnie, wspominałam, że sytuacja na obwodnicy Krakowa jest bardzo dobra. No to pojawiły się samochody, chyba posłuchaliście i wyjechaliście i w związku z tym mamy spowolnienia. Mamy spowolnienia na węźle Kraków-Skawina się zaczynają. Ciągną mniej więcej po węzeł Kraków-Tyniec, to w stronę Śląska. No i bardzo duży ruch jest cały czas na Zakopiance, ale już przy dojeździe do obwodnicy. Tutaj na odcinku Libertów-Gaj prowadzone są prace drogowe i w związku z tym takie zatrzymania mają miejsce, bo jest zmieniona organizacja ruchu. Dawno nie byliśmy na północy kraju. Tutaj z kolei pełna przejezdność, jeśli chodzi o obwodnicę, ale uważajcie, tak jak wspomniałam, potężny wiatr właśnie tutaj w okolicach Trójmiasta. Ostrzeżenia trzeciego stopnia mają dla nas synoptycy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: coś da.
1: Na zegarze minęła 12.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i wybiło południe, jak powiedział Piotrek. No a pogoda cały czas bardzo zmienna. Chmur jest sporo, miejscami pojawiają się większe przejaśnienia. Co jakiś czas wracają również opady deszczu i wszystko wskazuje na to, że w wielu regionach taka aura utrzyma się do wieczora.
1: Najwięcej deszczu prognozowanego jest na północy kraju, przede wszystkim na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Tam lokalnie może spaść do około 20 litrów wody na metr.
3: A na południu Polski nadal istnieje ryzyko lokalnych burz. Mogą im towarzyszyć silniejsze porywy wiatru, dlatego warto zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli jesteście na zewnątrz.
1: Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś najwyższa na południu i południowym zachodzie kraju. Tam do 24 stopni, na północy i północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej, około 16-17.
3: A przed nami jeszcze wietrzny wieczór i noc, szczególnie na północy kraju i nad morzem. Tam wiatr będzie się nasilał, a na wybrzeżu jego porywy mogą być bardzo silne i dlatego osoby wypoczywające nad Bałtykiem powinny śledzić komunikaty pogodowe i zachować ostrożność. Róbcie to na bieżąco.
1: Jeśli chodzi o najwyższą temperaturę...
2: Polskie Radio Kierowców.
3: Cię skutecznie zagłuszyła.
1: Tak,
3: przepraszam.
1: To w Legnicy nic nie szkodzi. 24 stopnie to jest najcieplejsze miejsce aktualnie. I jednocześnie tak się złożyło, że też na zachodzie, tylko że północnym zachodzie, Chojnice i Resko 15,5 stopnia. Nawet na Suwalszczyźnie 16, prawie 17 stopni.
3: Lipiec w Polsce. Dzień dobry po 12.
4: Witam, witam. Odnośnie tego fotela pasażera. W ogóle, że udało mi się zgadnąć tą zagadkę. To tak właśnie wcześniej już myślałem nad tym. Jako ciekawostkę tylko powiem, że ja akurat u siebie w ciężarówce, może nie tej co jeżdżę, ale nie mam fotela pasażera, bo to jest rodzaj tak zwanej kabiny z salonką, czyli nie ma fotela pasażera, a za to jest łóżko takie, które jakby składa się w narożnik w ciężarówce. Bardzo fajnie się z tego korzysta i nawet lepiej, jak nie ma fotela pasażera. To taka ciekawostka. Pozdrawiam, Wojtek z Mana.
3: A my dziękujemy pięknie za pozdrowienia i za ciekawostkę. Macie
1: zrobiło
3: więcej, dajcie znać.
1: Luksusowo.
3: Trochę tak. Trochę tak. No dobrze, jedziemy wspólnie do 13.

0: 10:30 po 12:00 Polskie Radio Kierowców. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to tak, spory ruch. Na obwodnicy Trójmiasta pojawiły się samochody. Na węźle Gdynia Wielki Kack widać taki niewielki korek. Nie wiemy jeszcze, czym jest spowodowany. No chyba nie aż tak dużym natężeniem ruchu na węźle Gdynia Wielki Kack przystajemy. Na jezdni w stronę Łodzi. Jeśli coś wiecie na ten temat na S6, to oczywiście dawajcie znać. Spory ruch też w przeciwną stronę, w stronę Gdyni za węzłem Gdańsk-Kowale. Ale bez korka. To jest ważna wiadomość. To jest północ kraju, natomiast na południu ta sytuacja też jest taka, no, mieszana, o tak bym to ujęła, bo na przykład obwodnica Krakowa, teraz już samochodów dużo nie ma, nie na tyle przynajmniej, żeby jakoś się korkowało czy też spowalniało, natomiast za bramkami w Balicach w stronę Katowic, tutaj będziemy jechać dosyć powoli przez jakiś odcinek, niewielki, ale jednak. A4. Na samym Śląsku sytuacja dobrze wygląda, a między Katowicami a Wrocławiem cały czas jest to spowolnienie za Opolem, a przed brzegiem w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz może o wakacyjnych rekordach. Ciekawi jesteśmy, jakie macie na swoim koncie. Jaki jest wasz najbardziej absurdalny wakacyjny rekord?
3: Najdłuższy korek, najwięcej kilometrów jednego dnia pokonanych, najkrótszy pobyt nad morzem. Ostatnio mój kolega mi powiedział z telewizji, mówi do mnie tak, słuchaj, wiesz co, będę miał wakacje. 2 dni nad polskim morzem. Ja mówię, zdążysz dojechać? No bo taka prawda, zanim dojedziesz,

na hel, no to już musisz wracać, jeśli masz tak mało czasu. Największa liczba walizek spakowanych do jednego samochodu. Dajcie znać w naszej aplikacji. Czekamy na te wasze absurdalne wakacyjne rekordy.

0: Dzień dobry.
1: Tak, 19 minut po godzinie 12. Pytaliśmy o wakacyjne rekordy. Czekaj, ja kiedyś chyba w ciągu jednego tygodnia byłem chyba w 4 krajach. Jakoś tak się zdarzyło.
0: O, też mi się zdarzyło. W ciągu jednego tygodnia tak, 4 kraje. Mów, które były.
1: Najpierw byłem w Anglii, bo poleciałem do Londynu na parę dni. Później wróciłem. Później jeszcze kupiłem sobie taki tani bilet do Wilna. Wróciłem z tego Wilna i jeszcze było mi mało i pojechałem do mojego kolegi do Czech, a razem pojechaliśmy na Słowację.
0: Pięknie. Pięknie. No. Ja natomiast miałam taki rekord na koncie, że wymyśliłam sobie, że pójdę na festiwal, na którym chciałam zobaczyć jedną z gwiazd, które bardzo lubię i chciałam ich zobaczyć na żywo. I weszłam i wyszłam. A. Bo mi się nie podobało.
1: Tak marło.
0: No, naprawdę.
1: No, tak, no.
0: Tak było.
1: Tak trudno
0: było
1: zadowolić, ale...
0: Nie, wcale nie. Właśnie nie. Tylko, że wiesz co, no tak się rozczarowałam.
1: Tak
0: się rozczarowałam. Wydawało mi się, że będą świetni, a jakoś tak, nie wiem, chyba przyjechali bez przekonania, wokalista patrzył sobie w buty przez chwilkę.
1: Czyli cenisz sobie autentyczność, także w przekazie.
0: Tak.
1: Nasza słuchaczka.
2: Dzień dobry. Mój wakacyjny rekord całkiem świeżutki, bo z zeszłego tygodnia, po półtorej tygodnia tripu po Włoszech wylądowaliśmy w Wenecji. Tam planowaliśmy pozostać jeszcze na kilka dni, ale temperatury włoskie, siesta włoska, no plus karaluchy w hotelu wpłynęły na taką decyzję, że o godzinie 17 ruszyliśmy też na W, czyli do Wisły. Nieplanowany pobyt w Wiśle. Wylądowaliśmy w hotelu o 4 nad ranem. Było bardzo miło, bardzo wesoło, szybka zmiana planów. Także o, taki sobie wakacyjny absurd, występek. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
0: Cześć Maju, pozdrawiamy cię gorąco. Bardzo fajne to było. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina. Pamiętam kiedyś na Helu w Chałupach, bo umówiłam sobie lekcję z koleżanką razem. Umówiłyśmy sobie lekcję nauki na naukę na
1: surfing?
0: Na surfingu, tak. Bo to nie był ani kite, ani wind, tylko
1: po prostu deska.
0: Surfing, tak. No i lało cały dzień poprzedni, lało cały poranek, więc z nadzieją, że jednak ta lekcja będzie odwołana, przychodzimy takie zmoczone, a surfer z Australii mówi: sorki, umówiłyście się, to idziemy. Dokładnie tak. I nie dość, że pierwsza taka sytuacja, no wiesz, mi się wydawało, że znowu wejdę i wyjdę, taki rekord będę miała, jeśli chodzi o deskę surfingową, a potem się okazało, że nie dość, że ja tą ciężką deskę sama przeniosłam z nad zatoki nad samo morze, niby niedaleka odległość, no ale wiesz,
1: no ale zawsze trochę trzeba iść z tą deską.
0: Troszkę trzeba tak iść. Jeszcze wyobraź sobie, leje, dosłownie ściana deszczu, i ty musisz tą deskę jakoś złapać, tak? Nie da się
1: tego... A miałaś piankę, czy nie?
0: No miałam, musiałam jakoś ją wcisnąć też przy tym deszczu okropnym. No i wchodzimy z koleżanką do wody, gdzieś tam próbujemy usłyszeć, co mówi do nas nasz nauczyciel. I myślałam, że to będzie najkrótszy pobyt w Bałtyku i to był chyba najdłuższy pobyt w Bałtyku mój właśnie w tamtym czasie, bo w sumie Bałtyk miał bardzo niewiele stopni, ale i tak było cieplej w środku niż na zewnątrz, więc jak tylko

0: Halo, halo, dzień dobry, moje drogie PRK. Wprawdzie nie słuchałam Was dzisiaj od rana, nie wiem jak do tego doszło, więc nie wiem, czy o tym wspominaliście, czy nie, ale autostrada A1 w kierunku Łodzi na 266 kilometrze mniej więcej. No jakiś chyba dzwon tutaj był, bo jest straż pożarna. Tak, no i generalnie coś się wydarzyło, więc noga z gazu, oczy dookoła głowy, proszę uważać i bezpiecznie jechać do celu. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
1: No już teraz będzie bezpiecznie. Dziękujemy, Ewo, droga. Bardzo nam miło i dziękujemy za te wieści. Chyba nie mówiliśmy o tym.
2: Nie mówiliśmy o A1. Rzeczywiście są takie punkty na A1, gdzie zwalniamy, ale nie jakoś dramatycznie. Z doniesień od służb o zdarzeniu drogowym z A1 w każdym razie nie ma.
1: A widzisz, czyli nasza Ewa jest sygnalistką.
2: Tą służbą.
1: Sygnalistką.
2: Drogową.
3: Monika Gniewaszewska i pozostałe informacje.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i w ogóle jest tak, że dzięki Wam, drodzy słuchacze, o wielu zdarzeniach drogowych dowiadujemy się właśnie. Ta A1, jeszcze zostając na niej, rzeczywiście w kilku miejscach troszkę zwalnia. Od Torunia po Gdynię, po Trójmiasto są takie punkty, gdzie zwalniamy. Nie bardzo, ale jednak należy się liczyć z spowolnieniem. Zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Trójmiasta. I w stronę Łodzi, to jest przed Toruniem, takie spowolnienie niewielkie, ale jednak widać, że ruch jest spory przy dojeździe do Torunia, jadąc A1. Później za Grudziądzem i Warlubiem, między Grudziądzem a Warlubiem w stronę Trójmiasta też ruch jest spory. No i później już na obwodnicy Trójmiasta za węzłem Kowale. Tutaj mieliśmy większe spowolnienie jeszcze 20 minut temu, a teraz w stronę Gdyni jest, ale dużo mniejsze. No i węzeł Gdynia Wielki Kack. Zdaje się, że prace drogowe sprawiają, że tutaj korek utworzył się na węźle Gdynia Wielki Kack na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. A więc uważajcie, bo to takie zaskakujące może być, bo zjeżdżamy sobie węzłem Gdynia Wielki Kack z S7 na S6 i właściwie wjeżdżamy w korek. On jest nieduży, no ale jest. Na Mazowszu utrzymują się spowolnienia, ale dużo mniejsze na S8 w stronę Wrocławia niż to miało miejsce 20 minut temu, ale będziemy zwalniać. Ruch jest duży na S8 w stronę Wrocławia. Spory też w kierunku Białegostoku, ale zdecydowanie mniejszy niż w stronę Wrocławia. Zdarzenia, o których informują nas służby, mamy dobrą wiadomość z ekspresowej trójki. Węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód w pobliżu miejscowości Glinik Lubuskie. Tutaj już utrudnień nie ma. Jedziemy pełną szerokością S3 w stronę Zielonej Góry.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cztery kraje to w ciągu jednego dnia się robi. No tak, tylko że chodzi o to, żeby coś jednak zobaczyć, pozwiedzać i można powiedzieć, że na początku tygodnia patrzy się na Big Bena i chodzi się po Hyde Parku, a w drugiej części tygodnia chodzi się po słowackich Tatrach. Tu akurat Babs napisał: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy i Polska. Pamiętam, na studiach jechałem kiedyś autokarem do Londynu.
1: Też byłeś w czterech krajach.
3: Więc też byłem nawet w ciągu 24, nawet 48 godzin w wielu krajach. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby coś zobaczyć, postawić stopę w miejscu, spotkać się z ludźmi i odpocząć.
1: Mm-hmm. Mój absolutny rekord, którego nie radzę nikomu powtarzać, wydarzył się na początku wieku i to była 24-godzinna wyprawa po psa, a właściwie hybrydę psa i wilka. Niby nic, ale trwała 23 godziny i miała troszkę powyżej 2950 km w te i z powrotem. Nikomu takiego

0: Wiesz co, znowu przegrała Portugalia, wygrali Hiszpanię dzisiaj.
1: No tak, drugi raz.
0: Jeśli chodzi o ten mecz, myślałam, że coś się zmieni, ale nie.
1: Dajcie znać, jak się dzisiaj jeździ, bo pogoda dzisiaj jest tak różnorodna w naszym kraju. W zasadzie to można powiedzieć, że trochę oddechu mamy w ciągu najbliższych kilku dni od tych upałów, które miały miejsce. Mhm. Patryk, kiedy dzisiaj rano powiedział o tym, że ma być powyżej 40 stopni, to trochę, no nie powiem, ale zmroziło mnie, bo spodziewałem się, że już takie wysokie temperatury nie wrócą, ale prawdopodobnie jeszcze podobno tak.
0: Tak, ale ma tak być jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro, jeszcze nie pod koniec tygodnia. Mają się pojawić. Wiesz, to tak optymalnie myślę, że dla wszystkich tych, którzy są zdrowi i tych, którzy niekoniecznie, byłoby, żeby ta temperatura oscylowała pomiędzy 25 a 30. Tak jest dobrze, tak byłoby dobrze. Ale też nie lubimy chyba tego czasu, kiedy latem jest chłodniej niż ustawa przewiduje.
1: No tak. Natomiast jeśli chodzi o wakacje, to pytanie, gdzie wolicie je spędzać i tę pierwszą część wakacji, czy spędzacie u nas w kraju, czy za granicą, tak jak słyszeliśmy od naszej słuchaczki, zamieniła Włochy na Polskę i była bardzo zadowolona, a konkretnie to chodziło chyba o Wenecję i Wisłę, tak? Czyli Wenecję można na Wisłę zamienić i jest całkiem przyjemnie. Przynajmniej baza hotelowa nowsza.
0: Tak, tak, trzeba, ale trzeba brać też pod uwagę, jak się jedzie do Włoch, że ichniejsze 4 gwiazdki to nasze chyba ze 2, albo ichniejsze 5 gwiazdek to nasze 3, także jeśli wybieramy sobie podróż do Włoch i wybieramy sobie jakiś hotel, to weźmy to pod uwagę, bo tam faktycznie no, ten standard jest troszeczkę niższy.
1: Troszeczkę. A jeśli chodzi o wasze wakacyjne rekordy, to czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. Prince przed momentem. Jeśli chodzi o plany wakacyjne, cześć, 10 dni do urlopu, zdecydowanie będę jeździł cały miesiąc po Polsce i będę jeździł, zgadnijcie z kim?
1: Ja wiem, z nami.
0: Oczywiście z wami. Pozdrawiam gorąco Miluj z Kork. Bardzo to miłe. I mamy tak, jeszcze a propos pieska, o którym pisał D-Rex. Niestety okazało się, że mój syn jest alergikiem na sierść, więc psiak powędrował do znajomych. To a propos rekordów wakacyjnych i tego, że D-Rex pokonał naprawdę 3000 kilometrów.
1: Tak, 24 godziny.
0: Bardzo, tak, długa droga. Psiak powędrował do znajomych, ale i dobrze, bo kilka lat później Lara przekroczyła 100 kg wagi i bez dużego wybiegu nie dałoby się, nie dało rady z nią wytrzymać. No, to w każdym razie udało się znaleźć dobry scenariusz tej opowieści, dobre rozwiązanie tej całej opowieści. Pozdrawiamy D-Rexa. Jeśli chodzi o wasze wakacyjne rekordy, to cały czas nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji w tej sprawie.
1: Tak, tak, jeszcze 11 minut możemy sobie poczytać informacje od was. I no, i tak sobie jedziemy spokojnie przez tych 11 minut w kierunku godziny 13. Po 13 Robert przejmie stery, a my wrócimy do was już niebawem.
0: Tak, i pozdrawiamy babca, który mówi, że on mnie bardziej lubi niż ja jego, ale żeby się nie zdziwił, bo nigdy nie wiadomo. Nie ma takiej skali. Najważniejsze, że się lubimy i lubimy się także z informacjami drogowymi, bo to bardzo ważne. Monika Gniewaszewska o tym, co dzieje się teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dynamiczna sytuacja na naszych drogach, podobnie jak na Pomorzu przez ten wiatr, który może dokuczać wam. Także cały czas przypominamy, żeby mocno trzymać kierownicę. Szczegóły pogodowe za 10 minut. No a utrudnienia. No właśnie, dynamiczna sytuacja na S6. Otóż pojawiły się kłopoty z przejazdem na Pomorzu właśnie między węzłami Wrześnica, Słupsk, Zachód w pobliżu miejscowości Sycewice. 184 km. Uważajcie, zepsuł się samochód ciężarowy. No i jest zwężenie na jezdni w stronę Gdańska. Kłopoty z przejazdem nie trwały długo, ale no teraz już wiadomo, co się wydarzyło, bo informowaliśmy was o spowolnieniach na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack. Otóż tutaj na 321 kilometrze była awaria busa, no i to wystarczyło, żeby bardzo mocno zwalniał tenże węzeł w stronę Łodzi. Teraz bus odjechał, bądź został zabrany i korek właściwie zniknął i tych utrudnień na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack nie ma, ale jakieś podejrzane spowolnienia pojawiły się za węzłem Gdynia Wielki Kack, a właściwie na odcinku S6 między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdańsk, Osowa. To wszystko w stronę Łodzi. Ruch jest spory, też pogoda nie za bardzo, a więc może wszyscy ruszyli w Czasowicze na przykład zwiedzać Gdańsk. Tak może też być. To sytuacja na północy kraju. Natężenie ruchu na południu takie umiarkowane, bym powiedziała. Obwodnica Krakowa tutaj cały czas się piętrzy, choć nie bardzo. Prace drogowe na wysokości węzła Kraków-Skawina sprawiają, że zwalniamy. No i cały czas te spowolnienia mamy na siódemce, na wysokości Libertowa. I to w stronę Zakopanego i w kierunku Krakowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa!
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była reklama.
1: No i tak to wyglądało, i tak to leciało, i tak będzie lecieć do godziny 13, a potem no już swoimi torami chyba na wyższych obrotach.

0: robaczki. Nie wiem zupełnie, o jakich głupawach mówicie. Co prawda były one tydzień temu, ale poprzedni tydzień, poprzedni weekend to była jakaś katastrofa. Byłem w Łebie i maksymalna temperatura, którą można było tam odczuć, to było w okolicach 17 stopni, a były i momenty, gdzie temperatura oscylowała wokół 13 stopni w ciągu dnia. Do tego porwisty wiatr, co chwila deszcz. Teraz jestem na trasie Kutno, Trójmiasto. Również pada deszcz, jest 19 stopni. Niebo w pełni zachmurzone, więc wakacje w Polsce, kocham nasz kraj, jest przepiękny, baza noclegowa jest super, tylko brakuje jednego elementu, pogody, więc jeżeli ktoś nie lubi upałów, to super, ja uwielbiam upały i marzę o temperaturze powyżej 30 stopni. Pozdrawiam wszystkich.
1: Chciałam sprostować, pogoda to zawsze jest, tylko nie zawsze jest dobra. No ale też
2: zależy dla kogo.
1: W grupie upałowców, a ty?
3: Ja Robert, nie.
2: Ja jestem w grupie kochających nasz kraj.
1: No
3: ja podobnie. I no dobrze, jeśli chodzi o upały, to absolutnie za nimi nie tęsknię, jest dobrze tak, jak jest. Także cieszmy się z tego i przynajmniej jest różnorodność.
1: To za chwilę się pogłócimy. Dobra, kończmy to.
3: Robert za chwilę opowie o szczegółach tej fascynującej pogody, którą mamy w Polsce, a my dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Tak, to ja, Dagmara.
3: I Piotr. Do usłyszenia.
1: To cześć.

0: 15 stopni pokazują termometry w Chojnicach i tam jest najchłodniej, najcieplej. Natomiast na Dolnym Śląsku w Legnicy już 26. Czy będzie cieplej?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Podobno już nie będzie cieplej. Do 24 przewidywali synoptycy na południowym zachodzie i na południu, a tymczasem jest znacznie cieplej niż przewidywali. 25,7, prawie 26. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, a w południowej połowie kraju możliwe nawet burze lokalnie. Z gradem te burze dziś przewidują synoptycy. Przypomnę, w południowej połowie kraju, więc praktycznie w wielu miejscach. Jeżeli chodzi o wiatr, był rano słaby, ale teraz przyspiesza na wybrzeżu nawet do 70 km na godzinę, a wieje przeważnie z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. Dzień dobry, minutę po godzinie 13. Zapraszam na wysokie obroty. Robert Kilen. Jedziemy razem.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: 9 minut po godzinie 13 mam Monikę Gniewaszewską w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, więc za chwileczkę będą wiadomości drogowe, ale bierzmy się do roboty, tak powiedzmy sobie
1: tak
0: szczerze. Tak, oczywiście.
1: Stanowczo i od razu.
0: Bo niektórzy na przykład dużo pracują i wiesz, cały czas...
1: Im trzeba nie mówić.
0: Oczywiście.
1: I nie
0: cały
1: mówić.
0: Czas, wiesz, łapkami tak...
1: Machają? No,
0: nie. Zawijają.
1: O.
2: A Świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
3: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, pytanie brzmi do was, drogie słuchaczki, co zawija Świstak w te sreberka? Co zawija Świstak w te sreberka, jeżeli
1: ile
0: wiecie,
1: lat
0: pamiętacie?
1: To już tak...
0: No właśnie, ile lat on zawija?
1: Zawija
0: już
1: i
0: na emeryturę
1: zawija.
0: Prawdopodobnie pójdzie
1: tak,
0: niedługo. Ale
1: że się chłop nie znudził.
0: Ale zawija w te sreberka. Co zawija Świstak w sreberka? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Monika zaprasza na wiadomości drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ta czwórka się dzisiaj nie może zdecydować. Punktowo zwalnia w takich nieoczywistych miejscach, a może czasem też i oczywistych. Te nieoczywiste to na przykład A4 między Tarnowem a Krakowem. Tutaj za Brzeskiem, a w kierunku Krakowa, a przed Bochnią natkniecie się na takie spowolnienie na A4. To jest pierwsze, patrząc od strony wschodniej A4. Później mijamy sobie Kraków i on wygląda przyzwoicie, obwodnica, choć ona troszkę tylko zwalnia na wysokości Tyńca i później za Bramkami w Balicach w stronę Śląska. Też takie niewielkie spowolnienia. I potem kolejny między Krakowem a Katowicami, za Chrzanowem. Też nam A4 zwalnia. Śląsk wygląda dobrze. I największe chyba spowolnienie mamy w tej chwili na A4 między Katowicami a Wrocławiem. Przed Opolem, a za Strzelcami Opolskimi. To tutaj jest spowolnienie dosyć no takie znaczące, bo najbardziej spowalnia ruch. Prawdopodobnie przyczyną są prace drogowe, które prowadzą tu drogowcy i w związku z tym takie spowolnienie za zjazdem na Opole 45 się rysuje. Tak wygląda sytuacja między Katowicami a Opolem i potem jeszcze w stronę Wrocławia i potem jeszcze między Legnicą a Wrocławiem. A4 zwalnia nam w stronę Wrocławia, tym razem Wądroże Wielkie. To tutaj na wysokości Wądroża Wielkiego jest korek. Zgłoszenia od służb to z A1 mamy. To jest najświeższa informacja w tej chwili od służb z A1 między węzłami Kutno Wschód, Piątek, a więc jedziemy troszkę dalej na północ w Łódzkiem między węzłami, jak wspomniałam, a na wysokości miejscowości Górki Pęcławskie. 266 kilometr. Tutaj mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Katowic. Na szczęście bez poszkodowanych obyła się ta cała sytuacja, no ale 2,5 godziny szacują służby, że utrudnienia będą trwały. No i cały czas na Pomorzu na S6 węzeł Wrześnica Słupsk Zachód w pobliżu miejscowości Sycewice. 184 kilometr. Uważajcie, bo ciężarówka się zepsuła, auto blokuje przejazd w stronę Gdańska. No i też uważajcie, powtarzamy, dzisiaj na północy kraju bardzo silnie wieje, zwłaszcza w okolicach Trójmiasta. Trzeci stopień ostrzeżeń przed silnym wiatrem.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz zadanie pierwsze dziś, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Co ten Świstak tak zawija?
2: A Świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
3: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, co zawija Świstak w te sreberka, jeżeli wiecie, pamiętacie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać albo nagrywać.
5: No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Co ten świst tak w te sreberka zawijam? Andrzej z Tczewa, Robert i z I30 twierdzą, że czekoladki. Czekoladki i rozbytomia też tak napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców. Panowie, nie były to czekoladki. Czekoladki to nie jest dobra odpowiedź, nieprecyzyjna, więc co ten świstak zawija w te papierki?
1: A świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
2: Tak, oczywiście.
0: No właściwie nie w papierki, tylko w sreberka oczywiście, bo sreberka niekoniecznie, nawet bym zaryzykował, że prawdopodobnie nie z papieru. Co ten świstak zawiera w te sreberka, jeżeli wiecie, pamiętacie, choć to dawno było, jak ten świstak zaczął zawijać to w te sreberka, no to czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia. Kierowców możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz New Model Army.

0: No to jak to on z tym świstakiem? Co też świstak zawijał ten sreberka? Już to wiemy, nie czekoladki, tylko halo, halo?
1: Cześć, tu Bartek z Częstochowy. Pewnie świstak zawijał czekolady w sreberka.
0: Świstak siedzi i zawija je w te sreberka, czyli czekolady. Agnieszka z Łańcuta też tak napisała. Czekolada to jest dobra odpowiedź. Arturek 79, czekoladę zawija Świstak, tak napisał. Oczywiście Antek z Gryfina wiedział. Adam i Renia z Santa Fe też wiedzieli. Kto jeszcze wiedział?
2: Tam Robercie oczywiście zawija czekoladę, bo dzisiaj jest dzień czekolady. Pozdrawiam, Rafał z Iweko.
0: Pozdrawiam cię, Rafał z Iweko. Oczywiście Rafał już powiedział, dlaczego ten świstak dziś gościł na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziś dzień czekolady.
3: Dzień dobry. Witam Maja ze Skody.
0: Cześć Maju.
3: Tak na szybko mi się kojarzy. Nie wiem czy dobrze, że ten świstak to tam chyba czekolady w te sreberka zawijał, co? To taka reklama była. Zdrawiam serdecznie. Pa.
0: Tak na szybko bardzo dobrze ci się skojarzyło. Oczywiście Rambo z Passerati też wiedział. Łukasz z Warki. Bardzo dobra odpowiedź Łukaszu. Andy DWR. Piotr Sprinter V6 też wiedział. Kto jeszcze wiedział?
4: Czekolady zawija w sreberka świstak. Agata z Destera, pozdrawiam.
0: Agata z Destera też wiedziała. Kto jeszcze wiedział?
5: A świstak miał tabliczki czekolady, zawijał je w sreberka.
0: Tak.
5: Zawijał czekolady w sreberka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również Marek Swiata, Pawełski i oczywiście czekoladę. Pozdrowienia dla czekoladożerców. Śle Zbyszek z Mokki z dobrą odpowiedzią. Iga i Ula też wiedziały. Bartłomiej, bardzo dobra odpowiedź. Piotr, PRK, fan. To jest świetna odpowiedź. Piotrze, kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Konrad był najszybszy. Konradzie, już zastanawiał się, kogo w Światowym Dniu Czekolady będziesz pozdrawiał. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
6: Halo, halo, dzień dobry, PRK.
0: Dzień dobry.
6: Marcin z tej strony. Ten świstak mi się coś tak kojarzy, kupę czasu temu to było, ale on chyba czekoladki zawijał. Czekoladę taką dobrą. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam serdecznie, Marcin.
0: Dobrze, Marcinie, że tam ta czekolada padła, a nie tylko czekoladki. Czekoladę zawijał. Oczywiście Marcin był najszybszy, jeżeli chodzi o wiadomość głosową, a Konrad, jeżeli chodzi o wiadomość tekstową. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. W Światowym Dniu Czekolady dawno to było, ale gratuluję. Macie świetną pamięć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Brawa, brawa, brawa. Dla tych, którzy pamiętali, o proszę bardzo, czekoladę zawijał Grażyna z Mesia. Co tak późno, Grażyno, się udało odpowiedzieć na to pytanie? Kolejne odpowiedzi spływają jeszcze, ale już po wszystkim jedziemy dalej.

0: Jak to nie czekoladki? Tutaj Andrzej Strzeba pisze, czekolada to coś innego niż czekoladki, Andrzej. A Świstak zawijał
1: te
0: czekolady, czyli tabliczki czekolady zawijał w te.
1: Tak, one mu tak szły po kolei.
0: A czekoladki są mniejsze. Mogą być na przykład...
1: Na jeden ząb, jak ktoś ma na przykład.
0: Jak ktoś ma zęby, oczywiście, że tak.
1: Przynajmniej jeden musi mieć.
0: No tak.
1: Wtedy jedna czekoladka na jeden ząb.
0: A jak ktoś nie ma?
1: To jest bardzo dobry pomysł.
0: A jak ktoś nie ma?
1: Ile mamy zębów? To wtedy nie je.
0: 32.
1: 32 kawałki czekolady można zjeść, a ktoś ma...
0: Niektórzy mają 28, bo te mądrości nie wyrosły na przykład.
1: Ale nie są wtedy wcale głupsi.
0: Ale nie są naszymi słuchaczami, bo nas słuchają mądrzy słuchacze, którzy potrafią...
1: A myślisz, że to determinuje?
0: A ty ile masz zębów?
1: Nie liczyłam.
0: Aha.
1: Chyba więcej, wiesz, niż 32.
0: Naprawdę? Jesteś rekinem?
1: Tak.
0: Rekin polskich dróg, Monika Gniewaszewska teraz o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mogę zjeść więcej czekolady po prostu. To o to chodzi tak naprawdę. Jest się usprawiedliwiony.
0: Oczywiście,
1: wtedy,
0: że tak.
1: Jak wszczęcę więcej zębów, to można zjeść więcej. Tak.
0: Uruchom szczękę i...
1: I dobrze. I na drogach. Tak. Trójmiasto na początek, bo tutaj największy ruch wygląda na to, że mamy. Korkuje się, zwalnia, to chyba jest lepsze określenie. Między węzłami Gdańsk-Osowa, Gdynia Wielki Kack. Ten odcinek jest najbardziej obciążony teraz na S6 na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe, ale na węźle Gdynia Wielki Kack teraz już bus się zepsuł, teraz już pojazdu nie ma, ale jakoś tak się przykorkowało za tym węzłem w stronę Łodzi, ale też zwalniają kierowcy w kierunku Gdyni na tym odcinku S6. Na S6 też drogowcy zgłaszają utrudnienia na S6, ale już między węzłami Wrześnica, Słupsk, Zachód, a więc daleko za obwodnicą Trójmiasta, miejscowość Sycewice, 184 km. Uważajcie, bo samochód ciężarowy się zepsuł, auto stoi na jednym pasie w stronę Gdańska. Uważajcie też na Pomorzu, przypominamy ten silny bardzo wiatr w porywach nawet do 120 km na godzinę. To jeszcze wszystko przed nami, bo o 15 te porywy wiatru mają się zacząć pojawiać. Zostać mają przez noc, a jutro ta pogoda ma się uspokoić. To jest ta dobra wiadomość. Ale wracając na drogi, to spore natężenie ruchu mamy też na południu kraju, choć tutaj głównie na obwodnicy Krakowa. Ta nam troszkę zwalnia. Zwalnia nam w okolicach węzła Kraków-Skawina w stronę Katowic i też spowolnienia są na A4 za bramkami w Balicach w stronę Śląska, ale to za sprawą prac drogowych, które prowadzone są na A4 na wysokości Morawicy, też właśnie w stronę Śląska. Bo sam Śląsk to zupełna, pełna właściwie przejezdność. Tutaj tylko bramki, punkt poboru opłat Brzęczkowice troszkę zwalnia. No i zwalnia nam 44 i to tak poważnie, bo w okolicach Bierunia, na wszystkich kierunkach tak naprawdę, więc ostrzegamy Was, przy dojeździe do Bierunia od strony Katowic i od strony Krakowa będziemy zwalniać na 44. Też chyba prace drogowe sprawiają, że te spowolnienia tutaj właśnie są. A wracając jeszcze na A4, no to wciąż będziecie zwalniać też między Katowicami a Wrocławiem, przed Opolem, a za Górą Świętej Anny jest spowolnienie za zjazdem na 45 na Opole. Tutaj korek się utworzył i on cały czas jest, ale niewielki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uruchamiamy koncert życzeń pierwszy raz dzisiejszego popołudnia. Dzień dobry, pisze M. Konrad. Skoro udało się wygrać w konkursie dla wiekowych słuchaczy, to bardzo serdecznie proszę pozdrowić moją najsłodszą żonę Gosię i córki Asię i Martynkę. To dla Gosi, dla Asi i Martynki. Teraz piosenka.

0: No to skoro już wiemy, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, a o czekoladkach też była mowa, to teraz może o czekoladkach zagadka. Niech będzie, co? Nie wiem, czy będzie łatwa, czy będzie trudna. W każdym razie będzie filozoficzna, bo pewna mama o czekoladkach stworzyła nawet motto życiowe. Posłuchajmy.
1: Moja mama zawsze mówiła, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi.
0: No właśnie, życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Pewna mama tak mówiła. Czyja to była mama? Pamiętacie, czyja to była mama? Jeżeli tak, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Czyja mama miała to motto życiowe o tych czekoladkach w pudełku?

A my niesiemy oczywiście wiadomości drogowe dla was. Już za 2 minuty kolejny serwis informacyjny dotyczący polskich dróg. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie możecie również pisać albo nagrywać w aplikacji.

0: No to co, wyjeżdżamy na drogi?
1: Absolutnie tak.
0: Nie zakleiło ci te czekoladki?
1: Nie, jeszcze nie jadłam, dopiero na deser.
0: A, okej.
1: Okay. Czekam.
0: No to wyjeżdżamy na drogi na 9 minut przed godziną 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo dzieje się na obwodnicy Trójmiasta. Być może ten wiatr już zaczyna dawać o sobie znać. Na pewno różnica ciśnień, także ostrzegamy Was przed tym. Obwodnica Trójmiasta, mamy dwa zdarzenia drogowe. S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa. Na 327 kilometrze zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Gdyni. I to odczuwają jadące S6, bo korkuje się S6 w tym miejscu. I drugie zdarzenie drogowe na 332 kilometrze. Tu z kolei mamy awarię samochodu ciężarowego i chodzi o odcinek między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Karczemki, okolice węzła Gdańsk-Lotnisko, łącznica zjazdowa, czyli to jest wiadomość dla wszystkich tych, którzy tutaj kręcą się w okolicach lotniska, że takie utrudnienia są, jest zwężenia, no i w związku z tym jest też korek i spowolnienia na obwodnicy Trójmiasta właśnie w miejscach, gdzie doszło do obu tych zdarzeń drogowych. To przypomnę, jest między węzłami tak naprawdę Gdynia Wielki Kack, Gdańsk Osowa. To tutaj należy spodziewać się na obu jezdniach spowolnień. To jest północ kraju i jeszcze na tej północy kraju mamy jeszcze raz zgłoszenie z S6, ale już z troszkę innego miejsca, w oddaleniu od obwodnicy Trójmiasta. S6 między węzłami Wrześnica, Słupsk Zachód, w pobliżu miejscowości Sycewice, ale to też jest cały czas Pomorze. 184 kilometr. Uważajcie na stojący samochód ciężarowy. Auto blokuje jeden pas jezdni w stronę Gdańska. No i A1 w Łódzkiem, trasa między węzłami Kutno Wschód, Piątek. To jest też zgłoszenie od służb. Miejscowości Górki Pęcławskie, 266 kilometr. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i też jest zwężenie do jednego pasa w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Nad Gryfiną napływają chmury deszczowe, Antek informuje nasz słuchacz. No właśnie, nie tylko nad Gryfiną, te chmury deszczowe w ogóle. Dziś na północy, na wschodzie, na południowym wschodzie. O tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ostrzeżenia wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Właściwie na całych Mazurach, na Warmii, na Podlasiu, na północy Mazowsza, na północ od Warszawy, na wschodzie Mazowsza, w Siedlcach i na wschód od Siedlec. A także na południu, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wszędzie mogą pojawić się opady deszczu. No i oczywiście burze w związku z tym. To ostrzeżenia pierwszego stopnia, drugiego i trzeciego stopnia. Intensywne burze i opady deszczu dziś na północy kraju, na Mierzei Wiślanej, na Półwyspie Helskim, w okolicach Elbląga. Zresztą Elbląg w tym momencie najchłodniejszym miastem w Polsce. 15 stopni zaledwie, tam pokazują termometry. W Trójmieście trochę cieplej, ale nie dużo cieplej. 17 na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce, Racibórz 26 w tym momencie. To cieplej niż przewidywali synoptycy. No ale tak to czasem bywa. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie duże, miejscami przelotne opady deszczu, jak powiedziałem, a w południowej połowie kraju możliwe burze i lokalnie nawet z gradem te burze. Wiatr dziś umiarkowany bądź dość silny w czasie burz, w porywach, na przykład w rejonie Zatoki Gdańskiej, nawet do 115 km na godzinę, a wieje nam ten wiatr z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do pudełek czekoladek oczywiście wrócimy już za chwileczkę, już za momencik, a tymczasem ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, 2 minuty po godzinie 14. Robert Kilen.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 14. Autobiografia, wielki hit grupy Perfect przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Taka wolna piosenka, chyba doskonale pasująca do tych chmur, które za oknami.
1: Tak jest.
0: Ale no, przyspieszamy czy nie przyspieszamy na polskich drogach?
1: No proszę państwa, no nie wygląda to dobrze.
0: Nie wygląda?
1: Nie. Mhm.
0: No to posłuchajmy w takim razie, jak to wygląda na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Kolejne zgłoszenie z północy kraju. S7, warmińsko-mazurskie co prawda, więc nie obwodnica Trójmiasta, no ale jednak północ kraju. Tutaj rzeczywiście chyba nie jest za bezpiecznie ze względu na te porywy wiatru, które niestety, ale jeszcze będą większe, bo od 15 zapowiadają synoptycy, że one się wzmogą. A więc do rzeczy wracając, S7, Ostróda Elbląg w pobliżu miejscowości Marzewo. 29 km samochód osobowy uderzył w bariery i w związku z tym mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy, no bo to jest ta S7, która prowadzi nas z Trójmiasta do Warszawy właśnie, no i dalej do Krakowa. Tutaj niestety, ale jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku, a więc na wysokości miejscowości Marzewo na S7 są utrudnienia, w których też pracują służby medyczne, no bo pomagają poszkodowanej w tym zdarzeniu drogowym osobie. W S6 tutaj na obwodnicy Trójmiasta jedne utrudnienia się zakończyły. Na 332 kilometrze nie ma już samochodu ciężarowego, auto blokowało przejazd w stronę Gdańska. Natomiast cały czas z utrudnieniami muszą się liczyć jadący w kierunku Gdyni, bo tu cały czas kłopoty z przejazdem są. Na 327 kilometrze w stronę Gdyni było zderzenie dwóch samochodów osobowych. To jest odcinek obwodnicy Trójmiejskiej między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa. No i tutaj jest cały czas zwężenie. Zresztą te zwężenia, nawet te, którego już nie ma, powodują, że zwalniamy tak czy siak między węzłami Gdańsk-Osowa, a węzłem Gdynia-Wielki Kack. Na obu tych jezdniach, na tym odcinku właśnie jest spory ruch i spowolnienia. Podobnie zresztą jest za węzłem Gdynia-Wielki Kack, podążając w stronę Gdyni i między węzłami Gdynia-Wielki Kack, Gdynia-Chylonia. Tutaj też S7, bo to już jest S7, nam zwalnia. To jest północ kraju, zresztą na północy kraju jeszcze cały czas kłopoty z przejazdem są na S6, ale w innym miejscu, 184 km przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta, przy dojeździe do Gdańska, bo w stronę Gdańska między węzłami Wrześnica, Słupsk, Zachód, uważajcie, na 184 km stoi samochód ciężarowy i blokuje przejazd częściowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czyja mama mówiła o tych czekoladkach, o tym pudełku czekoladek? Wspólnik Peter mówi, że to Forrest Gump. Pozdrawiamy z Biłgo, ekipa Best Cargo. Marek z Biłgoraja pisze, że jego wspólnik twierdzi, że to mama Forresta Gumpa. Gosia też tak twierdzi, mama Forresta Gumpa. Kocham ten film, napisała Gosia. No to chyba Gosia wie, co mówi, tak czy nie?
3: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: No to była mama Forresta Gumpa. Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Pozdrawiam serdecznie Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiam.
3: Tak swoją drogą to jest zarąbiste święto. Mogę dzisiaj bezkarnie poddać się mojemu czekoladowemu nałogowi. Mm-hmm. Serdeczności.
0: Serdeczności, oczywiście. Mamy święto czekolady. Oczywiście mama Forresta Gumpa to jest dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
4: To była mama Forresta Gumpa. Pozdrawia Krzysztof ze Skody.
0: Krzysztof ze Skody też wiedział. Kto
5: cześć,
0: jeszcze?
5: Witajcie. Cześć, witajcie. To chodzi o mamę Forresta Gumpa oczywiście. Pozdrawiam, Daro z Częstochowy.
0: Oczywiście, Daro, masz rację. Bartek z Opola też wiedział i napisał. Jarek Pawełski, Grażyna z Mesia, bardzo dobra odpowiedź. Instruktor z Łodzi też wiedział. Oliwia z uśmiechem. Chodzi tu o mamę Forresta Gumpa. Oczywiście, że to

0: Tak.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Karol z Siedlec. A propos zagadki. To była mama Foresta Gumpa. Pozdro.
0: Tak jest.
1: Deszczowej. S7.
0: O, proszę bardzo, deszczowa S7, jak słyszeliście, piekarz z drogi do Northampton też wiedział i napisał. Edward, Tomasz z Radomia, rodzinka z X-a, pozdrawiam was, jedźcie bezpiecznie. Kati, Krzysiek z Budowy, Tomkon z Tarnowa, Miluś, Wojtek z Bergen, Grzesiek za czwórki też wiedział i napisał. Kto jeszcze wiedział?
2: To jest oczywiście w dzisiejszej zagadce, chodzi o mamę Foresta Gumpa. Pozdrawiam.
0: Tak.
2: Paweł ze Skody.
0: Pozdrawiam, Pawle ze Skody. To była bardzo dobra odpowiedź. Antek z Gryfina, Marcin z Julką z Trasy, Tomek, Bartek z Kii, Ania Starnowa, Adam, Irenia z Santa Fe, Sebek Gabaryciarz, Zbyszek z Mokki, Paweł z Budowy, ekipa z Senatorskiej, Andy DWR. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o mamę Foresta Gumpa. Ach, ta wasza wiedza. Kto był najszybszy?
3: Ja jeszcze nie słyszałam pytania, ale to jest film Forest Gump. Aha. Maja ze Skody, pozdrawiam.
0: Maja ze Skody? Dobrze usłyszałem? Pozdrawiam. I możesz pozdrawiać oczywiście, Maju, teraz kogo chcesz. Naturalnie poprzez aplikację albo nagraj pozdrowienia dla swoich najbliższych, albo napisz je. Wyemitujemy oczywiście i dodamy piosenkę. Sława był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Sława też ma takie same prawa. Możesz pozdrawiać Sława się, możesz napisać pozdrowienia albo nagrać. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o mamę Foresta Gumpa. 15 minut po godzinie 14. Jedziemy sobie na wysokich obrotach. A teraz trochę się pokiwamy. Rozruszajmy się z Santaną. Rob Thomas, to wokalista Matchbox 20, towarzyszy wokalnie Carlosowi Santanie w tej piosence.

0: Czas na kolejny koncert życzeń w dzisiejszych Wysokich Obrotach. Sława spisze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz ekipę PRK, a w szczególności miłośników czekolady, do których również się zaliczam. Pisze Sława, są nas miliony. To dla miłośników czekolady za chwileczkę piosenka i dla kogo jeszcze?
1: No to już lecą pozdrowienia dla wszystkich kierowców ze Skody, bo słyszałam, że było i jest ich tutaj dużo. Pozdrowienia dla całej ekipy Polskiego Radia Kierowców Szerokości. Maja ze Skody, hej!
0: No to lecą pozdrowienia i leci piosenka.
2: I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within before I melt like snow.

0: W Bieszczadach dziś może być deszczowo i burzowo, ale dosyć ciepło, 21 stopni teraz w Ustrzykach, bo wiadomo, że Ustrzyki to stolica Bieszczad, jest tak śpiewa KSU. Przed momentem właśnie KSU o Bieszczadach, a teraz o tym, co się dzieje na drogach, nie tylko w Bieszczadach, prawda, ale
1: nie,
0: w całej Polsce.
1: Nie tylko w Bieszczadach.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale o tej 14.30 to rzeczywiście głównie oko skupia obwodnica Trójmiasta. Tutaj duży ruch jest na S6. Też nie tylko przez to, że zdarzenia drogowe mamy zgłoszenia od służb właśnie z S6. Chociażby kłopoty z przejazdem wciąż utrzymują się na S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa. Tu na 327 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w stronę Gdyni, ale też dlatego, że duży ruch jest właśnie tutaj na obwodnicy Trójmiasta i kierowcy zwalniają zarówno jadąc w stronę Gdyni, jak i w kierunku Łodzi. Też spory ruch na wysokości Gdyni już, czyli między węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack. Tutaj też spowolnienia są na obu jezdniach, to już jest S7, no bo za węzłem Gdynia-Wielki Kack S6 zmienia się w S7. Przykorkowała nam się też 89. Ta trasa lubi się korkować ostatnimi czasy, a to za sprawą prac drogowych, które są prowadzone tutaj na wysokości Gdańska. Na 89. Teraz kierowcy zwalniają dojeżdżając do S7 do węzła Gdańsk-Port i ten korek jest, on może no, zająć nam trochę czasu przejazd przez niego, a więc zabrać też ten czas, który być może niektórym jest w tej chwili bardzo potrzebny, więc ostrzegamy Was przed 89, która no niestety, ale zatrzymuje się już na wysokości Gdańska. Na Pomorzu to też kłopoty z przejazdem, a właściwie to już jest warmińsko-mazurskie na trasie S7. Między Gdańskiem a Warszawą, odcinek Ostróda Elbląg w pobliżu miejscowości Marzewo. 29 kilometr, który uważajcie, jak będziecie wracać ewentualnie, albo tamtędy po prostu jedziecie. Zwężenie na jezdni w stronę Warszawy. Samochód osobowy uderzył tu w bariery na 29 kilometrze. No i stąd takie spowolnienia są właśnie. Na A1 utrzymują się utrudnienia w Łódzkiem. Węzeł Kutno-Wschód Piątek w pobliżu miejscowości Górki Pęcławskie. Tu też jest zajęty jeden pas. Jest zwężenie w stronę Katowic, a to za sprawą zderzenia dwóch samochodów osobowych. Więcej aut pojawiło się na południu kraju. Obwodnica Krakowa zaczyna nam tak, no, już poważnie zwalniać. Duży ruch w okolicach węzła Kraków Południe w stronę Śląska i zakorkowane obie trasy przy dojeździe do obwodnicy. 7 i 44. 7 to okolice Libertowa, a 44 to okolice Skawiny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 20 minut będzie godzina 15. Pamiętamy oczywiście, że wciąż trwa wielka wyprawa maluchów. Na razie troszkę odpoczynku, ale nasi wysłannicy są z nami. Halo, halo.
1: Kłaniamy się nisko. Melduje się ekipa wielkiej wyprawy maluchów.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Przerwa techniczna, więc czekamy na maluchy, żeby można było wreszcie się za nie zabrać, przygotować je do kolejnego, drugiego etapu wielkiej wyprawy. Tym razem etap polski, który wystartuje już w najbliższy czwartek. Ale to też jest bardzo skomplikowany czas dla organizatorów, bo trzeba wszystko uzupełnić, sprawdzić. Przede wszystkim części muszą wrócić z powrotem. Dodatkowo tych części trzeba będzie jeszcze dołożyć, czyli to, co zostało zainstalowane i wymienione w maluchach, musi być uzupełnione. Dodatkowo jeszcze ubiory dla wszystkich uczestników, nowi uczestnicy, cała logistyka. To naprawdę jest bardzo intensywny czas, więc to nie jest tak, że my przez te dwa dni pomiędzy wyprawą europejską a wyprawą polską leżymy, nic nie robimy i odpoczywamy. O nie, nie.
2: Można by to nazwać przegrupowaniem. No ale oczywiście Wielka Wyprawa Maruchów niezmiennie będzie jechała po to, żeby zbierać środki na dzieci poszkodowane w wypadkach, ale też po to, żeby promować bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. To będą miasteczka BRD w niektórych miejscowościach, przez które będzie cała wyprawa przejeżdżała. No ale pamiętajmy, że cała wyprawa to również ambasadorowie. Ambasadorowie z tego świata motorowego czy motorsportowego, to może przypomnijmy, oczywiście Rafał Sonik, ale też Maciej Wisławski, Kajetan Kajetanowicz, Gosia Prus, Gosia Rdest. I słuchajcie, w tym roku dołączył nowy ambasador. Jest to Maciej Serafin, który, no jeśli ktoś śledzi wydarzenia motorsportowe, to wie, co w tym roku, czy czego dokonał w tym roku Maciej. A mianowicie był on w Stanach, gdzie uczestniczył w wyścigu Pikes Peak, był będąc pierwszym Polakiem. No i przejechał ten wyścig z bardzo dobrym wynikiem.
1: Myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy i opowiemy wam więcej, rozmawiając razem z Maćkiem na ten temat, ale wróćmy do maluchów. Marcin Małysz, czyli dyrektor generalny, bardzo dokładnie wczytuje się teraz w statystyki, ile pokonał kilometrów pojedynczy maluch.
3: Rekord jednego dnia to było 529 kilometrów. 422 serpentyny pokonał każdy maluch. Mam takie statystyki. Maksymalny zjazd to minus 13 stopni. Podjazd też prawie 14. No działo się naprawdę bardzo dużo. Te samochody znoszą bardzo wiele i ja cały czas powtarzam, że to jest taki nasz mały narodowy bohater, który zmotoryzował powojenną Polskę i kiedyś był takim marzeniem wielu Polaków, a dzisiaj staje się nim ponownie i to bardzo, bardzo nas cieszy, jest to bardzo fajne. A przede wszystkim mały Fiat to taki wehikuł czasu, czyli my wsiadamy w te samochody, wracamy do czasów naszej młodości, kiedy w tych samochodach się po prostu przeżywało pierwsze miłości, jeździło się na wakacje, jeździło się z rodzinami, gdzieś tam dalej, czasami w tych samochodach powstawały pierwsze firmy, bo mamy tu wielu przedsiębiorców, także to wszystko jest bardzo dla nas cenne i sentymentalne. I cieszymy się, że wspólnie razem z tym maluchem możemy podróżować dalej. No i przede wszystkim nie pokazujemy, że jesteśmy kimś innym. My jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy, jak mieliśmy po 19 czy 20 lat. To jest, myślę, że najpiękniejsze.
1: Oj, mnóstwo tych wspomnień, można byłoby długo i namiętnie na ten temat rozmawiać. Co zresztą jakby czynimy, będąc z wami, i czynić będziemy do 15 lipca z ogromną radością.
2: Bagaż wspomnień się buduje we wszystkich maluchach i bagażnikach tych samochodów po pierwszym etapie, ale jesteśmy właśnie na półmetku. Za chwilę dosłownie będziemy wsiadać do tych samochodów ponownie i pędzić przez Polskę. Zapraszamy. Może uda nam się spotkać na trasie.
1: No to w takim razie do usłyszenia. Słuchajcie i śledźcie nas w mediach społecznościowych.
2: Do usłyszenia.

0: Niby gorzka, ale jak się człowiek do niej dobierze, to nie miarkuje. Rano była jeszcze cała, pisze Andrzej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, bo może
1: tak
0: być gorzka,
1: może być słodka,
0: może być pitna, możemy ją jeść.
1: Ja to mam taki sposób.
0: Możemy jeść i popijać.
1: Możemy. Mhm. A ja mam taki sposób, wiesz?
0: Na czekoladę?
1: No.
0: Jaki?
1: Po prostu jej nie jem.
0: Nie jesz czekolady?
1: Tak. Mimo tego, że mam więcej zębów niż ustawowo.
0: A dlaczego nie jesz? Gorzka
1: podobna jest. No bo jak się zacznie jeść, to nie można skończyć. Mhm.
0: To o tym porozmawiamy dziś z panią dietetyczką na temat tego, czy czekolada jest zdrowa, w jakich ilościach, dla kogo, czy kierowcy powinni na przykład koncentrować się jedząc czekoladę albo gorzką,
1: to musieliby
0: albo
1: taką gorzką
0: i tak dalej, tak dalej. No właśnie, jaką? O tym jeszcze dziś w Wysokich Obrotach, a teraz wyjeżdżamy na drogi na 10 minut przed godziną 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo utrudnień na drogach. Na A4 pojawiły się kłopoty z przejazdem. Trasa między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Krapkowice. No zapowiadało się tutaj, że coś się będzie działo. To jest odcinek Katowice-Wrocław na wysokości Góry Świętej Anny na Opolszczyźnie. 263 km. Bus uderzył w bariery. No i mamy tutaj zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. Tutaj w ogóle ta A4 od jakiegoś czasu się korkuje właśnie za zjazdem na Opole na 45. I teraz do tego wszystkiego zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, które dolewa do oliwy do ognia za Strzelcami Opolskimi. Dokładnie kierowcy zatrzymują się w korku. Zatrzymują. No bardzo powoli jadą w stronę Wrocławia. Spowolnienia za Opolem, a przed brzegiem utrzymują się do tego wszystkiego, a więc teraz daje o sobie znać ten odcinek A4 między Katowicami a Wrocławiem, choć on z reguły milczał. No a teraz mamy właśnie taką sytuację. Na A1 kłopoty z przejazdem w dwóch punktach. Węzeł Włocławek Północ, Włocławek Zachód. To jest nowa wiadomość. Miejscowość Lipiny, Kujawsko-Pomorskie, 191 km. Zwężenie w stronę Łodzi po tym, jak auto osobowe wypadło z jezdni, uderzyło w bariery. Inne zdarzenie drogowe na A1 to już w Łódzkiem. Węzeł Kutno Wschód, węzeł Piątek, miejscowość Górki Pęcławskie, 266 km. Zderzenie dwóch aut osobowych i w stronę Katowic kłopoty z przejazdem. Cały czas utrzymują się utrudnienia na S6. Do tego wszystkiego jeszcze doszły utrudnienia na S6 między węzłami Lęborg Zachód, Lęborg Wschód, czyli na wysokości Lęborka na Pomorze. 62 km osobowy uderzył w bariery. Zwężenie w stronę Gdańska. Na szczęście bez poszkodowanych. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też na 50. To już Mazowsze. Płońsk Wyszogród, miejscowość Zawady. 35 km. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców. No i w tych dwóch pozostałych miejscach, a właściwie w jednym na S6 cały czas mamy utrudnienia. Zwężenie w stronę Gdyni na 327 km obwodnicy Trójmiasta. To między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa i jeszcze północ kraju, to jest S7 i Warmińsko-Mazurskie. Trasa Gdańsk-Warszawa, Ostróda-Elbląg. Ten odcinek miejscowość Marzewo. Zwężenie w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze wiadomość od was, halo?
3: Prośba z Częstochowy, proszę poinformować kierowców, aby przełączyli z uwagi na rozpoczynające się opady deszczu światła mijania zamiast dziennych. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
0: Pozdrawiam, Tomku. My przełączamy światła dzienne na światła mijania, żebyśmy byli widoczni i lepiej widzieli, jeżeli zaczynają się opady deszczu. Prośba spełniona, Tomku. Jedziemy z Linkin Park w stronę 15.

0: No i tak każdego dnia trzeba przypominać kierowcom o konieczności jazdy na światłach mijania podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, pisze Dan Orzechowski, nasz słuchacz. Niestety niewielu, no, a może jakaś ogólnokrajowa kampania społeczna. Ja myślę, że tak naprawdę kierowcy powinni pamiętać o tym, żeby przełączać światła mijania. Tego uczą na kursach. Nie powinniśmy zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Dobra, 15 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety automaty rozleniwiają. To też prawda. 14,9, niecałe 15 w Elblągu i tam jest najchłodniej. 25,2 kreseczki, czyli więcej niż 25 w Bielsku-Białej i tam jest najcieplej. Na północy zdecydowanie chłodniej niż na południu. A jeżeli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami, opadami deszczu i silnym wiatrem, no to na Podlasiu, na Warmii, na Mazurach, na północy Mazowsza, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Kieletczyźnie i na Górnym Śląsku to pierwszego stopnia. Drugiego i trzeciego stopnia, czyli te wyższe w okolicach właśnie Elbląga, w okolicach Mierzei Wiślanej i w okolicach Półwyspu Helskiego. Tam nawet trzeciego stopnia ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie duże, miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a w południowej połowie kraju także burze lokalnie z gradem. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, a w czasie burz może być porywisty nawet do 120 km na godzinę, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wieje nam z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 15. Ruszamy. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

Dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Już 10 minut po godzinie 15. Może jakaś zagadka na polepszenie pogody? Rafał ze Skalni pisze w aplikacji. Będzie jeszcze dziś zagadka naprawdę motoryzacyjna. Może polepszymy pogodę, a teraz pogorszymy chyba sytuację na polskich drogach, tak czy nie? O 15:10.
1: Nie, właśnie nie? Mam garść niezłych informacji.
0: Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Posłuchajmy niezłych informacji w takim razie z polskich dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Polacy coraz częściej wybierają baby kreftowe.
0: Co wybierają?
1: Naprawdę, taka informacja mi się pojawiła, ale ona nie jest z polskich dróg.
0: Aha.
1: Teraz będzie.
0: Dobrze.
1: Na południu kraju. No dobra, to nie są najlepsze informacje. Te lepsze będą na koniec. Taka wisienka na torcie to będzie. Zakorkowały się obwodnice Katowic i Krakowa. Chodzi oczywiście o A4. Coraz większy ruch na A4 między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina, a właściwie jeszcze za węzeł Kraków Skawina. To wszystko w stronę Śląska i tutaj naprawdę jest na tyle duży ruch, że miejscami sobie się zatrzymujemy nawet, więc no, sporo czasu trzeba mieć, żeby przejechać obwodnicą. Czy to jest już ten moment, w którym wyruszyliśmy z pracy, czy też być może wyjeżdżamy na wakacje? Mam nadzieję, że to drugie, no bo ta cierpliwość pewnie jest większa, jeśli jedziemy na wakacje. Tak wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, a co dzieje się na Śląsku? Otóż tutaj bardzo duży ruch w okolicach węzłów, Murckowska i Brzęczkowice. Murckowska to ten sprowadzający ruch na Katowice. No i tutaj za tym węzłem Murckowska, w stronę Krakowa, na A4 będziemy zwalniać i to dosyć mocno. Zwalniamy też na S86 i 86 na S86 jadąc od strony Sosnowca, a w kierunku węzła Murckowska, więc mijamy Katowice elegancko i potem na 86 ponownie zwalniamy sobie właśnie przy dojeździe do węzła Murckowska. Spowolnienia też w okolicach węzła Brzęczkowice, no i w ogóle na krajowych drogach tu na Śląsku zrobiło się dosyć ciasno. Tych samochodów jest naprawdę sporo. Tak jest między innymi na 81, ale też na S1. Tutaj też należy spodziewać się dużego ruchu. No i te utrudnienia, które są między Katowicami a Wrocławiem. Na wysokości Góry Świętej Anny dla kierowców dostępny tylko jeden pas w stronę Wrocławia, bo tu mieliśmy zdarzenie drogowe. Jest korek i to taki, no nie bardzo duży, ale mocno spowalniający ruch, bo około 3-kilometrowy ten zator jest na A4, a to po zdarzeniu drogowym, do którego właśnie doszło tu w okolicach Góry Świętej Anny między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Krapkowice w stronę Wrocławia. Bus zderzył się z samochodem, uderzył w bariery niestety energochłonne i w związku z tym mamy zwężenie w stronę Wrocławia właśnie, no i stąd ten korek, jeśli zastanawiacie się dlaczego. Garść dobrych informacji to z północy kraju, bo skończyły się utrudnienia między innymi między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Osowa, 327 km bez zwężenia w stronę Gdyni i kłopoty z przejazdem już zakończyły się też między węzłami Wrzęśnica-Słupsk-Zachód, miejscowość Sycewice, tutaj w stronę Gdańska było zwężenie, teraz go nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No dobrze, zagadka miała być wczoraj. Nie wiem, czy pamiętacie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, była taka zagadka o zespole TSA, że Łukasz lubił TSA i tak lubił ten zespół, że aż się wyprowadził do pewnego miejsca, żeby mieć na rejestracji właśnie TSA. Odgadliście wspaniale, że to Łukasz, kolega ojca Mateusza, czyli mieszkał w Sandomierzu, żeby mieć rejestrację TSA albo w powiecie sandomierskim, tak bardziej precyzyjnie. Natomiast Artur z Toyoty Corolli wczoraj taką wymyślił zagadkę a propos numerów rejestracyjnych. Wczoraj, przypominamy, była rocznica uchwalenia takiej ustawy w 1922 roku po odzyskaniu niepodległości, że polskie tablice rejestracyjne po raz pierwszy się pojawiły właśnie 6 lipca. Dziś mamy 7 dzień lipca. Wczoraj Artur wymyślił zagadkę inną trochę. Nazwijmy dziewczynę, no powiedzmy, że ma na imię Anna. I Anna lubi zespół ONA. Tak bardzo lubi zespół ONA, tak jak Łukasz lubił TSA i przeprowadza się do miejsca, żeby mieć na swojej rejestracji samochodowej właśnie literki ONA. Gdzie się przeprowadza Anna? To jest pytanie. Artur z Toyoty Corolli wymyślił. Arturze, dziś wracam do tego pytania i czekam na wasze odpowiedzi. Gdzie Anna się przeprowadziła, żeby mieć na swoim samochodzie rejestrację rozpoczynającą się od liter ONA? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tak brzmi właśnie ONA. To lubi Anna, przypominam. Zastanawiacie się, kiedy udzielić odpowiedzi? Agnieszka odpowie.

0: Już 28 minut po godzinie 15. No to dokąd przeprowadziła się Anna, fanka grupy ONA? Halo, halo.
1: Witam, Piotrek z Wrocławia.
0: Cześć, Piotrze.
1: Anna przeprowadza się do Nysy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Piotrze, nie. Anna nie przeprowadza się do Nysy. Jakby przeprowadziła się do Nysy, to by lubiła grupę ONY. A ona lubi grupę ONA, więc nie przeprowadza się do Nysy. Trzymam za was kciuki jeszcze raz w takim razie. Przypominam, Anna jest miłośniczką grupy ONA. Ona gra tak... lubi wszystkie piosenki, a także chce mieć na samochodzie rejestrację ONA. Dokąd przeprowadza się Anna, żeby mieć rejestrację ONA? Kiedy odpowiadacie?

0: służby na A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Krapkowice w pobliżu Góry Świętej Anny na 263 kilometrze. Bus uderzył w bariery, no i jest zwężenie w stronę Wrocławia. Kierowcy jadą jednym pasem, no i stąd właśnie takie utrudnienia. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na S6, to już jest północ kraju i Pomorze. Węzeł Lęborg-Zachód, Lęborg-Wschód, na wysokości Lęborka 62 kilometr. Samochód osobowy wypadł z jezdni, uderzył w bariery energochłonne, no i też mamy zwężenie w stronę Gdańska, tutaj podają służby. Pojawiły się też kłopoty z przejazdem na ekspresowej 12 S12, trasa węzeł na Łęczu, węzeł Jastków, to jest już Lubelszczyzna, miejscowość Zagrody. 37 kilometr, samochód osobowy też wypadł z jezdni, uderzył w bariery. No i przy pasie rozdziału w stronę Lublina jest zablokowany jeden pas. Uważajcie na siebie ze względu na to, że to jest kolejne tego typu zdarzenie. Wygląda na to, że jest ślisko, no i też być może to ciśnienie niekoniecznie sprzyja takiej dobrej jeździe. Miejcie się na baczności. Na północy kraju kłopoty z przejazdem mamy też na 20. To jest informacja od służb z trasy Bytów-Miastko w pobliżu Zadry, miejscowość Zadry, 190 km. No tutaj mamy zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych, a kierowcy jadą na zmianę jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz będzie o jeździe autonomicznej na antenie PRK Polskiego Radia. My kierowców, bowiem Instytut Transportu Samochodowego oficjalnie staje się krajowym koordynatorem pracy badawczych, państwowym organem odpowiedzialnym za nadzór oraz prowadzenie badań i testów pojazdów zautomatyzowanych na drogach publicznych. Dyrektor ITS-u profesor Marcin Ślęzak jest ze mną w studiu i z wami. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: No to na czym to będzie polegać ta komisja, która powstaje przy Instytucie Transportu Samochodowego, która będzie badała, testowała te pojazdy autonomiczne?
1: No może wyjaśnię, że tu może mniej chodzi o komisję, bardziej o instytucję, zespół, który funkcjonuje w ramach Instytutu Transportu Samochodowego. Mm-hmm. To jest zespół ekspertów, który ma odpowiadać w jednej mierze za wydawanie zezwoleń na prowadzenie badań na drogach publicznych. Tu może przy tej okazji powiem, że w zakresie pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych, czyli tych autonomicznych, przyjęło się trzystopniowe testowanie tej technologii. Mhm. W świecie wirtualnym, na poligonach badawczych i testowanie na drogach publicznych.
0: Czyli domyślam się, że jeżeli jakiś pojazd autonomiczny przejdzie te testy w świecie wirtualnym i na tych poligonach badawczych, to dopiero wtedy zostanie umożliwione mu testowanie na drogach publicznych, tak czy nie? Czy
1: tak, tak, dokładnie tak, pod pewnymi warunkami i zabezpieczając przede wszystkim bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Więc mówimy o tym trzecim etapie, ale warto to podkreślić, nie mówimy jeszcze o dopuszczeniu tych pojazdów do ruchu, czyli mówimy cały czas o kwestii testowania, ale w warunkach rzeczywistych na drogach publicznych.
0: No dobrze, to jak one będą te testy wyglądać? Skoro samochody autonomiczne nie będą jeszcze dopuszczone do ruchu, to znaczy, że co, będą w eskorcie innych pojazdów, tak żeby nie stykały się

0: z naszymi pojazdami, użytkowników dróg?
1: No przede wszystkim musimy bardzo precyzyjnie określić, co będziemy testować na drogach publicznych, jakiego typu funkcje. Do tego przeprowadzić analizę ryzyka. Są do tego specjalne normy, które mówią, w jaki sposób ta analiza ryzyka powinna być przeprowadzona. I w kontekście tych zresztą funkcji, które będą badane, musi być zapewniony kierowca, który jest w stanie w każdej chwili przejąć kontrolę, czyli będzie siedział za kierownicą. Plus do tego muszą być powiadomione służby, policja, straż pożarna. To zresztą zadanie przejmuje Krajowy Koordynator Prac Badawczych, czyli Instytut Transportu Samochodowego. My prowadzimy też rejestr wszystkich tych testów, które będą prowadzone w Polsce i mało tego, możemy nadzorować, obserwować, czy te testy są prowadzone zgodnie z udzielonym zezwoleniem. Czy rzeczywiście są te funkcje testowane, które zostały zgłoszone.
0: Panie profesorze, ale przecież istnieją już również na polskich drogach samochody, które potrafią jeździć autonomicznie, na pewnym etapie autonomiczności oczywiście. Pewne funkcje są zablokowane w tych pojazdach. Hiszpania, zdaje się, jeżeli się nie mylę, umożliwiła tym samochodom jeżdżenie już w trybie autonomicznym. To w takim razie na czym będzie polegało to polskie testowanie i co mamy osiągnąć tym testowaniem? Wpuszczenie tych samochodów na polskie drogi, jak się domyślam.
1: Ja powiem tak, jazda autonomiczna wywołuje dużo emocji, ale ostrzegam, żeby podchodzić do tego ostrożnie, bo dużo jest w tym marketingu. Ja rozumiem jazdę autonomiczną, wsiadam do pojazdu bez kierownicy, ustawiam cel, gdzie mam je zawieźć i ten pojazd mnie zawozi. Tu nie mówimy o tego typu działaniach. Zwykle są to coraz większe poziomy automatyzacji, coraz więcej systemów, które mogą przejmować w szczególnych warunkach kontrolę, czy jazdę po autostradzie, utrzymywanie na osi pasa ruchu, utrzymywanie określonej prędkości. To są systemy, które działają na poziomie od 0 do 3. Przyjęło się zgodnie z amerykańską normą SAE od 0 do 5, 6-stopniowy poziom automatyzacji. To, co będzie nadzorowane przez nas, przez ITS, dotyczy trzeciego poziomu i wyżej. Czyli typowe systemy, takie najprostsze, wspomagające, nie są objęte tym zezwoleniem. Natomiast te już bardziej zaawansowane, zdecydowanie tak.
0: Rozumiem. Czy komisja, czy ITS będzie takim organem, który będzie mógł wydawać te homologacje, czyli pozwolenia na poruszanie się pojazdów autonomicznych po drogach publicznych?
1: To nie homologacje, bo homologacja to już jest dopuszczenie po tych testach,
0: wyprzedzam trochę.
1: Tak, oczywiście, natomiast te przepisy jeszcze wymagają u nas wdrożenia w zakresie dopuszczania takich pojazdów, ale to, co też chcę podkreślić, ITS nie będzie prowadził tych badań. My mamy nadzorować, koordynować, wydawać zezwolenia, informować organy i współpracować międzynarodowo, bo część tych testów będzie odbywała się transgranicznie, czyli pojazd będzie przejeżdżał z Niemiec do Polski, czy z Polski do Czech i w tych działaniach jako jedyna jednostka centralna wyznaczona w Polsce będziemy komunikować się z naszymi odpowiednikami w innych krajach europejskich.
0: Znaczy w Niemczech takie pojazdy mogą się poruszać już, oczywiście bez udziału kierowcy, ale z kierowcą na pokładzie?
1: No to jest bardzo różnie w różnych krajach. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że często mamy do czynienia z pilotażami w pewnych określonych warunkach, na przykład w dzień, a nie w nocy. Więc to nie jest jeszcze tak, że mamy w Europie pełną swobodę i gdziekolwiek możemy się poruszać. Mówię, to budzi dużo emocji, ale ostrożnie. Tak? My mówimy pojazd autonomiczny, ale nie mamy jeszcze... O, pojazd autonomiczny będzie wtedy, kiedy nie będziemy mieli na pokładzie kierowcy, być może nawet nikt nie będzie musiał mieć uprawnień prawa jazdy. I wtedy mówimy rzeczywiście o pełnej autonomii. Niektórzy mówią, że być może tej pełnej, stuprocentowej nigdy nie osiągniemy, bo zawsze będzie musiał być operator, jeżeli nie na pokładzie, to na przykład zdalnie mogący przejąć kontrolę. Tak? Jeżeli ten pojazd bezpiecznie się zatrzyma na poboczu, to potem go trzeba w jakiś sposób sprowadzić do domu czy do warsztatu.
0: Rozumiem. Panie profesorze, w takim razie ostatnie pytanie. Kiedy te pierwsze pojazdy pojawią się w ramach testów na polskich drogach?
1: No my potrzebujemy kilku tygodni, ponieważ działamy w ramach takiego trybu administracyjnego Jeżeli otrzymamy kompletny wniosek, jeszcze nie otrzymaliśmy żadnego, potrzebujemy kilka tygodni, dwa do czterech tygodni na przeprowadzenie całej procedury. I w zasadzie wydając zezwolenie maksymalnie na 3 lata i maksymalnie na 5 województw, możemy ruszać. Czyli teoretycznie, gdyby do nas wpłynął taki wniosek w tej chwili, to myślę, że spokojnie po wakacjach takie testy mogą się

0: się na terenie Polski rozpocząć.
1: Proszę bardzo. I przypominam, to pierwszy taki kompleksowy system kontroli nad zautomatyzowaną i autonomiczną mobilnością w Polsce. Prowadzi to ITS, a dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, między innymi ekspert do spraw pojazdów autonomicznych, profesor Marcin Ślezak, był w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego życzę.

0: No to jak to było z tą Anną, za chwileczkę dowiemy się, natomiast wcześniej dowiemy się, co się dzieje na polskich drogach od Moniki.
1: Tak będzie.
0: A
1: tak
0: jak
1: będzie.
0: Drugie?
1: Katarzyna.
0: Od Moniki Katarzyny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Historia pokaże, czy wielkiej. Prawda?
0: Mogę powiedzieć tylko tyle, że w
1: że
0: takich
1: tak.
0: momentach oczywiście mentalnie, umysłowo wielkiej, ale kabanosik. Kabanosik.
1: Ale malutki.
0: Malutki. Mhm. Jak to kabanosik.
1: Katarzyna Wielka i malutki kabanosik.
0: Proszę bardzo. I informacje
1: i polskie drogowe. Drogi.

0: Utrudnienia mamy na obwodnicy Krakowa i to już takie dosyć pokaźne. Duże korki są zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. W ciągu tych 20 minut pojawili się kierowcy na A4 na wysokości Krakowa. Zwalniają w okolicach węzła Kraków Południe i takim spowolnieniu jadą właściwie po węzeł Kraków Tyniec. I potem jest zamiana, to w stronę Katowic, a w kierunku Rzeszowa od bramek w Balicach po węzeł Kraków Tyniec. Ciasno więc na obwodnicy Krakowa. Też przy wyjeździe z obwodnicy A4 w stronę Rzeszowa jadąc musicie się nastawić na to, że niewielkie spowolnienia są tutaj przy węźle Bieżanów na jezdni w stronę Rzeszowa. To Małopolska i Kraków, też te dojazdowe drogi do obwodnicy, czyli Krajowa 7. Ona dzisiaj cały czas, cały dzień właściwie jest taka spowolniona na wysokości Libertowa na obu jezdniach. I 44 też w stronę Skawiny, zjeżdżając węzłem Kraków-Skawina na Skawinę właśnie też zwalniamy. Na Śląsku duży ruch między węzłami Katowice-Mysłowice, między miastami właśnie Katowice-Mysłowice w stronę Krakowa dużo aut. W przeciwnym kierunku, czyli Mysłowice-Katowice, tych samochodów jest zdecydowanie mniej, więc tych spowolnień jest też zdecydowanie mniej. Dobre wiadomości za 4 z odcinka Katowice-Wrocław. Nie ma już utrudnień na wysokości Góry Świętej Anny i tak jak został usunięty bus z trasy, który blokował przejazd częściowo w stronę Wrocławia, tak też zniknął korek. I to jest dobra wiadomość, bo nawet nie musi się rozładowywać, po prostu korka na wysokości Góry Świętej Anny w stronę Wrocławia nie ma. Natomiast kierowcy już dojeżdżając do Wrocławia będą zwalniać przed Bielanami Wrocławskimi. Tu A4 zdecydowanie się korkuje przy wjeździe do Wrocławia na Krajową 5, czyli przy zjeździe z A4. Dawno nie byliśmy na obwodnicach Warszawy, a te już mocno zakorkowane, już teraz nie tylko S8 w stronę Wrocławia i Białegostoku, ale też S2, czyli południowa obwodnica Warszawy daje o sobie znać między węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko, obie jezdnie. No i uwaga, bo na wysokości Wilanowa S2 się zakorkowała. Korek jest przez most po Falenice aż w stronę Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do Anny, która przeprowadziła się, no właśnie, do jakiego miasta, skoro tak lubiła zespół i lubi ONA. Anna przeprowadziła się do powiatu namysłowskiego, pozdrawia Patryk z Reno. Ma rację Patryk?
3: ONA rejestracja to powiat namysłowski, opolskie, Toczek.
2: Toczek to wiedział. Góral ze Skody też twierdzi, że to powiat namysłowski w województwie opolskie. Namysłów lub bardziej precyzyjnie powiat namysłowski w województwie opolskie. Z uśmiechem Małcin. Kto jeszcze? Halo.
4: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Po raz kolejny Ewa Zaptawki. Anna się przeprowadza do Namysłowa i tam się być może prowadza również.
2: Zygzak też wiedział. Agnieszka, bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa, Tomek CRX, Namysłu z uśmiechem Andrzej. Ania i Darek ze Złotej też wiedzieli, że chodzi o powiat namysłowski. Kto jeszcze?
5: Witam serdecznie. Dobry. Anna przeprowadziła się najprawdopodobniej do Namysłowa. Mhm. Pozdrowienia z Bemowa, Kądziu.
2: Pozdrawiam, Kądziu. Kto jeszcze?
6: Cześć, witajcie. Cześć. ONA to oczywiście tablice z Namysłowa, powiat namysłowski. Pozdrawiam, Darosz Częstochowy.
2: Darosz Częstochowy wiedział. Daniel też wiedział. Radio napisał, że Anna do Namysłowa się wyprowadziła. Andrzej z Tczewa, Ania z Jogera, Antek z Gryfina. Kto był najszybszy?
7: Cześć, tu Radek ze Skody. To będzie miejscowość Namysłów.
2: Tak jest.
7: Pozdrawiam.
2: Radek ze Skody i Karaś. To jest z kolei słuchacz, który najszybszy był, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Karaś i Radku ze Skody. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swój czas na antenie na pozdrowienia najbliższych. Dołożymy do waszych pozdrowień oczywiście piosenkę, a dla wszystkich brawa, brawa, brawa. I już ruszamy w stronę 16. Na wysokich obrotach oczywiście.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: 15 stopni w dalszym ciągu w Elblągu i tam jest najchłodniej, najcieplej. W Legnicy 25,8, prawie 26 pokazują termometry. Jak będzie po południu i wieczorem na terenie naszej pięknej Polski?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety w wielu miejscach deszcz, po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie duże, przelotne opady deszczu także zdarzają się, o czym piszecie w aplikacji. W południowej połowie kraju możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. W rejonie Warmii, Mazur te opady intensywniejsze i najintensywniejsze opady w okolicach Elbląga, na północy Mazur, w okolicach Mierzei Wiślanej, dalej na północ Półwysep Helski, okolice Redy, na północ od Trójmiasta w każdym razie. Drugiego i trzeciego stopnia wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. Ten silny wiatr, szczególnie na Pomorzu, w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe porywy nawet do 120 km na godzinę. A wieje nam z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy po 16, 2 minuty po godzinie 16 dokładnie. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen. Jedziemy na wysokich obrotach.

0: Moi drodzy, pisze Przemo, chirurg dziecięcy, jeżeli chodzi o rozwój tej autonomicznej jazdy i w ogóle elektromobilności, to już wielki postęp na przykład porównując 2CV z elektrycznym Ioniq 5. Nie tylko jeżeli chodzi o wygodę, ale też bezpieczeństwo. Samolot sam wyląduje, ale zawsze obok jest pilot. To już a propos jazdy autonomicznej, pisze nasz słuchacz, z samochodem bez kierowców to chyba jednak daleka przyszłość. A co z wirusami, sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. Co zrobią pasażerowie, kiedy powie na przykład samochód, dziś nie jedziemy. Na przykład Przemo, który jest chirurgiem dziecięcym, nasz słuchacz, mówi również o robotach chirurgicznych, właściwie pisze. To doskonałe manipulatory, ale bez chirurga są bezradne. Nadal mądrość jest w głowie chirurga, ale dużo pomagają i tak samo może być z samochodem bez kierowcy. Pozdrawiam, pozdrawiamy Przemo, rozsądny głos w dyskusji, jak to będzie się rozwijać. Poczekamy, zobaczymy.
1: Bo samochody autonomiczne to podejrzewam, że będą

0: miały na początek wyznaczone trasy i po prostu nimi będą przemierzać.
1: No tak już jest. Autobusy na przykład w Paryżu już jeżdżą na określonych trasach.
0: Można w Dubaju przejechać się taksówką autonomiczną przecież
1: Katarzyna,
0: z lotniska.
1: Katarzyna Wielka była, to
0: wie. Akurat nie była, ale...
1: Nie była?
0: No ale będzie, ale jak wielka to będzie.
1: Oczywiście, tym bardziej, że nie była, a wie, to o czym to świadczy.
0: Oczywiście,
1: inteligencja,
0: że tak.
1: Oczywiście, 10 minut
0: powie. Wi i umi. I powi.
1: O właśnie, powiemy za chwileczkę, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na południu kraju już byliśmy. Tutaj właściwie bez zmian. Duży ruch na obwodnicy Krakowa. Na tyle duży, że ona bardzo mocno zwalnia. W tych punktach, które znacie, czyli okolice węzła Kraków Południe i później aż po bramki w Balicach po węzeł Kraków Tyniec, to w stronę Śląska. W przeciwnym kierunku ten sam odcinek też dosyć mocno obłożony. Dobrze wygląda sytuacja na Śląsku. Troszkę się poprawiła. Tych samochodów jest dużo, ale korki jakby zniknęły i takie spektakularne korki, o tak, przed węzłem Rzęczkowice, tylko takie niewielkie zatrzymanie. Na Mazowszu bez zmian niestety, obwodnica już nie tylko S8, ale S2, już tu duży bardzo ruch między węzłami Opacz, Warszawa, Lotnisko na obu jezdniach. No i ostrzegamy was, bo duży korek jest na wysokości Wilanowa, zaczyna się, a kończy za Wisłą, a więc dużo cierpliwości dla wszystkich jadących w stronę Terespola. Prace drogowe mają być na S2 prowadzone i w związku z tym właśnie taką mamy sytuację dużego spowolnienia na S2. Na północy kraju dawno nie byliśmy, teraz zaglądamy. Duży ruch na S6, obwodnicy Trójmiasta. Na S7 właściwie pusto, tak przynajmniej pokazuje mapa. Pewnie ruch jest spory, ale nie na tyle duży, żeby pokazywać tutaj spowolnienia. Natomiast inaczej jest na S6 wspomnianej, węzeł Gdańsk-Matarnia. To tu należy w stronę Gdyni spodziewać się spowolnienia, a za węzłem Gdynia-Wielki Kack, przed węzłem Gdańsk-Osowa, tutaj jest też spore spowolnienie w stronę Łodzi. To jest S6 i też bardzo duży ruch między węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack. Na obu jezdniach należy spodziewać się spowolnień. No i cały czas na S6, a nie, właśnie przed chwilą wpadła informacja od służb o obwodnicy Lęborka bez utrudnień już na jezdni w stronę Gdańska. Kłopoty z przejazdem były między węzłami Lęborg-Zachód, Lęborg-Wschód. A więc jakaś taka prawidłowość się powtarza, że mało utrudnień, ale bardzo duże natężenie ruchu na naszych drogach. No i to się sprawdza. Te wspomniane trasy właśnie są zakorkowane.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
1: No i wkracza koncert życzeń po raz kolejny dzisiejszego popołudnia. Tym razem Karaś. Karaś. Pozdrowienia dla Katarzyny Wielkiej i Grande Roberta. Z uśmiechem, Karaś.
0: Piękne.
1: Piękne pozdrowienia, ale Karasiu, no ja bym na przykład osobiście, nie wiem jak ty, Katarzyna Wielka, tak. Chciał, żeby słuchacze pozdrawiali swoich najbliższych.
0: Tak,
1: prawda?
0: Zdecydowanie, przekierujmy te pozdrowienia. No więc my może pozdrowimy.
1: No właśnie, to w takim razie dla Karasia i jego rodziny.
0: O, bardzo ładnie.
1: I dla was piosenka.

Jakoś nie było ostatnio zagadek motoryzacyjnych, jeżeli chodzi o skojarzenia z różnymi modelami. Wczoraj chyba pominąłem i dzisiaj także, w związku z tym no, trzeba nadrobić, prawda? My, drodzy słuchacze, więc nadrabiamy jak możemy. Kolejna zagadka w takim razie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, zanim porozmawiamy o czekoladzie. Ta zagadka będzie dotyczyła modelu samochodu. Pamiętajcie, to co powiem ma się skojarzyć z nazwą tego modelu, z niczym innym. To prawdopodobnie w ogóle nie jest prawda, co powiem, ale jakoś się kojarzy z nazwą modelu. Uwaga, niektórzy znając language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina on skoczka w swetrze. Skoczek w swetrze. Niektórzy znający language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina skoczka w swetrze. O jaki model chodzi? Niektórzy nim jeżdżą na pewno po polskich drogach, więc czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze, niektórzy znający language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina skoczka w swetrze.

O jaki samochód chodzi? Tode pisze, że chodzi o Renault Kangoo. A domyślam się, że chodzi o skoczka, czyli kangura, tak? Że przypomina skoczka w swetrze. Nie, Tode. Nie tym razem. Niektórzy znający language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina skoczka w swetrze. O co chodzi? Całość tkwi w tym skoczku w swetrze. I jak zdefiniujecie tego skoczka w swetrze, no to oczywiście będziecie wiedzieć, o jaki model samochodu chodzi. Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: Monika Gniewaszewska, zwana Katarzyną Wielką.
1: Dzisiaj?
0: Już dzisiaj, tak. Nawet tak tutaj sobie ustroiłaś włosy, widzę.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ja myślałam, że poprawiłam fryzurę, a co?
0: Nie, no,
1: jakoś
0: nie za bardzo. Oczywiście taka, można powiedzieć...
1: Bo nie byłam w lustrze.
0: Cesarska, a właściwie...
1: Nawet?
0: Carska ta
1: może fryzura. Korona?
0: Mhm.
1: Muszę zajrzeć.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ta prawidłowość zdecydowanie jest utrzymana, bo kończą się utrudnienia, a zaczynają korki i S8 odblokowana została między węzłami Syców Zachód, Syców Wschód. Okolice węzła Syców Wschód w stronę Łodzi mieliśmy zwężenie. Długo trwało te utrudnienia, bo do zdarzenia doszło przed 8, a dopiero teraz mamy informację o końcu utrudnień na S8. Kłopoty z przejazdem też w kilku miejscach innych się zakończyły. O niektórych już zdążyłam wam powiedzieć, ale na A1 o tym mowy nie było. Kłopoty z przejazdem zakończyły się między węzłami Kutno Wschód Piątek, to jest Łódzkie, 266 km, miejscowość Górki Pęcławskie. Zwężenie mieliśmy w stronę Katowic, teraz już go nie ma. Nie ma też utrudnień na S7 między Elblągiem a Warszawą, może bardziej między Gdańskiem a Warszawą. W stronę Warszawy na odcinku Ostróda-Elbląg w pobliżu miejscowości Marzewo w Warmińsko-Mazurskim na 29 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery, no i później kierowcy jechali tylko jednym pasem. Teraz już tych utrudnień nie ma. Kłopoty z przejazdem mamy natomiast ze względu na spore natężenie ruchu utrzymuje się na obwodnicy Krakowa i to naprawdę duże, bo zakorkowana jest jezdnia w stronę Katowic od węzła Kraków Południe, a w stronę Rzeszowa korkuje się od bramek w Balicach. A więc duże utrudnienia, duże spowolnienia na A4 na wysokości Krakowa. Nieco lepiej sytuacja wciąż wygląda na Śląsku, ale też jest duży ruch między Katowicami a Mysłowicami. Na Dolnym Śląsku to dojazd do Wrocławia, do węzła Bielany Wrocławskie. To jest ten węzeł, który sprowadza ruch z A4 na Krajową Piątkę w stronę Wrocławia i on jest dosyć mocno zakorkowany. Na Mazowszu to oczywiście obwodnice S2 i S8 i też uwaga, bo korek pojawił się na S7 na trasie między Warszawą a Krakowem. Przed Białobrzegami kierowcy zwalniają i jadą w korku i to dosyć takim długim. Zaczyna się ten zator w okolicach miejscowości Falencice, a nawet troszkę przed i ciągnie po Białobrzegi właśnie, co oznacza, że korek ma w stronę Krakowa 4,5 km.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to o jaki samochód chodzi? Halo, halo, halo.
3: Cześć, tu Bartek z Częstochowy, może chodzi o Golfa.
2: Cześć Bartku, z Częstochowy. A może Volkswagen Golf Country? Tak też Todem sugeruje. Taki fajny, orurowany, z ekstra wydechem. Nie, nie chodzi o Volkswagena Golfa. Raz jeszcze w takim razie zagadka. Niektórzy znający language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina skoczka w swetrze. Wiem, wiem, ten Golf, że niby sweter, tak? Ale skoczek nie pasuje. Więc czekam na odpowiedzi raz jeszcze. Może teraz komuś tam zaskoczy. Niektórzy znający language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina skoczka w swetrze ten model samochodu.

0: Wracamy do rozmowy o czekoladzie. Obiecałem dziś taką rozmowę z fachowcem i jest z nami teraz dietetyczka i psychodietetyczka Magdalena Czyrynda-Koleda. Dzień dobry pani Magdo, witam serdecznie na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców.
1: Dzień dobry.
0: Dziś Światowy Dzień Czekolady. Raczyła się pani kostką czekolady albo tabliczką, czy nie?
1: Dzisiaj akurat nie.
0: Oj.
1: Rzeczywiście zapomniałam chyba o tym, że jest Światowy Dzień Czekolady, ale wczoraj jadłam czekoladę.
0: Czyli w Wigilię Święta pani świętowała.
1: Tak, Wigilię Święta, dokładnie.
0: Okej. Okay. Pani Magdo, czy czekolada jest zdrowa, czy jest niezdrowa? To jest pierwsze pytanie.
1: I tutaj ulubiona chyba odpowiedź ekspertów. To zależy, dokładnie. Czyli zależy od wyboru czekolady, od jej jakości, bo czekolada czekoladzie nierówna. Jeżeli my tutaj mamy mówić w kontekście zdrowotności, no to rzeczywiście najlepiej wypada czekolada gorzka, czyli taka, która ma przynajmniej te 50% miazgi kakaowej, a już w ogóle cudownie jakby miała z 70 albo 80%.
0: I ta jest zdrowa.
1: I ta jest zdecydowanie zdrowsza niż czekolada biała czy czekolada mleczna, bo gdy spojrzymy na skład czekolady mlecznej albo czekolady białej, to my na pierwszym miejscu wcale nie widzimy miazgi kakaowej, tylko niestety cukier. A co gorsza, czasami też syrop glukozowo-fruktozowy, czyli to nic w sumie z czekoladą nie ma wspólnego.
0: No właśnie, to takie pytanie a propos czekolady. Czy czekolada biała cokolwiek ma wspólnego z czekoladą?
1: Mało, ma wspólnego chyba samą nazwę, teoretycznie, bo ona rzeczywiście, ta ilość miazgi kakaowej jest tam naprawdę
0: znikoma.
1: Bardzo, bardzo niska, tak, bardzo, bardzo znikoma. Prawda jest taka, że jeżeli my rzeczywiście mamy mówić tutaj o tej wartości odżywczej czekolady, czyli tutaj mówimy o magnezie, żelazie, miedzi, o błonniku pokarmowym, o antocyjanach, o antyoksydantach ogólnie, czyli takich składnikach, które mogą wspierać choćby nasz układ sercowo-naczyniowy, no to rzeczywiście wybierajmy tu czekoladę gorzką.
0: Czyli jeżeli chcemy wspomagać serce, to wybieramy czekoladę gorzką. Czy czekolada wpływa, bo słyszałem, że wpływa dobrze na koncentrację. To w kontekście kierowców takie pytanie zadaję.
1: Bardzo dobre pytanie i bardzo dobra odpowiedź będzie brzmiała, że tak, ponieważ między innymi jest zawarty tam też magnez, który tutaj świetnie będzie rzeczywiście zwiększał tą koncentrację, ale też pamiętajmy, że w trakcie jazdy no, tutaj liczy się też nastrój i samopoczucie, więc zdecydowanie warto choćby też dlatego sięgać po czekoladę, bo są w niej, no właśnie między innymi wspomniane przeze mnie też składniki, między innymi tryptofan, który jest takim prekursorem serotoniny, która odpowiada za dobry nastrój i w ogóle też czekolada zawiera kwas walerianowy, który zmniejsza stres.
0: O,
1: a to również jest niezwykle istotne w trakcie takiego skupienia się, gdy wybieramy się w podróż.
0: W samochodach zdecydowanie zwiększona koncentracja, zmniejszony stres, czyli czekolada jest istotna dla kierowców, ale jak się domyślam, ta gorzka więcej tego wszystkiego ma niż ta mleczna.
1: Tak, zdecydowanie i to nie są małe różnice, bo często to jest prawie 3 nawet do 5 razy więcej wspomnianych składników, więc ta ilość jest naprawdę bardzo, ta różnica jest bardzo duża.

0: chociaż ja też sobie zdaję sprawę, że my od czasu do czasu chcemy sięgnąć, nie wiem, po tą mleczną z dodatkiem na przykład orzechów. Tutaj polecam na przykład już ten dodatek orzechów. Dlaczego? No bo orzechy też w sobie będą na przykład zawierały kwasy omega-3. Mhm. Które na ten nastrój i na nasze zdrowie będą wpływać, więc tutaj jest dodatkowa wartość dodana.
1: Dobrze, to w takim razie ile można zjeść tej czekolady, tej zdrowej, tej gorzkiej dziennie, żeby miała ona wpływ na koncentrację, żeby zapewniła nam dobry nastrój, a jednocześnie no nie... żebyśmy nie odczuli negatywnych skutków jedzenia czekolady.
0: Rzeczywiście taka zdrowa ilość to byłoby to około 3-4 kostki. Mhm. Ja wiem, że chcielibyśmy tutaj usłyszeć, że powiem
1: tabliczkach.
0: Tak, zdecydowanie, natomiast no niestety tabliczka to zdecydowanie zbyt dużo, bo mimo wszystko czekolada, nawet ta gorzka, zawiera w sobie tłuszcz kakaowy, jest go tutaj paradoksalnie więcej niż w czekoladzie mlecznej czy białej, więc kalorycznie też sporo wtedy wyjdzie, ale moim zdaniem to jest kwestia tutaj zachowania rzeczywiście takiego zdrowego rozsądku. Naprawdę jest taka, że my czasem mamy ochotę po prostu zjeść tej czekolady więcej, a przez kolejne 2-3 dni nie mamy na nią ochotę, więc wtedy ten bilans się wyrówna.
1: Rozumiem.
0: I można wtedy jednorazowo zjeść
1: 12.
0: Kostek.
1: Kostek.
0: Tak, bo myślałam, że tabliczek. Nie, kostek zdecydowanie można zjeść wtedy.
1: 12, więcej. Ale co 3 dni. Dobrze, rozumiem. No w takim razie my dowiedzieliśmy się, że czekolada jest jednak zdrowa, ba, nie tylko zdrowa, ale pozytywnie wpływa na nas kierowców, na koncentrację, wpływa na samopoczucie, zmniejsza stres w korkach, a te korki teraz coraz bardziej będą się tworzyć o tej porze, więc 4 kostki dziennie, jak poradziła nam dietetyczka i psychodietetyczka Magdalena Czyrynda-Koleda. Dziękuję Pani Magdo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. Niektórzy znający language, patrząc na nazwę tego modelu, zastanawiają się, z której strony przypomina skoczka w swetrze. Tak brzmi zadanie. Witam, pisze Konrad z BMW E38. Zapewne chodzi o Audi 104. Nie chodzi o Audi 104 tym razem, Konradzie, więc trzeba jeszcze pomyśleć.
1: Trzeba
0: uruchomić szare komórki. A co się dzieje na 10 minut przed godziną 17 na polskich drogach?
1: Powiemy teraz. Tak?
0: Razem?
1: Czy możesz.
0: Ja nie.
1: Ty pierwszy. Dlaczego?
0: Co się dzieje na polskich drogach? Dobra,
1: nie?
0: To ja zacznę, a potem ty dokończysz. Dobrze?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście na 10 minut przed godziną 17 na polskich drogach dzieje się dużo. S8 w Warszawie.

0: Jest pewnością zakorkowana, tak samo dużo samochodów na S2, ale mam nadzieję, że nie ma tam żadnych utrudnień spowodowanych wypadkami.
1: No pięknie. Wszystko się zgadza.
0: Wszystko?
1: No. Wszystko się zgadza. Moglibyśmy zakończyć, ale nie zrobimy tego.
0: Nie, nie.
1: Nie, bo są jeszcze korki gdzie indziej.
0: Chcą cię usłyszeć.
1: Mnie, tak?
0: W pełnej krasie.
1: La, la, la, mogę śpiewać. Nie.
0: Katarzyna nie śpiewa,
1: no dobra.
0: Caryca.
1: No dobrze, no Mazowszu, już wiecie, co się dzieje. Rzeczywiście tak jest, że południowa obwodnica Warszawy, no tutaj bardzo duże korki, zwłaszcza, że ten korek, który tworzył się na wysokości Wilanowa, połączył się z tym, który był i jest cały czas na węźle Warszawa lotnisko. W związku z tym no, bardzo wydłużyła się ta podróż S2 z Warszawy w stronę Terespola. Korek ma w sumie prawie 15 km. Jeśli możecie, no to chyba trzeba zrezygnować z południowej obwodnicy Warszawy. Choć nie wiem, czy alternatywa jazdy przez miasto jest dobra. Natomiast no, to psychicznie chociaż trzeba się przygotować na to, że S2 jest bardzo mocno zakorkowana. Korek prawie 15 km zaczyna się w okolicach węzła Warszawa lotnisko i ciągnie jeszcze za most na Wiśle w stronę Terespola. Nieco lepiej wygląda, bo standardowo sytuacja na S8 w Warszawie w stronę Wrocławia i Białegostoku spowolnienia. Natomiast na Mazowszu niepokoi korek przed Białobrzegami. To jest na S7 między Warszawą a Krakowem. Korek jest około 4,5-kilometrowy. Zaczyna się za miejscowością Promna Kolonia i ciągnie właśnie po Białobrzegi na trasie w stronę Krakowa. Na północy kraju dawno nie byliśmy, bo na południu bez zmian obwodnica Krakowa zakorkowana, a tutaj na północy kraju obwodnica Trójmiasta, tutaj też bez zmian, bo zwalniamy w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni i zwalniamy w okolicach węzła Gdańsk-Osowa w stronę Łodzi, czyli za węzłem Gdynia-Wielki Kack. No i ta prawidłowość utrzymuje się, pokończyły się właściwie wszystkie utrudnienia. Mamy jeszcze do tego wszystkiego ze S12 wiadomość od służby, że kłopoty z przejazdem zakończyły się właśnie na tej ekspresówce numer 12 między węzłami Nałęczów-Jastków w pobliżu miejscowości Zagrody. Mieliśmy zwężenie w stronę Lublina, teraz już utrudnień nie ma. Kłopoty z przejazdem utrzymują się już w tej chwili tylko na 20. To zgłoszenie od służb z Pomorza. Trasa Bytów-Miastko w pobliżu miejscowości Zadry. Kierowcy jadą na zmianę jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.
0: No dobrze, to o jaki model chodzi? Marcin pisze, że chodzi o Peugeota Jumpera. Nie Peugeota, ale jeżeli chodzi o Jumper, o ten człon nazwy, to oczywiście, że chodzi o Jumpera. Halo, halo.
6: To jest Citroen Jumper.
0: Tak jest, to jest Citroen Jumper. Sylwester też to wiedział i powiedział. Oczywiście chodzi o Citroena Jumpera. Jalu z Reni też to wiedział. Cześć, czy to Citroen Jumper? Pyta Marek z Audi A6. Opole. Tak, Marku, już pewnie wiesz, że to chodzi o Jumpera.
7: Czyżbyś pytał o Citroena Jumpera? Ciekawym jestem. Pozdrawiam Zbyszek.
0: Pozdrawiam Zbyszku, oczywiście, że pytam o Citroena Jumpera. Mateusz z Wrocławia też to rozpracował. Patryk z Renault, Robert, Ania z Joggera, Ania z Tarnowa, same Anie rozpracowały. Paweł z Dafa, kto jeszcze?
8: Skoczek w swetrze. Jumper po brytyjsku odnosi się do swetra, więc może to po prostu Citroen Jumper.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. To jakim tokiem rozumowania poszłaś, jak i ja, zadając to pytanie. Oczywiście Jumper to nie tylko skoczek, ale również sweter, więc to jest bardzo dobra odpowiedź. Ekipa senatorskiej w formie Andrzejek z Anecią, bardzo dobra odpowiedź. Tomek z Golfa, Michał N. też, dziecięcy przemochirurg też wiedział, że chodzi o Citroena Jumpera. Kto jeszcze?
9: Witam, Sylwester Strona w sprawie odpowiedzi, to może Citroen Jumper?
0: Tak, Sylwio, masz rację, to Citroen Jumper. A kto był najszybszy?
10: Odpowiedź na zagadkę wydaje się bardzo prosta. Myślę, że to Citroen Jumper. Roman i Ola z Karoka.
11: A to można nagrać, tak?
10: Tak,
0: można nagrać, oczywiście. Roman i Ola z Karoka. Romanie i Olu, byliście najszybsi. W takim razie możecie teraz nagrać też pozdrowienia dla kogo chcecie, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych. Roman i Ola z Karoka najszybsi, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Rafał ze Skalni był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, więc Roman, Ola, Rafał, Czekam na pozdrowienia w aplikacji. Jak powiedziałem, możecie napisać. Możecie też nagrać. Jeszcze raz powtórzę. Dlaczego pytałem?

o Citroena Jumpera? Ano dlatego, że 7 lipca w 1919 roku pierwszy samochód marki Citroen został odebrany przez klienta. I dlatego o Citroena pytałem. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, rozpoznali Citroena Jumpera po podpowiedzi i jedziemy w stronę 17. Jeszcze 4 minuty i będzie 17.

0: Już 17, a o 17 jak zwykle sprawdzamy, jak pogoda będzie wyglądać dzisiejszej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o późne popołudnie i wieczór, no to zachmurzenie duże. Niestety, no myślałem, że synoptycy mają jakieś lepsze wiadomości dla nas, ale

0: Może nie duże. Od północnego zachodu co prawda będą postępować jakieś przejaśnienia, a nawet przejściowo rozpogodzenia, ale z drugiej strony przelotny opad deszczu na południowym wschodzie kraju, nawet burze, tak samo jak w ciągu dnia, i opady mogą być intensywne, szczególnie intensywne na południowym wschodzie Polski. Temperatura nocą od 9 na Suwalszczyźnie, około 11 zobaczymy w centrum, do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Paradoksalnie najcieplej nocą nad morzem, a w ciągu dnia najchłodniej. Tak to czasem bywa. Wiatr umiarkowany i dość silny pozostanie w całej Polsce, nawet do 115 km w rejonie Zalewu Wiślanego i Półwyspu Helskiego. Z kierunków zachodnich będzie nam wiał.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to minuta po godzinie 17, ruszamy na wysokich obrotach w kolejną godzinę. Don Henley to Boys of Summer, czyli my, czyli można powiedzieć, dla wszystkich chłopaków mamy lato, więc wszyscy, mam nadzieję, odnajdą się w tej piosence.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17. Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Sporo się dzieje na polskich drogach o tej porze.
1: Tak, sporo deszczu, sporo korków, wiatru. Tak, warunki atmosferyczne nie sprzyjają zmotoryzowanym, ale pieszym również.
0: A jeżeli chodzi o frekwencję na polskich drogach?
1: Słuchaj, no w miastach ci, którzy wyjeżdżają, ci, którzy wrócili z weekendu, ci, którzy wrócili z wywożenia dzieci i innych członków rodziny.
0: We wtorek? No, to przedłużyli sobie
1: którzy
0: ten weekend.
1: Wrócili
0: z wywożenia dzieci
1: i rodziny na urlop, na wakacje, no to oni tworzą te korki.
0: No, no właśnie. Jedźcie na te wakacje, żeby nie było korków. Mariusz Dąbrowski, Wiadomości Drogowe już teraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Korki największe w rejonie Warszawy dla wyjeżdżających z miasta. Podobnie rzecz ma się w okolicy Wrocławia, podobnie na autostradowej obwodnicy Krakowa. Droga krajowa nr 20 Bytów Miastko w pobliżu Zadar na 190 km doszło do czołowego zdarzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba jest ranna, także proszę o 20 pamiętać. Wiele dróg jest mokrych i śliskich. W wielu miejscach pada deszcz. Czasami może to być deszcz rzęsisty. Najtrudniejszy moment to pierwsze 15 minut, kiedy pada, wtedy nawierzchnia jest najbardziej niebezpieczna, bo ta pierwsza woda z deszczu wraz z kurzem, który jest na nawierzchni drogi, mieszają się i powstaje taka bardzo nieprzyjemna maź, na której łatwo wpaść w poślizg. A więc jeśli jest mokro, jeśli pada deszcz, zwalniamy, staramy się, aby wynagrodzić sobie to, że deszcz sprawia, że przejrzystość powietrza jest nie najlepsza. Musimy my mieć jako kierowcy większe szanse na to, aby doskonale wiedzieć i widzieć, co dzieje się na drodze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas na koncert życzeń. Słuchamy.
3: Halo, halo, witam ponownie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Wszystkiego dobrego, szerokości, przyczepności. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich będących w trasie. Romek i Ola z Karoka.
2: Pozdrawiamy Romku i Olu z Karoka i jeszcze Rafał ze Skani. Pozdrawia tatę Darka z Mazdy i mamę Moniki. I dla was piosenka.

0: Siła wiatru trochę zmalała, pisze Andrzej. Już nie 120, a 115 km na godzinę. Może się wychula po drodze i na Pomorzu nie będzie taki hardy. Będzie niestety hardy ten wiatr. Najbliższe dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i przede wszystkim wietrzne. Temperatura w ciągu dnia od 13 do 23 stopni, ale na tym wietrze się skoncentrujmy. Szczególnie trzeba uważać na porywy silnego wiatru, jak powiedział nam Mieczysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Porywy wiatru dzisiaj na wybrzeżu duże. Zostały te ostrzeżenia, tak jak mówiłem, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów puckiego i nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. To ostrzeżenie tego trzeciego stopnia obowiązuje od godziny 19 dziś do godziny 12 jutro.
0: Ponadto należy uważać na burze, deszcz i gwałtowny niekiedy wzrost stanów wód.

0: Temat Cytrena jest ściśle związany z Polską, o tym warto wspomnieć, pisze Przemo. Wspominamy o tym niejednokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja przypomnę, że przedsiębiorstwo ustawił w ogóle produkcję inżynier André Gustave Citroën, który w czasie podróży przez Polskę nabył patent na sposób wytwarzania maszyny do obróbki kół zębatych, daszkowych. I dlatego to logo Citroena, te dwa daszki takie, zazębienie daszkowe przedstawia logo do dziś i no to jest, nie ma co ukrywać, związane z Polską. Będziemy oczywiście mówić o tym niejednokrotnie, a dlaczego o tym dziś wspominam? No dlatego, że 7 lipca w 1919 roku pierwszy samochód Citroena trafił do klienta. A teraz Mariusz Dąbrowski trafił do studia... zaraz trafi do klientów, a na razie trafił do studia PRK Polskiego Radia Kierowców. Wiadomości drogowe, czas zacząć.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Południowa obwodnica Warszawy, droga ekspresowa S2, korek jest od węzła Puławska aż po wał Miedzeszyński dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Korek jest również w rejonie węzła Opacz dla jadących w stronę Mińska

0: korek jest od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku i jest korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. Jeśli chodzi o Trójmiasto, S6 od Matarni aż po Wielki Kack, korek, spowolnienie w obu kierunkach, czyli dla jadących w stronę Gdyni, dla jadących w stronę Rusocina. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Tu są problemy od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic, korek. Natomiast od Balic po Wisłę spowolniony ruch dla jadących w stronę Tarnowa. Jeśli chodzi o aglomerację śląską, warunki do jazdy i do powrotów bardzo dobre. We Wrocławiu niewielki korek od zamku Topacz po Bielany Wrocławskie, prawie że po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Legnicy. Apel do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i przede wszystkim z włączonymi światłami mijania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Leśnicy alarmują, że kierowcy zastawiają w lasach drogi przeciwpożarowe i dojazdowe. Niestety tak się dzieje. Pracownicy Nadleśnictwa Tułowice na Opolszczyźnie podkreślają, że problem jest szczególnie widoczny w weekendy, kiedy mieszkańcy przyjeżdżają do lasu na spacery, na jagody, nie zdają sobie sprawy z tego, że zastawiają drogi, a w razie pożaru nie będzie można dojechać, zwłaszcza że susza w wielu rejonach Polski, mimo tych deszczy niespokojnych, które ostatnio przeszły przez Polskę. Jacek Dzierżanowski ze Służby Leśnej Nadleśnictwa Tułowice przypomina, że źle zaparkowane samochody utrudniają dojazd służbom ratunkowym i zwiększają ryzyko pożaru.
1: Miejmy świadomość, że pod samochodem przebiega układ wydechowy samochodu z rozgrzanym katalizatorem, z rozgrzanym tłumikiem. Stawiając samochód w miejscu nieprzeznaczonym do postoju pojazdów, narażamy środowisko na to, że może dojść do zapłonu chociażby suchej trawy, która dotknie rozgrzanych urządzeń w samochodzie.
0: A w każdym nadleśnictwie są wyznaczone specjalne miejsca postoju, tak zwane parkingi leśne.
1: Takich miejsc jest kilkanaście, czasami kilkadziesiąt w danym nadleśnictwie. Także i u nas w Nadleśnictwie takich miejsc nie brakuje. Przypadki, które stwierdziliśmy w ostatni weekend zastawiania dróg przeciwpożarowych, miały miejsce kilkadziesiąt metrów od oficjalnego, wyznaczonego, dużego parkingu leśnego, co jest dla nas tym bardziej niezrozumiałe. Stawiają samochody gdziekolwiek.
0: No właśnie, więc miejmy to z tyłu głowy. Naprawdę sprawdźmy, gdzie parkujemy idąc na spacery czy jagody do lasu. A jagód chyba dużo się porobiło, bo widziałem, wracałem w weekend z Brodnicy i widziałem, że stoją panowie z słoikami pełnymi jagód. Za zastawianie drogi przeciwpożarowej grozi mandat do 500 zł, a przed sądem grzywna nawet do 5000. Tak, ku przestrodze.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. Przypominam, co 20 minut wracamy na polskie drogi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, z najnowszymi informacjami oczywiście. Natomiast w każdej chwili możecie skorzystać z aplikacji, możecie napisać, co się dzieje na polskich drogach. Na przykład Karaś pisze, że za tunelem na S2 w kierunku Terespola kolizja dwóch samochodów na południowej obwodnicy Warszawy. Jak się domyślam, lewy pas jest zablokowany, ale dużo to nie przeszkadza, bo i tak tutaj jest źle, pisze nasz słuchacz. Dziękujemy. Przypominam, za tunelem na S2 w kierunku Terespola kolizja dwóch samochodów. I to nie tylko to, bo jeszcze teraz na Dolny Śląsk wyjeżdżamy za sprawą informacji od Marcina. Taka informacja, piątka na Dolnym Śląsku w kierunku Wrocławia zablokowana. Wypadek, wszystko dzieje się na wysokości miejscowości Trzebnica, 20 km przed Wrocławiem. Dziękujemy Marcinie za informację, a teraz już od nas informacje drogowe. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzebnica. W

0: pobliżu Trzcinicy. Chodzi o Jasło Trzcinica, a nie Trzebnicę. Zasugerowałem się tą miejscowością na piątce, a więc droga krajowa numer 28, odcinek Jasło Trzcinica w pobliżu wspomnianej Trzcinicy, a nie Trzebnicy, na 203 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, a droga 28 jest drogą zablokowaną. Dobra wiadomość z krajowej 20, z odcinka Bytów Miastko w pobliżu miejscowości Zadry na 190 kilometrze. Tam doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Również jedna osoba została ranna, ale już nie ma utrudnień na 190 km drogi numer 20. S8 w Warszawie od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku, a w przeciwnym kierunku korek jest od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. S7, obwodnica Białobrzegów, korek dla jadących w stronę Radomia. Krajowy
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tak nietypowo i trochę upiornie będzie po godzinie 18. Tym bardziej zapraszam.
1: Dlaczego tu upiornie?
0: Dlatego, że będzie o takich czarnych samochodach.
1: O Wołdze?
0: Nie. Będzie o takim samochodzie, który jeżeli kończy swoją służbę, to wcale nie musi odejść do krainy wiecznie prostych autostrad, bo takie powiększone nadwozie może sprawdzić się jako kamper. I to zwykle samochody w kolorach czarnych, choć czasami się białe też zdarzają.
1: Rozumiem. A dlaczego kamper ma być upiorny?
0: Przekonamy się po godzinie 18. Chwilę w niepewności potrzymam.
1: Od godziny 18 na luzie z Patrykiem Bedlińskim.

0: Trochę upiornie dziś będzie po godzinie 18, ale chyba wydaje mi się też dosyć ekologicznie, bo samochód dostaje drugie życie, więc nie trafia na złom, tylko dalej nam służy. Takie czarne, wydłużone auto, które służyło wielu ludziom w ostatniej drodze, może się okazać całkiem ciekawym pojazdem wycieczkowym, no bo taki karawan wydawałoby się ma idealne nadwozie do tego. Miejsca tam na pewno nie brakuje, można się też wyspać, tylko wsiadać i jechać w trasę. Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego ktoś wpadł w ogóle na taki pomysł, by karawan przerobić na kamper? Dowiemy się dzisiaj w programie Na Luzie, ale wcześniej dowiemy się, co tam w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej teraz we Wrocławiu, mamy tam 26 stopni. Najniższa temperatura z kolei w Zakopanem, stopni 13. Temperatura odczuwalna nieco się różni i ta najwyższa jest w Krakowie, 23 stopnie, a w Łebie najniższa odczuwalna temperatura to tam 10 stopni. Wieczorem i na początku nocy zagrzmi, głównie w południowo-wschodniej.

0: i Polsce. Tam lokalnie burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 80 km na godzinę. W nocy burze możliwe są również na Pomorzu. Jeżeli chodzi o temperaturę minimalną tej nocy, to od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście nasze kanały komunikacji w każdej drogowej sprawie, między innymi numer telefonu 22 513 11 11.

0: No i można powiedzieć, że to taka nowa świecka tradycja, że po godzinie 18 spotykamy się w takim składzie. Mariusz Dąbrowski dołączył do nas. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i będzie do godziny 22 sprawdzał dla was, co się dzieje na trasach. Jeżeli jakieś pytania się pojawią, to też chętnie podpowiemy. Sprawdzimy trasę. Dajcie więc znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, skąd, dokąd się wybieracie. Czy to jeszcze godziny szczytu komunikacyjnego, czy tak spokojnie już się
1: Moim powiem? Zdaniem już szczyt komunikacyjny. W ogóle w wakacje jest trudno mówić o szczycie o szczytach komunikacyjnych, bo wielu z nas nie ma na swoich miejscach. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej i ten szczyt komunikacyjny robimy w miejscowościach turystycznych, czy to naszych, czy zagranicznych. W wakacje jeździ się tam, gdzie pracujemy, o wiele łatwiej.
0: To prawda, na Zakopiance chociażby nie jest najłatwiej. Ostatnio w Libertowie zwłaszcza i teraz też nawigacja nam pokazuje, że tam tłoczno dosyć, no ale jeżeli chodzi o te większe miasta, być może faktycznie o tej porze w miarę spokojnie, chociaż ja dzisiaj trafiłem na niemały korek o poranku. No ale szczegóły tego, co teraz się dzieje, a nie o poranku, ma Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Patryk wywołał Libertów, a więc Górę Libertowską. Mnie się wydaje, że wszystkie kłopoty, które tam mają...

0: miejsce i z którymi my się stykamy, my podróżujący, to przede wszystkim wielki remont i wielka przebudowa tego odcinka. A ja byłem tam kilka miesięcy temu i faktycznie dzieje się bardzo dużo. Oczywiście wszystko to w imię tego, aby jeździło nam się lepiej. Oczywiście byłoby sympatyczniej, gdyby okoliczni mieszkańcy, nie tylko Góry Lubartowskie, ale Podhala, mieli ochotę na to, aby po ich terenie jeździło się lepiej. To myślę, że i wcześniej mielibyśmy odpowiednie rozwiązania i wcześniej te rozwiązania by funkcjonowały. No ale cóż. Droga Krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica w pobliżu 203 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Droga nr 28 jest drogą zablokowaną. Koniec kłopotów na 20 na odcinku Bytów-Miastko w pobliżu miejscowości Zadry na 190 km. Nie ma już utrudnień. S8 w Warszawie od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku, a w przeciwną stronę korek jest od Żerania po Marymont. S7, obwodnica Białobrzegów, korek dla jadących w stronę Radomia. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. Trasa S6 od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kask. Spowolnienia i korki niestety po obu stronach, a więc w obu kierunkach, i w stronę Gdyni, i w stronę Rusocina. S5 od Trzebnicy, korek w stronę Wrocławia. I autostrada A4 pod Wrocławiem, spowolnienia, potem korek od Suchego Dworu przez zamek Topacz aż po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Legnicy. Raz jeszcze A4. Autostradowa obwodnica Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę, korek dla jadących w stronę Katowic, a od Balic po Wisłę ruch jest spowolniony dla jadących w stronę Tarnowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejny drogowy raport o 18.30, a nasz słuchacz, który podpisał się jako Korbus, pisze w aplikacji PRK. Cześć wam, autostrada A1, 71 km w stronę południową, czyli z tego co widzę niedaleko Grudziądza. Tutaj pasem awaryjnym spacerują dwie osoby. Proszę uważajcie, już powiadomiłem służby, jak dodaje nasz słuchacz. Bardzo ci za to dziękujemy, to bardzo odpowiedzialne z swojej strony zachowanie. Nieodpowiedzialne oczywiście ze strony tych, którzy spacerują. Do waszych wiadomości jeszcze przejdziemy, chociażby do tych głosowych. Czekamy na takie, ale również pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: deszczowo dosyć brzmi ta piosenka. Tak przynajmniej mi się ona kojarzy. Tymczasem wieści od was płyną w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wieści, jak się okazuje, też odrobinę deszczowe.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia PRK Polskie Radio Kierowców na drodze numer 472 na wyjeździe z Gdańska w stronę lotniska. Parokilometrowy korek, z tego co widzę, to chyba wypadek jakiś, powolutku, nie stoi, coś tam się rusza. Pogoda jak pogoda, jeszcze do tego deszczowo, mokro, także włączajmy światła i jedźmy ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, słuchaczy, Grzegorz z Tucsona.
0: Dzięki Grzegorzu, szerokiej drogi, czyli Grzegorz podpisuje się pod apelem pana Mariusza o włączanie właściwych świateł, czyli nie świateł do jazdy dziennej wtedy, gdy jest zła pogoda. Co do tej drogi, o której nasz słuchacz mówi, dodajmy, że to trasa, która z Zaspy w Gdańsku prowadzi w kierunku Matarni. No i faktycznie droga wojewódzka 472 przez Niedźwiednik dosyć wyraźnie zakorkowana. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie i czekamy na kolejne.

0: Atu Plus, najlepsza buda, tak mówiło się popularnie w internecie jeszcze kilka ładnych lat temu. Ale czy Karo Plus także najlepsza buda? No, przekonamy się już za moment. Z nami na łączach Krzysztof Mrowczyk z Krakowa. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Właściciel, no właśnie, Karo Plus, ale w takiej dosyć nietypowej wersji, można by powiedzieć. To jest właściwie DU FSO Polonez Truck, wersja Plus. No i wersja, trudno mi to wymówić, trudno, żeby przeszło mi przez gardło, więc proszę się chwalić. Co to jest za pojazd?
1: Więc po kolei, jest to karawan pogrzebowy firmy Bella.
0: Ajajaj.
1: Nie każdy tą firmę teraz kojarzy, ale kiedyś to była popularna firma od kasków motocyklowych Bella. Nie mylić z podpaskami oczywiście. Mhm. Oni też wykonują do dnia dzisiejszego, istnieją i robią dalej przebudowy samochodów na karawany pogrzebowe. Mhm. Więc to jest pierwsza
0: chyba
1: kwestia.
0: Generalnie właśnie jeżeli chodzi o polskie samochody przerobione na karawan, to zazwyczaj z tej firmy one wychodziły.
1: Bałtex tak samo był konkurencyjną dla nich firmą. To były takie dwie większe polskie firmy, które wykonywały karawany pogrzebowe. Mało tego, firma Bella wykonywała też na Polonezie Trucku bankowozy do przewozu kosztowności i z tego co wiem, to na dzień dzisiejszy w Polsce jest zachowany prawdopodobnie jeden taki samochód w Raciborzu prawdopodobnie, a oprócz tego przerabiali na karawany pogrzebowe Opel Astra. Takie samochody przynajmniej kojarzę z tamtych czasów. Obecnie to wiadomo, bawią się w Vito, Sprintery i tak dalej.
0: Ale
1: tak
0: najważniejsza dalej. Sprawa, panie Krzysztofie, po co panu karawan?
1: Ja startuję w takich rajdach typu rajd Koguta, Złombol, jeśli coś ci to panie kolego mówi.
0: Czyli to są rajdy dla samochodów zabytkowych.
1: Częściowo tak, to znaczy jeśli chodzi o rajd Złombol, jest to międzypolski rajd, który się odbywa za granicę. W tym roku była meta w Maroku i w nim mogą startować tylko i wyłącznie pojazdy komunistycznej myśli technicznej, czyli żaden zgniły zachód, że tak się wyrażę, tylko komunistyczne, a w rajdzie Koguta znowu, no to mogą startować samochody wszelkie PRL-owskie plus zachodnie minimum 30-letnie. No w tym roku był w Boże Ciało, jak co roku 4000 załóg pojechało i zebraliśmy prawie 6 milionów złotych na dzieciaki z domów dziecka, a na Złombolu, no niestety ta meta była w Maroku, w tym roku nie jechałem z przyczyn logistyczno-budowlanych, którymi się obecnie zajmuję, jeśli chodzi o własne mieszkalnictwo.
0: Spróbujmy wyjaśnić, jaka jest przewaga właściwie karawanu nad zwyczajnym chociażby polonezem Karo czy polonezem Atu?
1: Wielka. Dlatego, że karawan pogrzebowy, przynajmniej firmy Bella i ten, co ja mam na bazie Poloneza Trucka DC. DC znaczy doppelkabinę, czyli jest to samochód, który ma podwójną kabinę, więc ma 5 miejsc siedzących, jak w osobowym Polonezie, a z tyłu ma coś, co ja najbardziej uwielbiam, czyli tak zwaną sypialnię. A sypialnia nie jest mała, bo ma 140 cm szerokości na 2,20 długości, więc spokojnie możesz leżąc nogi wyciągnąć, w cudzysłowie oczywiście, i śpisz nogami do tyłu, nie nogami do przodu.
0: Czyli nadal jest tak zwana szuflada na pasażera, który mógłby jechać ostatnią podróż,
1: tak.
0: Ale to nie ma jakiegoś strachu? Nie boisz się, że to takie kuszenie losu?
1: W życiu. Jak to mówią starsi ludzie, pamiętaj, bój się ludzi żywych, martwy ci już nic złego nie zrobi.
0: No i to bardzo mądre słowa i do tej rozmowy jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy. Jestem ciekawy, drodzy słuchacze, jakie najciekawsze przeróbki samochodów widzieliście, jeżeli macie na przykład zdjęcia albo sami przerobiliście.

No to dajcie znać, a z nami dzisiaj Krzysztof Mrowczyk z Krakowa. Po 18:30 znowu się połączymy i porozmawiamy, bo naprawdę bardzo dużo pytań mi się tutaj nasuwa.

0: zegarach 18.30 z małym haczykiem, a to znaczy, że drogowy raport już teraz przed nami, czyli sprawdzamy, jak nam się podróżuje i czy są problemy. Na tym zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sam się dziwię, ale wydaje się, że rozwiązał się worek z utrudnieniami. Proszę sobie wyobrazić, droga krajowa nr 58, odcinek Biała Piska-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Świdry na 150 kilometrze. Ciężarówka uderzyła drzewo, w drzewo obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. To jedno z nowych utrudnień. Kolejne, droga krajowa nr 73, odcinek Kołaczyce-Krajowice. 178

kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek, droga zablokowana. To droga 73, teraz trasa S2, odcinek węzeł Puławska, węzeł Wilanów. Mówiłem, że jest potworny korek od węzła Puławska aż po wał Miedzoszyński. 474 km, zderzenie autoosobowego z busem, zablokowany jeden pas.

0: Krzysztof Mrowczyk razem z nami, pasjonat z Krakowa i właściciel karawanu, który wystąpił m.in. na kanale YouTube'owym Pasjonaci.
1: Tam jest trumna, tak żebyście nie wystraszyli. Mówię poważnie teraz.
0: Tak właśnie było na tym kanale. Naprawdę jest trumna w tym samochodzie cały czas?
2: I tak, i nie. Była trumna rzeczywiście, bo mam znajomy zakład stolarski, który pożyczał mi kilka razy prawdziwe trumny, mogłem sobie wybrać, gdyż trumna była wkładana do samochodu na czas nagrywania teledysku pewnego piosenkarza. No niestety nie mam namiarów, bo tam się skończyło trochę gorzej ta sytuacja, no ale pali licho, ale prawdziwa trumna oczywiście była. Osoba śpiewająca w tym teledysku leżała w trumnie, a z racji tego, że padał straszny deszcz i nie dało się latać dronem nad samochodem, to wykorzystałem kolejną moją szaloną funkcję tego karawanu pogrzebowego i otworzyłem im dach. Otworzyłem im dach w karawanie pogrzebowym i kamerzysta mógł sobie jechać na dachu, nagrywając osobę leżącą w trumnie, gdyż jest to chyba jedyny na świecie karawan pogrzebowy, który przy okazji jest, można powiedzieć, półkabrioletem.
0: Czyli uściślimy, to nie jest szyberdach, to jest innego rodzaju dach. Jak to mniej więcej działa?
2: Jest to dach, tak zwany falt dach, wycięty z samochodu Renault Twingo, bo stare Renault Twingo jedynka żabka miała taki zwijany, szmaciany dach i robił się wielka panorama otwarta. Aha. I ten dach wyciąłem ode mnie w Polonezie, dopasowaliśmy go i w tym momencie u mnie można sobie dach otworzyć szmaciany w karawanie i masz wielkie okno na świat, które ma wymiary tyle co Europaleta, czyli 80x120. I nie widziałem nigdy w życiu innego karawanu pogrzebowego, żeby miał możliwość otwierania dachu i patrzysz sobie wtedy na niebo.
0: Czyli nie dość, że jest kamperem, to jeszcze jest

0: szklony, więc możemy się tam po prostu położyć, choć brzmi to trochę upiornie, i patrzeć się w niebo, podziwiać sobie na przykład gwiazdy w jakiś piękny letni dzień z dala od miasta. I to jest jeden ze sposobów wykorzystania takiego pojazdu.
1: Tak, ale są też inne możliwości, gdyż pewnego razu w chwili, kiedy miałem awarię swojego auta dostawczego, którym na co dzień pracuję, potrzebowałem znajomej przewieźć zabytkową szafę, to bez składania siedzeń z tyłu, bo nie trzeba składać siedzeń, masz potężną powierzchnię, wkładasz szafę i jedziesz do klientki karawanem pogrzebowym. Mało tego, jeśli mogę szybko rzucić takie hasło, to 3 lata temu pojechałem ze zleceniem z pewnej polskiej firmy odzieżowej z Galerii Krakowskiej do galerii w czeskiej Pradze i zawoziłem 7 dużych manekinów. Stwierdziłem, że jechanie autem dostawczym jest bezsensowne, bo te manekiny jako sztywniacy najlepiej się będą czuli w karawanie pogrzebowym.
0: Próbuję sobie wyobrazić reakcję ludzi, z którymi współpracowałeś. Jak oni patrzyli na twój sposób przemieszczania się? Czy komentowali? Czy były jakieś specyficzne wyrazy twarzy?
1: W czeski, jak wyjechałem do podziemnego garażu w czeskiej galerii, gdzie dojechałem do strefy dostawczej, to przyleciało mnóstwo osób, jak się pan porozdzwaniali między sobą, zobaczyć te zdjęcia, porobić sobie zdjęcia tego karawanu. Potem oczywiście sobie pojechałem do Mladej Bolesław, do Muzeum Szkodołki. W Austrii na przykład byłem kiedyś do Opery Wiedeńskiej zawieźć wykrojniki mebli, prawie tonę wykrojników. I stwierdziłem, że skoro tonę wykrojników wagowo się mieści w karawanie, a płyty poukładane tym bardziej się mieszczą w karawanie, to pojechałem sobie oczywiście karawanem do Wiednia, do Opery Wiedeńskiej, a z racji tego, że wjazd jest przez bramę policyjną, bo ja tam znam ten wjazd, bo wjeżdżam tam od wielu, wielu lat, no to policjantki przyleciały do mnie zapytać, czy to jest prawdziwy karawan pogrzebowy, i też sobie porobiły zdjęcia, nie mówiąc o tym, że kiedyś na niemieckiej autostradzie policja nas zatrzymała. Wtedy, kiedy jechaliśmy na Złombolu do Irlandii, i też sobie porobili oczywiście zdjęcia z karawanem pogrzebowym.
0: To jest pojazd, który rzeczywiście może wzbudzać pewne podejrzenia. Co wy tam wieziecie? I pewnie policja też lubi się zainteresować, tak coś czuję.
1: To powiem inaczej. Czasami robię taki dziwny, teraz ostatnio nie, ale powiedzmy z 2 lata temu, jak jechałem do siebie na działkę, którą sobie kupiłem, zobaczyć, co się na niej dzieje, to brałem ze sobą kota. Biało-czarnego kota, którego zresztą tam widać na nagraniu u pasjonatów, bo tam jest wielki Maine Coon i dachowiec, i z tym dachowcem sobie jechałem. Ale nie brałem go do przodu, tylko dawałem go do sypialni, włączałem podświetlenie całej sypialni i przez okna ludzie mieli widok, bo sobie spacerował biało-czarny kot w ogromnych szybach jak w akwarium. Spacerował sobie w aucie, a karawan pięknie podświetlony.
0: To ja myślę, że ludzie mogli przecierać oczy ze zdumienia i myśleć, czy z nimi wszystko na pewno w porządku, czy się wyspali, czy nie są pod wpływem jakichś substancji, że widzą kota, który w podświetleniu spaceruje po tylnej części karawanu. Naprawdę taka surrealistyczna scena wręcz.
1: Ja powiem tak, niestety jest taki zmarły dziennikarz, nie wiem, panie kolego, czy kojarzysz, Witold Odrobina.
0: No oczywiście. No, radiowy dziennikarz bardzo znany.
1: Bardzo znany to i w TVN-ie tak samo, w TVN Turbo pracował też, prowadził raporty. To jest mój dobry znajomy, no niestety skończyło się jak się skończyło, ale chodzi o to, że między innymi w moim karawanie, leżąc, nagrywa do raportu TVN Turbo taką sekwencję, w której właśnie twierdził, że ma nadzieję, że to jest jego nie ostatnia, raczej, że wyjdzie z tego karawanu. Wyszedł rzeczywiście, no ale potem już niestety kilka miesięcy później nie żył, a to się odbywało na pierwszej polskiej paradzie karawanów pogrzebowych w 21 roku, 22 roku była w Warszawie taka parada karawanów pogrzebowych.
0: Czyli można powiedzieć, że was, pasjonatów tego typu pojazdów, nie brakuje, to nie jest kilka osób w Polsce.
1: Absolutnie, że nie. Mało tego, jeszcze wtedy udzielałem wywiadu dla TVN Turbo jako siostra Jägermeister. siostra alkoholiczka. A dlaczego tak? Dlatego, że na wariackich papierach musiałem załatwić jakiś śmieszny strój do karawanu, więc załatwiłem sobie strój zakonnicy. Ubrałem taki pseudo-złoty, gruby łańcuch Jägermeister, którego kupiłem w Niemczech wraz z alkoholem, był w promocji, no jakkolwiek. No i Witold stwierdził, że zrobimy taką nagrywkę, czyli stanąłem w karawanie, puściłem

0: Anielski Orszak w wersji Techno House, Otwarty dach. Ja sobie stałem i udzielałem błogosławieństwa jako siostra Jägermeister.
1: Do tej opowieści jeszcze będziemy dzisiaj wracać, bo jestem bardzo ciekawy przede wszystkim takich technicznych aspektów. Jak się prowadzi takie auto? To jest naprawdę długi samochód, więc podejrzewam, że wymaga specjalnych umiejętności, specjalnej także ostrożności, no i także dobrego stanu, czyli oczywiście w stanie trzeźwym wszystko prowadzimy. A do rozmowy wrócimy po godzinie 19:00.

0: To nietypowe odmiany motoryzacyjnej pasji to jest to, co bardzo lubimy w PRK Polskim Radiu Kierowców. Gdybyście też mieli tego typu pasję, to nie musi być pasja do karawanów, to może być pasja do innych przerobionych, czy też nawet oryginalnych pojazdów, ale bardzo ciekawych. Dajcie znać, a chętnie o tym porozmawiamy. Czekamy na Was w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i czekamy także na Wasze wieści dla innych zmotoryzowanych, bo te mogą bardzo pomóc, zwłaszcza jeżeli tworzą się korki, jeżeli warunki nam nie sprzyjają, warto zwracać uwagę na to, co się na drodze dzieje. A my to wszystko zbieramy. Mariusz Dąbrowski już teraz z najnowszym drogowym raportem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Piekary Śląskie, węzeł Pyrzowice. W pobliżu piekar na 13 kilometrze zderzenie auta osobowego z barierami. Zablokowany został lewy pas ruchu w kierunku Łodzi. Koniec kłopotów na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy, na odcinku węzeł Puławska, węzeł Wilanów, na 474 kilometrze, gdzie po zderzeniu auta osobowego z busem zablokowany był jeden pas w kierunku Terespola i można powiedzieć, że korek w stronę Mińska Mazowieckiego był od Puławskiej aż po wał Międzyszyński. Ale to już przeszło do historii, ta trudna sytuacja na autostradowej obwodnicy Warszawy. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, od węzła Kraków Południe po Wisłę, korek dla jadących w stronę Katowic. Od Balic po Wisłę ruch jest spowolniony dla jadących w stronę Tarnowa. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu Rzędzi Wojowic. Na 220 km auto osobowe uderzyło w bariery. Samochód po kolizji znajduje się na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. S6 od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kack. Spowolnienia i korek po obu stronach. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie. Korek dla wjeżdżających do stolicy. S7 obwodnica Białobrzegów. Korek dla jadących w stronę Radomia. S8 w Warszawie, od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku, a w przeciwną stronę korek jest od Żerania po Marymont. Druga krajowa numer 28, odcinek Jasło-Trzcinica, 203 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Droga numer 28 jest trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 58, odcinek Biała

0: wysypiska Szczuczyn. W pobliżu miejscowości Świdry na 150 km ciężarówkę uderzyła drzewo. Obowiązuje ruch do obu kierunków jednym pasem. Jeszcze droga krajowa nr 73, odcinek Kołaczyce-Krajowice. W pobliżu Kołaczyc na 178 km zderzenie dwóch ciężarówek. Droga nr 73 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To już 19 na zegarach. PRK, Polskie Radio Kierowców, cały czas w waszych głośnikach, a my sprawdzamy, jaka pogoda w najbliższym czasie może nas czekać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uwaga na wiatr. Najbliższej nocy w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru mogą sięgnąć 120 km na godzinę. Na kolejne dni przyniosą pogodę niespokojną z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami wystąpią też burze, no i będzie wiało, będzie bardzo silny, a nawet porywisty wiatr. Tej nocy zachmurzenie duże, od północnego zachodu postępujące większe przejaśnienia. Okresami popada, głównie przelotnie, no ale miejscami mogą też przydarzyć się burze. Temperatura minimalna tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 15 na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny. Na wybrzeżu także bardzo silny. Może wiać z prędkością do 60 km na godzinę. Choć mogą się zdarzyć porywy do 65, lokalnie do 70, a w głębi Pomorza czy też Warmii do 80 km na godzinę. Nad samym morzem powieje nawet z prędkością do 100 km na godzinę. Zwłaszcza tak będzie w rejonie Zalewu Wiślanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nie przeginajmy na drogach, rzeczywiście nie wciskajmy za mocno gazu, bo rzeczywiście pojawia się dużo informacji dziś wieczorem o drogowych problemach. A1 chociażby, A4 na naszej liście utrudnień, ale S2 już usunęliśmy, więc są też pozytywne wieści. Mariusz Dąbrowski zameldował się w studiu, czyli drogowy raport przed nami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I nie przeginajmy też z zaufaniem, jakie przedkładamy wobec siebie. Nasze umiejętności może i są duże, ale proszę pamiętać, że przyroda i wszystkie zjawiska, które dzieją się wokół nas, mogą nas rozliczyć z tego naszego doświadczenia w bardzo prosty i szybki sposób. Nie ma co udawać nie wiadomo jak dobrego kierowcę, trzeba zawsze spokojem i

0: i z odpowiednim szacunkiem patrzeć na to, co robi przyroda dookoła. Droga krajowa nr 73, Kołaczyce-Krajowice. 178 km, zderzenie dwóch aut ciężarowych, droga zablokowana. Droga krajowa nr 58, Biała Piska-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Świdry. Na 150 km ciężarówka uderzyła w drzewo, wprowadzono ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica. 203 km, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana. S8 od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwną stronę korek jest od Żerania po Marymont. S7 obwodnica Białobrzegów, korek dla jadących w stronę Radomia. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po Most Północny w Warszawie, korek dla wjeżdżających do stolicy. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg. W pobliżu Rzędzi-Wojowic na 220 km autoosobowe uderzyło w bariery. Samochód, który brał udział w tej kolizji, znajduje się na prawym pasie ruchu, a ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. I autostrada A1, odcinek węzeł Piekary, śląskie węzeł Pyrzowice, w pobliżu Piekar na 13 km zderzenie autoosobowego, które to auto uderzyło w bariery, blokując lewy pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL.
1: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców i już 18 minut po godzinie 19. Motoryzacyjne pasje nie jedno mają oblicze. Znaczy pasją do maluchów i drugi udział w wielkiej wyprawie maluchów to jest coś ciekawego. Jestem z zawodu lekarzem, dodaje Norbert. No, oczywiście, że jest to bardzo ciekawe. Mało tego, my cały czas o wielkiej wyprawie maluchów staramy się mówić, bo już sam fakt, że jedzie się takim archaicznym wozem po Europie, niewygodnym, bez klimatyzacji, to już jest coś ciekawego, ale jeszcze jest bardzo ważny aspekt pomagania. Także no, oczywiście jest to bardzo ważny temat. Piszecie także, że karawan jako kamper i takie zupełnie luźne podejście do niego, no dla niektórych może być pewnego rodzaju wręcz brakiem szacunku, bo przecież często te pojazdy wożą ludzi po wypadkach, no a o wypadkach także w PRK Polskim Radiu Kierowców mówimy. I nasz słuchacz z okolic Poznania wspomina takie historie. Dla lekarzy to jest dramat, dla rodziców, jeżeli chodzi o dziecko na przykład, które uległo wypadkowi, jeszcze większy dramat, więc dzięki, że zaznaczyłeś także ten aspekt. A do rozmowy o tym chociażby jak prowadzi się taki pojazd, bo trzeba przyznać, że jest to coś bardzo nietypowego. Wrócimy już za moment. Będzie z nami ponownie Krzysztof Mrowczyk z Krakowa, który tego typu pojazd no, używa w zupełnie innym celu niż pierwotny.

0: No i właśnie, tak jak śpiewała Sanach, można czasem pomyśleć, o co mu chodzi. Komuś, kto w tak nietypowy sposób przerabia samochód, jak chociażby Krzysztof Mrowczyk z Krakowa, który jest właścicielem karawanu, ale ten pojazd już nie służy jako karawan, służy jako kamper. Sam przerabiałeś ten pojazd, prawda?
1: Większość rzeczy tak, oprócz przeróbki układu napędowego i wstawienia nowego układu hamulcowego, który robił mój serdeczny znajomy mechanik samochodowy, który się swego czasu bawił w polonezy, teraz już raczej w drodze wyjątku komuś robi takie auta.
0: Trudna to jest sprawa? Dużo to zajmuje?
1: Powiem tak. Oryginalny silnik, który był zamontowany w tym aucie, czyli FSO Polonez, tak zwany ochłap, jak się go na niego mówi, czyli 1.6 benzyna, był bardzo marnym silnikiem dla tego auta, bo to auto jest bardzo ciężkie. Ono, jest bardzo ciężkie, a z racji tego, że przygotowywałem ten samochód do, jak dla niego, ekstremalnego wyjazdu, czyli wyjeżdżał na Paso del Stelvio, to jest 2758 metrów nad poziomem morza, najwyższa przełęcz w Alpach włoskich, musiał wyjechać na taką wysokość, gdzie nie jedno auto ma problem, a potem w drodze powrotnej jeszcze to auto miało wystartować na torze Formuły 1 na Nürburgringu.
0: Nie oszczędzałeś go.
1: Nie, więc musiałem to auto przygotować i wiedziałem, że silnik fabryczny polonezowski na pewno nie da rady, a hamulce tym bardziej nie dałyby rady, bo tam były tak zwane spowalniacze. Więc został tam zrobiony Schwab, czyli zamontowany silnik z Citroena Xantia, takiego hydropneumatycznego Citroena, wersji 1.9 turbo diesel z interkulerem. Pasowało to z zamkniętymi oczami. Montuje się to z zamkniętymi oczami, dlatego że fabrycznie polonezy miały ten silnik tylko w wersji wolnoscącej 64 konie, a tu był zamontowany już z interkulerem, z turbiną, czyli 95 koni. Układ hamulcowy został szybko przeszczepiony z Fiata Bravo GT, żeby to jakoś w miarę sensownie hamowało. Felgi, jedne z bardziej kultowych felg na świecie, Turbo Ronale R1 zamontowane. No i auto wreszcie dało radę. I wreszcie dało radę, dlatego że wtedy, kiedy jechałem na Złombolu, czyli to była najdłuższa trasa tego auta, 7300 km przez 17 krajów Europy, to auto ważyło ponad 2 tony 100 kg. Więc to jest naprawdę już niezła masa jak na samochód osobowy.
0: Ja bym chyba najbardziej pozazdrościł z tych samochodów, o których mówiłeś, elementów tego Citroena i chyba żal, że nie można tego hydropneumatycznego, bardzo wygodnego zawieszenia zamontować do takiego poloneza, bo wydaje mi się, że podróżowałoby się bardzo, bardzo wygodnie. Natomiast a propos wygody, jak się to prowadzi? Bo to jest przecież bardzo długie auto. Domyślam się, że wchodzenie w zakręty to też nie jest taka oczywista sprawa.
1: Tak, jeszcze tak nawiązując tak szybciutko do tego, co powiedziałeś, panie kolego, przed chwilą, to w Polsce jest jeden polonez hydropneumatycznym zawieszeniem, był jakiś eksperyment na którejś instytucji, na którejś politechnice i tak dalej, to
0: dało
1: było
0: się?
1: Kiedyś. Tak, tak, jest wstawiony, jest normalnie, on żyje, ten polonez, jest na hydropneumatyce wzorowanej na Citroenie.
0: To ja jestem absolutnie w szoku, że w naszym samochodzie rodzimym dało się to zastosować, a to rzeczywiście bardzo wygodne rozwiązanie.
1: Tak, a wbrew pozorom polonez jest bardzo wygodny, dlatego że w moim egzemplarzu została usunięta część, bo tam było 7-piórowy resor z tyłu, zostały usunięte 2 albo 3 pióra, przez to się stał niższy i miększy. I w ogóle był projekt taki jak u mnie w Żuku, bo w Żuku mam pneumatyczne zawieszenie sterowane z pilota i można Żuka posadzić, Żuka podnieść i to samo miało być zrobione w polonezie. Na razie nie mam na to zupełnie czasu, bo miały być jeszcze usunięte dodatkowe pióra resoru, żeby na czas spania na biwaku auto się bardzo wygodnie kładło na ziemi, żeby fajnie się wsiadało do sypialni, a na czas jazdy podnosiło się. A wracając do możliwości jezdnych tego auta. Auto się zbiera fajnie, pali niedużo paliwa,

0: nie ma wspomagania kierownicy, więc w Żuku, którego mam, lżej chodzi kierownica niż w tym Polonezie.
1: Więc domyślam się, że ręce masz nieźle wypracowane.
0: No, mam też wypracowane z pracy trochę innej, gdzie dźwigamy ciężary, ale tak, rzeczywiście mam trochę wypracowane ręce, gdyż ten samochód nie dość, że bardzo ciężko skręca, to jeszcze większość polonezów traków, niezależnie, że to jest w wersji plus, szła na zawieszeniu tak zwanym wąskim, czyli ze starszego poloneza. Więc to skręcić gdziekolwiek nim, wymanewrować, on ma 5,7 metra długości. Mm-hmm.
1: To jest ciężka sprawa. Krzysztof Mrowczyk z Krakowa, mały przecinek, za chwilę drogowy raport, a do opowieści o tym bardzo nietypowym hobby wrócimy po serwisie.

0: co 20 minut świeży drogowy raport prosto od Polskiego Radia Kierowców. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek węzeł Piekary, Śląskie Węzeł, Pyrzowice. W pobliżu Piekar na 13 km zderzenie auta osobowego, które uderzyło w barierę. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg. W pobliżu Rzędzi Wojowic na 220 km auto osobowe uderzyło w bariery. Samochód jest na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. Droga krajowa nr 28, Jasło-Trzcinica, 203 km, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, droga 28 jest zablokowana. Droga krajowa nr 58, Biała-Piska-Szczuczyn, w pobliżu miejscowości Świdry na 150 km ciężarówka uderzyła w drzewo, wprowadzono ruch wahadłowy.

0: Droga krajowa nr 73, Kołaczyce-Krajowice. W pobliżu 178 km zderzenie dwóch ciężarówek. Droga 73 jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na wieści od Was cały czas czekamy. 22 513.

0: Czytam wiadomości od naszych słuchaczy. No i okazuje się, że camper w wersji karawan, no to jest sprawa dosyć kontrowersyjna, bo dla niektórych to zbyt wiele, zwłaszcza jeżeli pracowali w służbie zdrowia, no i karawany widywali niestety regularnie w tej swojej pierwotnej funkcji, a nie w związku z funkcją rekreacyjną. Dla niektórych z kolei, jak nasz słuchacz Direx, to cytuję, genialno-fenomenalne, ale jak dodaje nasz słuchacz, ja bym go ucharakteryzował właśnie na karawan, czyli co Direx, rozumiem, że zasłony, napisy. No nie wiem. Ja mam chyba trochę inne podejście. Jeżeli miałbym takim wozem jeździć, to chyba chciałbym, żeby był przede wszystkim w jednolitym kolorze, nie za bardzo ozdobny. To jest przynajmniej moja wersja, ale z nami już teraz właściciel karawanu ponownie, czyli Krzysztof Mrowczyk. Jestem bardzo ciekawy, Krzysztofie, czy trudno w ogóle kupić dobrze zachowany karawan, zwłaszcza taki polskiej produkcji? Czy to jest szeroki rynek, czy trudne są poszukiwania?
1: Poszukiwania są dosyć trudne, ale pozwolę sobie szybko nawiązać do tego człowieka, którego przed chwilą kolego cytowałeś, o ozdoby. Więc ja wpadłem na pomysł, żeby mój karawan jeszcze bardziej przypominał karawan, ale też nie był zbyt kontrowersyjny. Więc wyszło mi, że jeśli zrobię na szybach z przodu i z tyłu i z boków duży wieniec laurowy złoty i w środku

0: środku zrobię krzyż, ale żeby nie obrażać uczuć religijnych, to wyszło mi, że jeśli napiszemy w pionie polonez, a w poprzek bella, zgadzają się idealnie litery, wychodzi ci krzyż, czyli masz już krzyż, liść laurowy i nazwę polonez bella, a pod spodem masz daty 1978-2003, czyli to są lata produkcji polonezów, więc tak naprawdę z daleka wygląda, jakby to było rzeczywiście wszystko takie katolickie, a tak naprawdę to są tylko i wyłącznie krzyż z nazwy samochodu pasujący i roczniki produkcji poloneza.
1: Wszystko nie zdarzyło ci się, żeby ktoś zwrócił uwagę, że to może nie przystoi?
0: Nigdy w życiu się nie zdarzyło nic takiego. Nigdy nie. Mało tego, tak, może to trochę nie jest takie do końca śmieszne, a chociaż częściowo śmieszne, gdyż w zeszłym roku byłem na imprezie urodzinowej pewnej mojej znajomej, która no niestety jest chora na raka. I ona chciała, żebym przyjechał do niej karawanem, chciała się za życia położyć, chciała wiedzieć, jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dalej spokojnie żyje, nie ma problemu, ale po prostu zrobiła sobie taki dowcip i cała rodzina nie mogła uwierzyć, że ona sobie robiła zdjęcia, całą sesję zdjęciową przy pewnych pieśniach, no powiedzmy, już nie będziemy wspominali.
1: Pozdrów, proszę, dużo zdrowia życzymy oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o motoryzacyjne tematy, bardzo jestem ciekawy, czy w ogóle w dobrym stanie dużo się zachowało tego typu pojazdów, bo gdy robimy przegląd czasami pod kątem polonezów, no to trudno znaleźć taki naprawdę ciekawy, ładnie zachowany, w dobrej cenie jeszcze. Jak to jest z tą wersją karawan?
0: Ogłoszeń zwykle na różnych portalach jest między 1 a 3 sztuki. 1 a 3 sztuki. Niestety ceny bardzo mocno skoczyły do góry, między innymi z powodu właśnie popularności rajdu Koguta, popularności rajdu Złombol. To ludzie te auta bardzo chętnie kupują. Mało tego, w Rzeszowie nawet ktoś już totalnie poszedł po bani i karawan pogrzebowy, taki jak mój, przerobił na pick-upa, czyli ma normalnie 5 miejsc siedzących i ta długa 2,40 ładownia, tudzież u mnie sypialnia, została przerobiona na piękną ładownię otwartą. Samochód jest po prostu przepiękny, jakby z nieba spadł. Ale wracając do tematu, ja go kupiłem z zakładu pogrzebowego 7 lat temu, więc zapłaciłem za niego bardzo uczciwe pieniądze, bo 3,5 tysiąca złotych wtedy. Pierwszy raz jeździłem samochodem na próbę i ludzie na chodniku odkładali swoje zakupy i się żegnali, ale to tylko dlatego, że kupowałem samochód w jednym z najbardziej religijnych regionów naszej Polski, czyli na Podkarpaciu w miejscowości Rogi koło Krosna i tam po prostu ludzie, jak widzą karawan pogrzebowy, to się normalnie, autentycznie żegnają, więc byłem w szoku, że coś takiego miało miejsce. Ja go szybko kupiłem, przygotowałem go do przejazdu, był wtedy w fajnym stanie blacharskim, za to technicznie nie najlepiej z nim było, tylko dlatego, że polonezy się średnio nadają na kondukty pogrzebowe, no bo niestety ten silnik nie jest w stanie tak wolno się kręcić, jak wszyscy ludzie w kondukcie idą, więc idzie na pół sprzęgle, rozwalasz sprzęgło, skrzynię biegów i tak dalej, i tak dalej. Taka szybka anegdota. W drodze powrotnej wpadłem na pomysł, że wezmę sobie kogoś z BlaBlaCara, żeby podwieźć go do Krakowa. Wydałem ogłoszenie, że jadę karawanem, zgłosił się ktoś, ojciec podwiózł syna na stację benzynową i zrobiła się wielka awantura, bo myślał, że ja przyjadę kamperem, a ja napisałem, że jadę karawanem.
1: To tak, bo słowo podobne, o karawaningu mówi się przecież w kontekście właśnie kamperów.
0: Tak, tak, tak, tak. Ale jako pojedyncza sztuka to mówisz kamper, nie karawan. No i ten, no i oczywiście się pokłócił ojciec z synem, syn wymusił na ojcu jednak przejazd ze mną, ale strasznie się pokłócił ze mną ten jego ojciec, a na drugi dzień zadzwonił z przeprosinami, że przepraszam mnie bardzo, bo no, nerwowo tak zareagował, bo się boi karawanów pogrzebowych. Więc na końcu wyszło, że był bardzo zadowolony z tego powodu i z tego też powodu nie chcieli nas wpuścić na Nürburgring, na start na Nordschleife, gdyż myśleli, że przyjechałem kamperem, a kamperami nie wolno wjeżdżać, a karawanami pogrzebowymi można wjeżdżać, więc też nie chcieli wpuścić, no ale, ale wpuścili, no i utrzymanie poloneza nie jest takie problematyczne, bo większość części jest dostępnych, gorzej tylko na przykład z drzwiami, które bardzo mocno gniją.
1: No właśnie, chyba kwestia gnicia, kwestia korodowania w tych polskich wytworach jest najtrudniejsza.
0: Tak, jeszcze osobowe polonezy łatwiej dorwać części, bo drzwi do poloneza osobowego są dostępne na kliknięcie palcami. Zawsze jakiś polonez rozwalony znajdziesz drzwi. Za to znalezienie drzwi

0: do poloneza traka zdrowych graniczy z cudem, bo to są zupełnie inne drzwi, gdyż są zdecydowanie dłuższe, bo tak naprawdę niewiele osób wie, że polonez trak został stworzony na bazie poloneza coupé, czyli poloneza trzydrzwiowego. Polonez trzydrzwiowy miał dużo dłuższe drzwi i później ten cały przód tego poloneza został zaadoptowany do traka. No i niestety zdobycie części, jeśli chodzi o drzwi, to jest mała masakra.
1: Krzysztofie, życzę, żeby nic nie gniło i żeby jak najdłużej ten polonez działał i był z tobą, żeby był takim, no też reliktem pewnej epoki, kiedy właśnie takie samochody w tej swojej pierwotnej wersji służyły nam. No i cóż, no jak najwięcej kilometrów niech pokonuje z tobą twój kamper karawan.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu, mówię, niedługo też będzie jechał do Pragi, może jak dobrze pójdzie, to też do Czarnogóry pojadę nim w tym roku, to zobaczymy jak będzie z czasem, jak będzie z finansami, jak będzie z możliwościami, ale no oczywiście nie pozwala mu zapomnieć o tym świecie, no a w garażu czekają inne auto na realizację dalszych jazd.
1: Bardzo dziękuję za wizytę, za rozmowę, za łączenie z Polskim Radiem Kierowców, Krzysztof Mrowczyk z Krakowa, a tymczasem nam do godziny 20 zostało 16 minut, więc trzymamy rękę na pulsie i nie zapominamy o tych, którzy w trasie. O 19.50 pojawi się punktualnie Mariusz Dąbrowski i najnowszy drogowy raport.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. I gotta find my way back to summer paradise.

0: 9 minut. Dzieli nas od godziny 20. Ciekawy wpis od Direksa, naszego słuchacza. Przepraszam bardzo, ale jestem religijny i pracowałem w szpitalnym prosektorium, więc widziałem to i owo, a pomimo wszystko to jest super pomysł z tym karawanem, kamperem. Szczególnie wieniec i napis. Fantastyczne. Czyli duże poczucie humoru naszego słuchacza. Pozazdrościć. Dzięki za ten wpis. A tymczasem Mariusz Dąbrowski, najnowsze drogowe wieści, jak co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Oleszka na 262 kilometrze zepsuła się ciężarówka na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasem lewym i środkowym. Trasa S6 od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kask, spowolnienia i korki w obu kierunkach. S8 od Bemowa po Marymont, spowolniony ruch dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica, w pobliżu 203 km zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, a droga 28 zablokowana. Droga krajowa nr 73, odcinek Kołaczyce-Krajowice, 178 km, zderzenie dwóch ciężarówek, droga zablokowana. I droga krajowa nr 92, Warszawa-Siedlce, w pobliżu

0: Mińska Mazowieckiego na 517 kilometrze. Autem osobowym potrącono rowerzystę. Rowerzysta jest ranny. Objazd trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Korek utworzył się na trasie 47 z Nowego Targu do Szaflar w kierunku Zakopanego, czyli kłania nam się słynna Zakopianka. Mam chyba pewien pomysł, jak rozładować korek na Zakopiance, ale to kwestia pogodowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powiem krótko, w Zakopanem najchłodniej w naszym kraju. Mamy tam 13 stopni Celsjusza z małym haczykiem. Po drugiej stronie z kolei mamy Wieluń i tam jest najcieplej. 23,5 stopnia Celsjusza o tej porze. A jak pogoda będzie kształtowała się w najbliższym czasie? Tej nocy zachmurzenie będzie duże, a od północnego zachodu będą postępować większe przejaśnienia. Okresami popada, głównie przelotnie, a miejscami także zagrzmi. Temperatura minimalna tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny, a nawet z chwilami będzie bardzo silny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to na rozgrzanie. Taka bardzo rozgrzewająca piosenka to cały czas audycja na luzie. Patryk Bedliński, kłaniam się.

0: Są pewne piosenki, które nigdy się nie starzeją. Cały czas bujają tak samo, można powiedzieć, i cały czas wprowadzają nam taką letnią, przyjemną atmosferę. No a my co 20 minut sprawdzamy, jak wygląda aktualna drogowa sytuacja. Jaka tutaj atmosfera? No na przykład są problemy, pojawiły się kilka minut temu na trasie S51, ale z dobrych informacji mamy już odwołane chociażby kłopoty na 92. Płynnie już powinno się jechać między Warszawą a Siedlcami w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ja znam to pobieżnie, ale w szczegółach sytuację drogową przedstawi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Patryk jest bardzo skromny, Patryk doskonale wie, co się dzieje na trasie S51, a także na innych trasach, bo ma te same narzędzia, z których korzystam ja, ale przez łaskawość pozwoli mi opowiedzieć Państwu, że na trasie ekspresowej S51 między Olsztynem a Olsztynkiem w pobliżu Stawi Gudy na 7 kilometrze auto osobowe niestety uderzyło w bariery, droga jest zablokowana, wprowadzono objazd węzłem Stawi Guda. Cóż jeszcze, autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Oleszka na 262 kilometrze zepsuła się ciężarówka na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasem lewym i środkowym. Droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica, 203 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Droga krajowa nr 73, Kołaczyce-Krajowice, w pobliżu 178 km, zderzenie dwóch ciężarówek, droga zablokowana. I krajowa trasa nr 92, odcinek Warszawa-Siedlce, w pobliżu Mińska Mazowieckiego na 517 km auto osobowe potrąciło rowerzystę. Rowerzysta jest ranny. Ruch poprowadzono trasami lokalnymi, bo drogę zablokowano.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i a propos drogowych wieści, to niestety nie będą łatwe miesiące dla kierowców jeżdżących Zakopianką, bo ta popularna trasa w Libertowie jest zwężona. Na zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z drogami lokalnymi.

0: Był już dziś u nas w audycji Na Luzie Krzysztof Mrowczyk z Krakowa i prosił przy okazji, by pozdrowić, uwaga, Robaka, Krisa, Taboreta i Dudusia. Powiem szczerze, trochę jakbym był DJ-em, ale przecież wszystko dla was w PRK Polskim Radiu Kierowców, więc pozdrawiamy serdecznie i równie serdecznie witamy Bartosza Króla. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bartosza Króla, który jeździ pojazdem nazywającym się Caravan. No właśnie, to jest van, ale van, który był karawanem wcześniej. Czarny pojazd z, chyba jak dobrze pamiętam, fioletowymi zasłonkami, prawda?
1: Zgadza się. Zasłonki szyła moja córka.
0: Czyli to też takie nawiązanie do pierwotnej wersji tego pojazdu, chociaż oczywiście on służy teraz jako camper. Takie bardzo standardowe pytanie, ale jestem bardzo ciekawy, skąd się ten pomysł wziął?
1: Ciężko powiedzieć. Właściwie z moją małżonką szukaliśmy jakiegoś samochodu, który może nadawałby się na przerobienie na kampera. Szukaliśmy Mercedesa T1, znanego jako Kaczki, albo Volkswagena T4, dlatego że bardzo nam zależało na tym, żeby samochód można było w każdej części Europy naprawić. Natomiast Mercedesów, wtedy, kiedy szukaliśmy, nie było. Jak były, to ich ceny powalały. Szukaliśmy T4. Ten, kto zna trochę temat T4, wie na pewno, że jakiś niezgnity absolutnie egzemplarz niezwykle ciężko znaleźć.
0: No i tak bardziej, że mówi się, nie ma kariery bez T4, bo one często służyły przedsiębiorcom w rozwijaniu biznesu. No i tutaj przysłużyły się rodzącemu się, można by powiedzieć, górnolotnie polskiemu kapitalizmowi, bo to lata 90. Wtedy te samochody i do dziś zresztą jeszcze jeździły i jeżdżą.
1: Zgadza się. No, ma taką renomę samochodu niezabijalnego, a ten trafił się dlatego, że pewnej niedzieli z małżonką szanowną przeglądaliśmy sobie ogłoszenia T4 i gdzieś pod Piotrkowym Trybunalskim właściciel zakładu pogrzebowego sprzedawał taki samochód. Pomysł totalnie z czapy, ale moja szanowna małżonka się nie opiera pomysłom z czapy, to wyraziła aprobatę. Obejrzeliśmy ten samochód. Nadawał się do zakupienia, więc go zakupiłem.

0: No a potem zaczęły się modyfikacje.
1: Czy był to pomysł odgórny, że ma być karawan, który będzie kamperem, czy po prostu miał być duży samochód? I tak trafiło się, że to karawan.
0: Początkowo miał być po prostu T4 albo Mercedes Kaczka. Natomiast jak zobaczyliśmy karawan, to stwierdziliśmy, że właściwie to może być całkiem zabawny pomysł.
1: To proszę wyjaśnić od razu, panie Bartku, na czym polega różnica między zwykłym T4, a tym T4 w wersji karawan? No bo domyślam się, że przede wszystkim jest więcej miejsca.
0: Pozornie tak, dlatego że on konstrukcyjnie jest zwykłym budowlanym tak zwaną doką, czyli ma podwójną kabinę i tam, gdzie normalne doki mają burtę, on ma, ten akurat egzemplarz ma laminatowy, ja to nazywam odwłok. Pozornie byłoby więcej miejsca, natomiast ten odwłok zabudowany jest na tej pierwotnej ramie. Zatem podłogę ma nie między nadkolami jak każda T4, a nieco dłużej. Natomiast jest zdecydowanie od zwykłej T4 dłuższy.
1: Jest dłuższy, czyli domyślam się, że pewnie no, wygodniej się nim podróżuje.
0: No, bogi można wyciągnąć.
1: No to może mieć dwa znaczenia, więc może nie idźmy w tym kierunku. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jakie konkretnie elementy zostały zmienione w samym środku. Co tam się znajduje? Co sprawia, że to samochód wypadowy?
0: Okej. Zacznijmy od takich modyfikacji stricte instalacyjnych. Mianowicie w samochodzie zainstalowałem przetwornicę, która z 12 V czyni nam magicznym sposobem 230. To pomaga nam ładować urządzenia, które tym wozarzem 230 jest ładowane. Ma wodowanie postojowe nazywane potocznie Webasto, ale tak chińczyk. Do tego mamy w części, nazwijmy to ładunkowej, zamontowane szafki, które nam pomagają przewozić cały sprzęt turystyczny, wyprawowy. Bardzo dużo chodzimy po górach, żeby on sobie nie leżał luzem. Na podłodze zamontowana jest kratownica, na niej materac i takim ciekawym aspektem przebudowy takiego pojazdu jest to, że ma w tylnej części pojazdu do tyłu wysuwaną szufladę. Ona pierwotnie służyła celom oczywistym, natomiast nam służy na stolik.
1: No proszę, czyli można sobie to, co było oryginalnie w takim samochodzie, zaadaptować, nie trzeba się tego zupełnie pozbywać. No i to chyba też taki ekologiczny wątek, wydaje mi się, bo po prostu ten samochód dalej nam służy, nie jest złomowany, wręcz przeciwnie, zyskuje drugie bardzo ciekawe życie.
0: Myślę, że tak, tym bardziej, że no, zastosowań najpewniej w swojej branży mógłby już nie odnaleźć. Pytałem właściciela tego pojazdu, kiedy go kupowałem, dlaczego go sprzedaje, skoro jest całkiem sprawnym wozem. Powiedział, że u niego w branży liczy się to, jak taki służący samochód wygląda. No, już jest bardzo stary. Klienci raczej szukają nowszych samochodów do obsługi ceremonii. No więc ten poszedł na sprzedaż.
1: I tutaj mały przecinek, ale do rozmowy wrócimy, bo oczywiście jest bardzo wiele wątków, które nasuwają mi się w związku z tego typu pojazdem. Bartosz Król, T4 Caravan, van przez V, bo to van w wersji karawanowej. Kiedyś, a obecnie samochód wypadowy. A tymczasem 4 minuty i będzie 20:30. O tej godzinie oczywiście sprawdzimy, co tam na drogach.

0: Tak to szybko leci czas w dobrym towarzystwie. Dobrym, czyli waszym oczywiście, że już 20:30, a skoro 20:30, to sprawdzamy, co tam na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja już myślałem, że też się załapałem na dobre towarzystwa, ale Patryk rozwiał moje marzenia. No cóż, utrudnienie na drodze ekspresowej S51, odcinek Olsztyn-Olsztynek, w pobliżu Stawigudy na 7 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, droga jest zablokowana, objazd przez węzeł Stawiguda. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 92 na odcinku Warszawa-Siedlce w pobliżu Mińska Mazowieckiego na 517 kilometrze, gdzie auto osobowe potrąciło rowerzystę. Rowerzysta jest ranny. Droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi. Koniec także kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu Rzędzi Wojowic na 220 km. Tam auto uderzyło w barierę. Samochód po kolizji znajduje się na prawym pasie. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. I koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Piekary Śląskie, węzeł Pyrzowice. Na 13 km auto osobowe uderzyło w bariery, blokując lewy pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale panie Mariuszu, nie, no słowo waszym jest na tyle pojemne, że wszystkich nas tutaj obejmuje, więc w waszym dobrym towarzystwie i naszym wspólnym także.
2: Młody, dobrze wychowany człowiek, proszę bardzo,
0: nie zaprzeczę.
2: Potrafi się zachować. Brawo.

0: Caravan, pisane przez V, czyli van, który był pojazdem do wyjazdów, no cóż, w ostatnią podróż, a jest obecnie kamperem. No i z nami ponownie Bartosz Król, który jeździ tego typu samochodem. Kolejna sprawa, która mnie bardzo ciekawi, to to, czy jeżeli kupujemy taki karawan, to jest on mniej wyeksploatowany, czy bardziej? No bo przecież nim nikt nie jeździ agresywnie, nikt nie wciska pedału gazu do dechy, jak to się mówi. Jeździ się nim bardzo spokojnie w czasie jego normalnego użytkowania, więc wydawałoby się tak na chłopski rozum, mówiąc kolokwialnie, że będzie to samochód w lepszym stanie.
1: Pozornie tak, natomiast ten sposób jego użytkowania trochę się odcisnął na przykład na skrzyni biegów, w której to pierwsze dwa biegi zgrzytały i zgrzytają do dziś. Natomiast no, rzeczywiście pozornie niższy przebieg dawałby pewność, że ten samochód trochę dłużej nam posłuży niż taka budowlana T4. Ten niestety trafił do Polski jako pojazd już, jeżeli dobrze pamiętam, 3-letni. Tutaj dopiero został zakarosowany, więc za granicą najpewniej był użytkowany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
0: Czyli dostawczak.
1: Tak, oczywiście. Natomiast rzeczywiście przebieg miał nieduży, bo poniżej tam 300 tysięcy. No i tak by się wydawało, że to taki karawan pogrzebowy na pewno niedługo jeździ. Natomiast ten przebieg świadczy o czymś innym. Natomiast rzeczywiście, jak sobie zobaczymy w cepiku, jakie przebiegi miał ten samochód, to rzędu 5-10 tysięcy rocznie.
0: Bardzo malutko.
1: Naprawdę.
0: No właśnie, jak to jest z prowadzeniem takiego samochodu? Tutaj też jestem bardzo ciekawy, bo przecież mamy w stosunku do Poloneza chociażby, o którym już dziś mówiliśmy, wyższy środek ciężkości, więc z jednej strony wydaje mi się, że prowadzenie może nie być aż tak wygodne, chociaż mogę się mylić, ale z drugiej strony dużo, dużo lepsza widoczność.
1: To na pewno, to znaczy tak, pływa się nim po drodze, a nie jedzie, to na pewno, to znaczy on się trochę buja w zakrętach. Ja myślę, że założyłem 18-calowe felgi z oponami o wyższym profilu, dlatego że czasem mi się zdarza nie gdzieś wjechać na dziko do lasu, dlatego zależy mi na tym, żeby te opony po prostu zbierały ten materiał pod sobą. Raczej pływa niż jedzie, nie jest tak stabilny jak normalne samochody w zakrętach. No po prostu trzeba, mówiąc krótko, uważać, co się robi i nie szarżować tym samochodem. Natomiast jego moc też nie pozwala na to, żeby nim szarżować.
0: Czy to jest tak, że istnieje

0: Istnieją jakieś wersje silnikowe, które chętniej przerabia się na karawany, tak jak na przykład pewne wersje silnikowe częściej trafiają na taksówki?
1: Ja nie zaobserwowałem. Widziałem na bazie te czwórek i zwykłe TD-ki, to znaczy te 1.9 silniki TD, które legitymują się niestety bardzo niską mocą. Widziałem też 2.4, widziałem 2.5 litrowe jednostki, nie zaobserwowałem żadnej tendencji w tym kierunku, ale też nie specjalnie robiłem research.
0: Powiem szczerze, spodziewałem się właśnie tego, że to będą samochody o nieco niższej mocy, z racji, że po prostu wysoka moc idzie z dużym spalaniem, a jednocześnie w takiej branży nie jest to na co dzień potrzebne, więc wydawało mi się, że właśnie tutaj najniższe moce, najniższe wersje silnikowe będą właśnie tymi, które się będą sprawdzały.
1: Ten egzemplarz akurat, który użytkujemy z małżonką, czwarty bodaj rok, rzeczywiście był wyposażony w najsłabszy silnik, jakim mogła dysponować w tamtych czasach ta czwórka. Natomiast niestety on poległ. Teraz mamy już nieco żwawszą jednostkę napędową, ale to też, nawet gdyby nie poległ, należałoby go wymienić, dlatego że jeździ mu dużo po górach, a tamten niestety w górach miał ciężko.
0: Czy jakieś elementy, które były karawanem i były elementami karawanu, zostały w tym samochodzie, czy wszystko zostało przerobione, albo większość?
1: Jedyne tak naprawdę, co zostało z karawanu, to jest cały ten odwłok, czyli sama ta część stricte karawanowa, która jest nałożona na ramę tylnego pojazdu. Cała reszta wyposażenia karawanu nie istnieje, znaczy nie ma jej na chwilę obecną, natomiast też nie bardzo sobie wyobrażam, żeby jeszcze w cokolwiek więcej mógł być wyposażonym. Myślę, że mógł mieć jakieś oświetlenie dodatkowe na zewnątrz, ewentualnie jakieś megafony, które miałyby tej ceremonii służyć. Natomiast kiedy ja kupowałem ten samochód, już ich nie miał.
0: Ta część samochodu, która jest fabryczna, która jeszcze powstała w fabryce Volkswagena, domyślam się, że jest trochę innej jakości niż to, co zostało nadbudowane. Chociaż może się mylę. Czy jest tak, że występują po latach różnice w tym, jak to jest spasowane, jak to się starzeje, jeżeli chodzi o tę część fabryczną i tę część, która została przebudowana na karawan?
1: Myślę, że głównym mankamentem, może nie mankamentem, a cechą całej konstrukcji jest to, że tak naprawdę do drugich drzwi, tych krótszych, cały samochód jest normalną doką, to znaczy normalnym dwukabinowym T4, ale ta zabudowa, która jest zbudowana na ramię, tam gdzie normalna T4 ma burtę, jest laminatem. Ten laminat tak naprawdę jest kręcony do ramy na swojej własnej ramie, ale z karoserią połączony jest butylem prawdopodobnie. To znaczy teraz już na pewno butylem. I cała rzecz polega na tym, że ten samochód, jako że sama kabina pracuje, to może tego nie widać, jak już dokam rzeczywiście pracuje po swojemu, a cały ten ogon pracuje po swojemu, to te połączenie pomiędzy kabiną a tym odbokiem ja muszę mniej więcej raz na 2 lata po prostu wydłubać do zera i nałożyć nowe spoiwo elastyczne, dlatego że on potrafi tam cieknąć.
0: Ale właśnie, tego się trochę obawiałem, że w stosunku do takich samochodów trzeba mieć po prostu umiejętności. Trudno by było mieć karawan jako auto do prywatnego użytku i niezbyt znać się na naprawach samochodów i bazować tylko na serwisach. No bo właściwie nawet nie wiem, do kogo skierować się chociażby z blacharką. Czy zwykły serwis blacharsko-lakierniczy, czy tutaj już serwisy, które zajmują się zabudową karawanów?
1: Ja byłem w kontakcie przy zakupie tego pojazdu z polską firmą Bałtyk, która karosowała ten samochód, dlatego że znalazłem sobie ich numer. Okazuje się, że po 30 niemal latach od zbudowania tego mojego egzemplarza oni nadal budują karawany pogrzebowe. Rzeczywiście tam zmian konstrukcyjnych w sensu stricte samego pojazdu nie było, bo to była po prostu seryjna ta czwórka. Dość ciekawych rzeczy się dowiedziałem na temat samej tej zabudowy. Powiem tak, nie sądzę, żeby do użytkowania codziennego takiego karawanu był potrzebny jakiś specjalistyczny warsztat. Natomiast już do użytkowania starego T4 na co dzień, bardziej, że często w dosyć ciężkich warunkach, No, myślę, że warto mieć jakąś taką smykałkę, dlatego że awarii nie było dużo, natomiast jakieś tam się zdarzyły, no i trochę ciężko w środku lasu wzywać mechanika.
0: Mhm. Czyli jednak umiejętności...

0: Własne też tutaj nie zaszkodzą. Przy takich nietypowych pojazdach warto co nieco się znać. Warto umieć podziałać w takim samochodzie. Sezon letni rozpoczęty, czy jakieś podróże na horyzoncie tym właśnie pojazdem?
1: Oczywiście, już kilka podróży rozpoczęliśmy. Oczywiście nie palaliśmy w tym boku. Między innymi z takich tematów bardziej znanej szerszej publiczności przejechaliśmy tym samochodem Red Koguta, ale to jest taki samochód weekendowy, więc czy oglądamy sobie rajdy, bo też się ścigamy samochodami po motorkach, czy jeździmy w góry z małżonką, to zawsze używamy tego samochodu, bo to jest po prostu mobilny namiot. W planach na ten rok mamy trochę wypraw, no myślimy mocno nad Budapesztem, podobno piękne miasto, na pewno pojeździmy sobie trochę po polskich górach, każdy urlop spędzamy w tym samochodzie, więc musimy skończyć koronę gór polskich, myślę, że będzie do tego naprawdę świetnym sprzętem.
0: W takim razie, panie Bartku, niech pojazd dobrze służy i tak przekornie powiem, niech żyje, oby żył jak najdłużej.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję za wizytę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. 16 minut zostało nam do 21. Tradycyjnie, jak to zwykle u nas bywa, za moment drogowy raport.

0: Podróżujemy z Wami w audycji Na Luzie w PRK Polskim Radiu Kierowców, a tymczasem niespełna 10 minut i będzie 21. Zatem kolejny drogowy raport przed nami.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 73 Kołaczyce-Krajowice. 178 km, zderzenie dwóch ciężarówek, droga zablokowana. Droga S51 Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Stawigudy na 7 km auto osobowe uderzyło w barierki. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd węzłem Stawiguda. Droga krajowa nr 28 odcinek Jasło-Trzcinica w pobliżu 203 km zderzenie dwóch aut osobowych, droga zablokowana. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Oleszka na 262 km. Zepsuła się ciężarówka na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Co godzinę w PRK, Polskim Radiu Kierowców, mówimy co nieco o pogodzie i szukamy chociażby miejsc, gdzie jest najcieplej, ale także gdzie jest najchłodniej w naszym kraju. Najcieplej teraz w Opolu, mamy 22,5 stopnia, a najchłodniej egzekwo w Lęborku i w Zakopanem. Tam 14 stopni Celsjusza. Jak będzie jutro, sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, a nawet może być duże. Parasol też nie zaszkodzi mieć pod ręką. Pokropi głównie we wschodniej części kraju oraz w centrum. Na północnym wschodzie możliwe burze. Suma opadów wyniesie tam około 30 mm. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynosić 992 hektopaskale, ale nieco wzrośnie. To jednak nie wydaje się dosyć wysokie ciśnienie. Temperatura maksymalna jutro od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. 22 z kolei w zachodniej części kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Patryk Bedliński, dobry wieczór. Zapraszam na jeszcze jedną godzinę naszej wspólnej podróży. Na luzie.

Takie mamy czasy, że SUV-y królują na drogach. Kiedyś, tak dobre 20 lat temu, SUV to był niemal terenowy samochód. No, trochę mu brakowało do terenówki takiej klasycznej, ale był przede wszystkim bardzo duży. Dziś często jest to kompaktowy pojazd, ale nieco podwyższony. I my sprawdzamy co jakiś czas, co też nowego mają do zaoferowania producenci pojazdów, chociażby w ramach naszego cyklu Na Części na kanale YouTube'owym PRK Polskiego Radia Kierowców. Tym razem sprawdziliśmy dla Was chiński pojazd, który próbuje przekonać zmotoryzowanych atrakcyjną ceną, niezłym wyposażeniem i próbuje też nowocześnie wyglądać. Czy warto się skusić, czy może jednak jest tam trochę zastrzeżeń? Zajrzyjcie, bo my zawsze mówimy tak jak jest, tak jak uważamy i nie owijamy w bawełnę. Cykl Na Luzie Polskiego Radia Kierowców. Co 2 tygodnie nowy odcinek. Zapraszam. A drogowy raport u nas za 6 minut.

0: Jeżeli chodzi o to, w co możemy wierzyć, to na pewno w drogowe raporty w PRK Polskim Radiu Kierowców, bo informacje pochodzą oczywiście ze sprawdzonych źródeł, prosto od służb drogowych. No i jeżeli chodzi o taki raport, to już przed nami. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Olaszka. Na 262 kilometrze zepsuła się ciężarówka na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem. Droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica. 203 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, a droga nr 28 jest drogą zablokowaną. Droga S51, odcinek Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Stawigudy. Na 7 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierki, droga jest zablokowana, ale wprowadzono objazd przez węzeł Stawiguda. Droga krajowa nr 73, Kołaczyce-Krajowice, 178 km, zderzenie dwóch ciężarówek. Droga 73 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 130 interwencji Straży Pożarnej przeprowadzono w samym województwie małopolskim. To w związku z burzami i nawałnicami. Najpoważniejsze zdarzenie to przewrócone drzewo, które upadło na samochody osobowe w miejscowości Siercza w powiecie wielickim. Jedna osoba została ranna, na szczęście tylko lekko. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, mówi, że najwięcej interwencji związanych jest właśnie z usuwaniem powalonych drzew.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych.
0: Strażacy na bieżąco przyjmują nowe zgłoszenia. Na południu Polski, w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz w części świętokrzyskiego i lubelskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Z kolei na północy kraju oraz w centrum synoptycy prognozują silny wiatr.

prawda teraz Zakopianka w pełni przejezdna, ale dziś był korek ewidentnie na 47 między Nowym Targiem a Szaflerami. I tak szukam sposobów, jak zmniejszyć nieco zatory na Zakopiance. Możemy na przykład odwołać się do wieści synoptyków, no bo w ostatnich godzinach najniższą temperaturę notowaliśmy właśnie pod Tatrami. Zatem w poszukiwaniu letniego ciepła niekoniecznie warto jechać tam, czyli do stolicy Oscypków i stolicy Niedźwiedzi od zdjęć. A co zrobić z utrudnieniami na północy kraju, na przykład na trasach prowadzących nad Bałtyk? No tu też informacja może nam się przydać. Czerwone flagi niestety powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem właśnie w północnej Polsce. I taki alert będzie obowiązywał do jutra, natomiast trudne warunki nad morzem mogą utrzymać się jeszcze przez najbliższe dwa dni.

0: dużym przymrużeniem oka nasz słuchacz pisze: dobry wieczór. Aby zmniejszyć korki na Zakopiance, mam propozycję, aby zrobić w jej ciągu SCT, czyli strefę czystego transportu. W finalnym wydaniu mogłyby poruszać się tam tylko elektryki, ale byłaby jazda. Po raz pierwszy w życiu bez korków w sezonie letnim i zimowym, pisze Jacek, dodając: ale posypią się na mnie gromy. Jacku, myślę, że nie warto podpowiadać, bo jeszcze ktoś może na taki pomysł wpaść i wtedy, no co, pociąg nam pozostanie, jeżeli elektrykiem nie będziemy się poruszać. A tymczasem Mariusz Dąbrowski zameldował się w studiu. No właśnie, jakie zdania na ten temat?
1: Czy ja myślę, że z tą strefą czystego transportu na Zakopiance lepiej nie przesadzać, dlatego że jeszcze odwołają kilku burmistrzów, kilku wójtów gmin i w ogóle to miejsce zostanie zamknięte dla turystów i tylko górale będą tam mogli sobie chodzić albo jechać bryczką.
0: Na razie zamknięty jest jeden pas w Libertowie. To wiemy już od kilku dni, że tam niestety problemy mogą się tworzyć, zwłaszcza jeżeli ruch będzie spory w kierunku stolicy Tatr, ale wam życzymy, żeby jednak tak nie było i żeby no, po prostu dało się jechać płynnie tym na razie północnym odcinkiem Zakopianki. Co dzieje się na innych trasach, to sprawdzamy już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ruch jest coraz mniejszy, coraz mniej utrudnień, ale jednak są takie miejsca, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Olaszka na 262 kilometrze zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Ruch w kierunku Katowic możliwy pasem lewym i pasem środkowym. Droga krajowa nr 28, odcinek Jasło-Trzcinica, 203 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Droga 28 jest trasą zablokowaną. Droga S51, Olsztyn-Olsztynek, w pobliżu Stawigudy na 7 km, autoosobowe uderzyło w bariery. S51 jest drogą zablokowaną, wprowadzono objazd węzłem Stawiguda. I droga krajowa nr 73, odcinek Kołaczyce-Krajowice, 178 km, zderzenie dwóch ciężarówek, trasa nr 73 jest drogą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze jedna wiadomość pojawiła się w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Obiecuję, że nie wymyśliłem sobie tej wiadomości. Pozdrawiamy z Radomska, ze strefy przemysłowej obok portu Radomsko. Słuchamy was w czasie drugiej zmiany. Jesteście najlepsi. I wy także jesteście najlepsi jako nasi słuchacze. Bardzo wam dziękujemy, ale może pochwalicie się, co robicie w czasie tej drugiej zmiany. Bardzo jestem ciekawy.

Od 7 lipca, czyli właściwie to już od dziś, każdy nowy samochód sprzedawany w Unii Europejskiej musi być wyposażony w obowiązkowy pakiet systemów bezpieczeństwa, określany jako GSR, czyli General Safety Regulation. Celem nowych przepisów jest ograniczenie liczby wypadków drogowych, a także zmniejszenie, co oczywiste, liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Nowe przepisy będą wymagały m.in. wyposażenia samochodów w system monitorowania zmęczenia i uwagi kierowcy. Ma to analizować to, jak prowadzimy nasz pojazd oraz inne parametry i wykrywać oznaki zmęczenia lub spadku koncentracji. Kiedy system uzna, że kierowca może być nieuważny, wyświetli komunikat, który będzie nas zachęcał do przerwy. Brzmi znajomo? No powiem tak, podobne rzeczy już były kilka lat temu, może nie jako obowiązek, ale ewidentnie taki symbol kawki pojawiał nam się na wyświetlaczu w samochodzie i to właśnie w zależności od tego, jak bardzo na drodze uważaliśmy. Jeżeli uważaliśmy bardziej, byliśmy skoncentrowani, to ta kawka pojawiała się później. A jeżeli byliśmy rozkojarzeni, patrzyliśmy w inne miejsca niż to, co przed nami na drodze, no to kawka wyskakiwała bardzo szybko. Po to właśnie, żeby nas zachęcić, abyśmy zjechali na przykład na stację paliw i uzupełnili płyny, właśnie takie płyny, które nas chociażby mogą rozbudzić, jak wspomniana kawa. Tylko ja widzę jeden problem, mianowicie taki komunikat po prostu można zamknąć i nic z tym dalej nie robić.

Byle było luźno, mogą zaśpiewać kierowcy, którzy jadą trasą Jasło-Pilzno, bo tam niestety są problemy na odcinku 73, konkretnie między Kołaczycami a Krajowicami. Pojawiła się aktualizacja od drogowców, aktualizacja informacji ze 178 kilometra. Po zderzeniu dwóch ciężarówek mamy blokadę, no a objazd w tym przypadku jest możliwy drogą lokalną, więc raczej dotyczy mniejszych pojazdów. Jedziemy przez miejscowość Wróblowa i Ujazd i w ten sposób możemy poradzić sobie z blokadą 73. Pełny drogowy raport już za 2 minuty.

0: Punktualnie co 20 minut najnowsze drogowe wieści w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Sprawdzamy, czy są korki, czy są blokady, czy konieczne są objazdy. Wiadomo, że problemy między innymi na trasie 73 Jasło-Pilzno. Gdzie jeszcze, to wie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch niewielki, korków nie ma, objazdów kilka jest. Z racji tego, że ruch niewielki, to jeżeli się coś przytrafi, to niewielu kierowców nie stworzy korka, więc to jest jedyny plus pory, w której się znaleźliśmy. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Oleszka na 262 kilometrze. Awaria ciężarówki na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku Kadowic odbywa się pasem lewym i środkowym. Droga krajowa nr 28 Jasło-Trzcinica w pobliżu 203 kilometra. Zderzenie dwóch autosobowych. Jedna osoba ranna, droga nr 28 jest drogą zablokowaną. Trasa S51, odcinek Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Stawigudy na 7 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, droga zablokowana. Objazd przez węzeł Stawiguda i droga krajowa nr 73, odcinek Kołaczyce-Krajowice. 178 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.
0: Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski, Idalia Mirecka i Patryk Bedliński. Nasza ekipa bardzo wam dziękuję za towarzystwo w programie Na Luzie. Jedźcie spokojnie z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

mamy nadstaw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.